0: Brody. Byczo jest.
1: My, Polacy, mamy opinię Romana. My, Polacy, mamy opinię Romana.

skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń.

młody. Powinieneś urządzić się jakoś. Kto powiedział, że życie ma być odważnie przeżyte? Oddaj mi swoją przepaść.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: A skoro taki swing powoli budzi nas, to może oznaczać tylko i wyłącznie jedno. Jesteście na to gotowi? Uwaga, uwaga! Piąt!
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to my już zaczynamy, słuchajcie, pełną parą piątek, piąteczek, piątunio. Tak to się dzieje. W końcu wkraczamy w nowy weekend, a ja mam dla was mnóstwo dobrych informacji. Chociaż zacznę od tych bardzo nietypowych, powiedziałbym, bo mieliśmy przymrozki w nocy. One w zasadzie już teraz nigdzie nie występują, ale jednak w tym pasie centralnym utrzymywały się w nocy od północy, a teraz no w Kielcach mamy tylko 2,5 stopnia Celsjusza i w ogóle w Polsce centralnej te wartości na termometrze to takie 2, 3, 4 stopnie. Ubierzcie się ciepło, bo rześki mamy poranek. Najcieplej na zachodnim Pomorzu w Kołobrzegu 14 kresek powyżej zera. No i w ciągu dnia nie będzie najgorzej. Od razu wam mówię, że zachmurzenie małe i umiarkowane na wschodzie, okresami duże i tutaj miejscami słaby, przelotny deszcz, to właśnie na wschodzie może delikatnie popadać. Wiatr słaby, umiarkowany, na północy okresami dość silny i na wschodzie też może być on porywisty, tak do 60 km na godzinę wiejący. Temperatura taka troszeczkę powtórka z rozrywki z wczoraj, to znaczy maksymalnie 15 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 21 kresek powyżej zera w centrum, no i dzisiaj na zachodzie 26 stopni Celsjusza. Ale jak to będzie z tą odczuwalną temperaturą, no to my jeszcze zobaczymy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się wam nisko, Patryk Kuliszewicz i zapraszam na wspólną jazdę. Dajcie znać, czy już wstaliście i jesteście za kierownicą.

0: Pytanie, kto z was jeszcze tańczy tak z samego rana, świętując piątek, piąteczek, piątunio, jak ja uwielbiam to mówić. No tym bardziej, że dzisiaj jest to zasłużone, bo umówmy się, ale weekend powoli nam tutaj wjeżdża. Ale to jest miłe uczucie, prawda Patryk?
1: No oczywiście. Jak to piątek, to ja tak patrzyłem. Piątek czy czwartek? Piątek czy czwartek? Piątek, to już piątek. Trudno uwierzyć.
0: A jak weekend, to zielony weekend. My was bardzo gorąco zapraszamy. Jutro wielka impreza na parkingu przed budynkiem Polskiego Radia. Będzie można testować elektryki, hybrydy. Będzie można pojeździć sobie samochodami, wybrać coś dla siebie. Nie, że damy na zawsze, ale spróbować będzie można. Jak wasz dzień się zaczyna? Tutaj Maroś z Warszawy podrzuca, że już odpalił aplikację, już potrząsnął smartfonem, to jest ukryta funkcja i już mu dzisiaj aplikacja pokazała pierwszą ciekawostkę. To znaczy bądź lepszy od innych. Dzień dobry panie Patryku, dzień dobry drugi panie Patryku.
1: Dzień dobry.
0: Kłaniamy ci się nisko wszystkim państwu, udanego piątku oraz miłego weekendu. To właśnie od Marosia z Warszawy. My się pod tymi życzeniami absolutnie podpisujemy i prowadząc was do celu mówimy, a dokładnie Patryk Bedliński opowie wam, co tam słychać o poranku na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To ja zacznę od dobrej informacji, bo mieliśmy problemy na A4, ale już się zakończyły i między węzłami Gościsław i Kostomłoty przejedziemy płynnie w kierunku Zgorzelca. Wcześniej dachował samochód dostawczy i w okolicach Kostomłotów zajęty był jeden z pasów. Gorsze wieści mamy niestety z powiatu wołomińskiego, bo w związku z pożarem lasu Straż Pożarna wczoraj podjęła decyzję o zamknięciu Krajowej 50 od miejscowości Stanisławów do Łochowa. Objazd odbywa się przez drogę wojewódzką 637, a także drogami lokalnymi. Poranny szczyt komunikacyjny powoli się zaczyna. Na razie jeszcze dużo korków nas nie czeka, no ale chociażby takie standardowe miejsca, jak dojazd do Warszawy od strony Nowego Dworu Mazowieckiego, no tutaj już zwalniamy. Czosnów, Dziekanów Leśne i trasa za Łomiankami, wjazd do warszawskich Młocin. Tutaj mamy już spowolnienia. W samej stolicy na S8 zwalniamy kierując się na zachód, przed mostem Grota Roweckiego i jeszcze na samym moście także musimy zwolnić. Pod Krakowem wjazd od strony Wieliczki, 94, wjazd przez Libertów, czyli Zakopianka. No i nieśmiało zaczyna się korkować trasa prowadząca przez Skawinę do Krakowa, czyli droga krajowa 44. A propos drogi

0: tym numerze to delikatne spowolnienie między Mikołowem a Gliwicami w kierunku Gliwic. Natomiast w województwie śląskim na innych trasach na razie spokojnie. S86 bez korków, DTS-ka też płynny ruch nam gwarantuje. No i S1 podobnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama. Różek.

Kompletnie nie zdawałem sobie z tego sprawy, jaką moc ma nasza aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców. Powiem wam szczerze, że sam jestem w szoku, dlatego że Bartłomiej też poszedł w ślady Marosia i potrząsnął telefonem, bo to jest tak ukryta funkcja. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, jak odpalacie telefon, aplikację PRK, tam macie pogodę, tam macie możliwość kontaktu z nami, różnego rodzaju multimedia, ale gdy potrząśniecie przy odpalonej aplikacji smartfonem, to wyskakują wam trzykrotnie w ciągu dnia ciekawe ciekawostki, sentencje. No i teraz uwaga, co u Bartłomieja? No nie wierzę, pisze. Wyskoczyło mu dzień sukcesu. Tak, ja pamiętam kiedyś, jak jeszcze smartfonów nie było, to taki dzień sukcesu świętowaliśmy idąc do takiego kiosku i tam się skreślało 6 cyfr, liczb i potem się czekało na losowanie. No i zobaczyło się, czy był ten dzień sukcesu, wieczór sukcesu i potem radość, czy ten człowiek tylko trójkę skreślił i tam no zawsze dyszka 15 zł, no coś tam wpadło. Ale u Bartłomieja kolejny raz potrząsnął i co? Po co tutaj pisać? Wystarczy potrząsnąć telefonem, wyskoczyło mu pora się ruszyć. No to prawdopodobnie niektórzy też już ruszają, bo to 20, prawie 2 minuty po godzinie 6. Wy też możecie potrząsnąć aplikacją i zobaczyć, co wam wyskoczy. A przy okazji od Bartłomieja dzień dobry, ekipa. Ekspres do kawy umyty, wyczyszczony jest, kawka na trasę zrobiona jest, fura odpalona jest, radyjko PRK włączone jest i jest też plus 11 stopni, brak zachmurzenia, ciśnienie ok. Też jest. Trasa Kalisz-Katowice, trasa widokowa, czyli krajowa 11 jest, a już mam propozycję nawet tablic na dzisiaj, to po godzinie 7, do tego jeszcze wrócimy. Zatem miłego dnia dla wszystkich kierujących i tych niekierujących, to właśnie od Bartłomieja. I co tam jeszcze chciałem wam powiedzieć, czekajcie. A, już wiem, w kontekście tych 11 stopni Celsjusza, o których Bartłomiej tutaj pisze. Wiecie, co ja znalazłem? No i strona mi się zamknęła. Czekajcie, ja to szybko znajdę, bo chodzi o to, że po tych falach upałów, pamiętacie? 29-30 stopni, naprawdę taki żar się lał z nieba, jeszcze na początku tygodnia. Tu ja gdzieś znalazłem informację, że idzie nam, może nie tyle ochłodzenie, co nagły zwrot w pogodzie i po fali 29 stopni ma wkroczyć front z ulewami. Sprawdzałem, dzisiaj

Jedynie gdzieś tam na wschodzie, północnym wschodzie może delikatnie popadać. Co będzie w dniach kolejnych? No mam nadzieję, że w weekend jakoś nas ta pogoda oszczędzi. A potem od poniedziałku, jak dla mnie, może lać, bo deszcz też jest potrzebny. Chociaż to dzień dziecka, to pikniki będą. To może do wtorku byśmy z tym poczekali. Prognoza pogody zawsze o pewnej godzinie, czyli musicie jeszcze chwilę poczekać. Punkt 7. Zdradzę wam, co nas dzisiaj czeka. A tymczasem wy zdradźcie, jak macie zaplanowany piątek. Jak wam się rozpoczął. Co u was? Co dobrego? Dokąd jedziecie? Dajcie znać, czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: To zaglądam jeszcze raz do apki. Dzień dobry, u mnie dzisiaj w apce Niech Moc Będzie Ze Mną. Pozdrawia nas słuchacz. Tak, Niech Moc Będzie Z Wami. Najlepiej puste drogi, czyli szerokości, przyczepności Wam życzymy. A o tym, co na tych drogach słychać, bo poranek chyba całkiem przyjemny, prawda?
1: Tak, jeszcze się szczyt komunikacyjny nie do końca rozkręcił i dobrze. Na razie w miarę spokojnie podróżujemy, chociaż pojawiają się ostrzeżenia od drogowców, na przykład a propos S12. No więc warto pilnować tego, co się dzieje, trzymać rękę na pulsie, żeby niczego nie przeoczyć i nie stać w korku.
0: My co 20 minut będziemy wam o tym przypominać, jak ta sytuacja na drogach wygląda, ale od razu mówię, i to chyba nie jest wróżenie z fusów, to będzie spokojny weekend, bo dopiero za tydzień mamy ten czerwcowy z Bożym Ciałem, wyjazdy, więcej wolnego, także dziś myślę, powinno być spokojnie. No to posłuchajmy o to szczegóły.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na drogowe problemy pojawiły się na trasie S12 między węzłem Jastków a węzłem Nałęczów. To 37 km i nitka w kierunku Warszawy. Pracują tam służby, które wyciągają ciężarówkę z rowu. Służba drogowa zabezpiecza miejsce zdarzenia. Jeden pas do stolicy mamy zablokowany. Poza tym utrudnienia w powiecie wołomińskim. Te mają związek z pożarem lasu. Straż pożarna podjęła wczoraj decyzję o zamknięciu drogi numer 50. Nie ma przejazdu od miejscowości Stanisławów do Łochowa. Objazd odbywa się drogą wojewódzką 637, a także trasami lokalnymi. Uwaga na korki, które już zaczynają się tworzyć na głównych szlakach, m.in. Sosnowiec-Katowice S86 tuż przed Katowicami, czy też na drodze, którą jedziemy z Jaworzna do Mysłowic na 79. Wolniej na trasie w okolicach Dąbrowy Górniczej na zjeździe z S1 w kierunku Sosnowca. Pod Krakowem zwolnimy na Zakopiance. W Libertowie zwolnimy też jadąc przez Wieliczkę do Krakowa 94, czy też od północy, dojeżdżając od Olkusza za miejscowością Bębło, chociażby w okolicach miejscowości Biały Kościół. W Warszawie też trudno mówić o płynnym ruchu na S8, na moście Grota Roweckiego w kierunku zachodnim, ale także na wjeździe przez Łomianki, czyli taka klasyka warszawska, można by powiedzieć. Jeżeli chodzi o dojazd od południa, czyli Piaseczno, spowolnienia już są widoczne, na razie za Piasecznem, w okolicach Ursynowa, natomiast trasa Góra Kalwaria Piaseczno, która też o poranku lubi się zakorkować, teraz jeszcze gwarantuje płynny ruch.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co dobrego u was? Jak wasz piątek? Jak to wszystko się rozpoczyna? Gdzie jesteście? Dokąd zmierzacie? Może trasę wam sprawdzić? Pamiętajcie, macie do dyspozycji aplikację PRK.

Next summer, tak, lato już za moment, słuchajcie, wielkimi krokami się zbliża. I nie przejmujcie się tym, co mówię, że jakiś front z ulewami się zbliża, bo to pewnie chwilowe i znowu zrobi się ciepło. To musi popadać, zmyć wszystko przed weekendem czerwcowym, tym długim. To już za tydzień, z Bożym Ciałem w tle, czyli czwartek, piątek, sobota, niedziela, będziemy mieli wolne. Ale ja dzisiaj cały czas świętuję, że mamy piątek, piąteczek, piątunio, a tymczasem Piotrek i Krzysiek piszą: dzień dobry, dla mnie i kolegi Krzysztofa.

Sofa, piątek to był wczoraj, bo dzisiaj jest dzień wyprawy. Jedziemy motocyklami spod Wrocławia do Bydgoszczy. Ja wiem, brzmi przeciętnie, pisze Piotrek, ale biorąc pod uwagę,

słuchawkach dobre fale Polskiego Radia Kierowców. To dla nas wyprawa życia. Pozdrawiamy i w kontakcie. Piotru, Krzyśku, dopiero co z klubą taką przygodę przeżyłem, aż powiem wam szczerze, nogi mi latają. Już bym złapał za manetkę i z wami pojechał. I wiecie co? Coś wam podpowiem. Tak, nie mówię, że od doświadczonego motocyklisty. Nie, po prostu po naszej wyprawie zrobiliśmy 2000 km w sumie. To też jechaliśmy tą trasą. I właśnie jechaliśmy przez Poznań, a potem do Bydgoszczy. Owszem, fajnie się jedzie ekspresowymi drogami. Macie S5, jest na niej czyściutko. Potem na chwilę wskakujecie na A2. Pamiętajcie, to jest odcinek bezpłatny. Tam przed zjazdem na S5 jest stacja, można coś zjeść, napić się kawy, gdyby chłodniej wam było. My tak skorzystaliśmy. No i potem S5 dalej do Bydgoszczy oczywiście. Fajna to trasa, ale nudna troszeczkę. Dlatego nie wiem, czy dacie się namówić, ale moglibyście na przykład w Trzebnicy odbić na Krotoszyn, Jarocin. Potem owszem, dostać się w okolice A2. No i jak wam się znudzi, to już tam wskoczyć na S5, minąć i Gniezno, i Żnin i po prostu pocisnąć do Wrocławia. Albo znowu przez Pojezierze Wielkopolskie wybrać te takie mniej oczywiste trasy, czyli w większości krajowe, wojewódzkie bardziej, bo są piękne, malownicze, a Polska wiosną wygląda przecudownie. Panowie, szerokości, przyczepności dla Piotrka i Krzyśka życzę i fajna wyprawa. Odzywajcie się, tym bardziej, że jutro od 6 do 11 lewa w górę. Piszcie o doświadczeniach, będzie wyłącznie o jednośladach. No i trzymajcie się tam. A tymczasem ceny paliw, coś tam widziałem. Tak, od Bartłomieja. Co on mi tutaj wysyła? Zaraz, zaraz. 6,35 olej napędowy. 95, 6,16. Co prawda gaz LPG nie jest objęty programem CPN. 3,60. Tutaj przynajmniej na tym pylonie. No i wiecie co? Sam się na tym złapałem, to wam się przyznam. Bo człowiek taki mądry, codziennie wam mówi o maksymalnych cenach, obwieszczeniu ministra energii. I tak myślałem, że jak wczoraj trochę spadło, a pojadę, zatankuję. No i weszło tam 30 litrów. No i co? I się okazuje, że tankowałem 6,31, a dzisiaj, jak czytam, mamy nowe ceny paliw, 6,16 za litr bezołowiowej 95. Czyli co? 1,50 zł razy 30 litrów, no właśnie, 4,50. Można było na tym zaoszczędzić. A za 4,50 na weekend już można sobie coś dobrego kupić, prawda? A przy okazji 98, cena maksymalna to 6,73 zł za litr, 73 grosze za litr, a olej napędowy, wow! Myślę, że to robi wrażenie, bo rzeczywiście spadł mocno. 6,37 to jest cena za litr. I teraz słuchajcie, w piątek te ceny obowiązują i nie mogą być wyższe. No, dzisiaj poznamy prawdopodobnie ceny na weekend. Oby były jeszcze niższe, albo przynajmniej takie same. Dobra, co tam jeszcze w aplikacji u was? Teraz będzie klepanie po plecach PRK. Po całej Polsce jeżdżę, różnych radyjek słuchałem. W niejednym barze przy radiu pół kury zjadłem, ale takiego doboru muzyki, takiego zakresu wykonawców, utworów nie ma nigdzie. Brawo, dobra robota od Bartłomieja. No to gramy, skoro tak dobrze wam się tupta i przy tej muzyce jedzie.

0: Florence and the Machine. Tak, gramy specjalnie dla was. No i oczywiście na bieżąco informujemy was o tym, co słychać na drogach. Na te informacje czekam również i z waszej strony, ale o tym za chwilę. Sprawdźmy, jak wygląda poranny szczyt komunikacyjny 10 minut przed 7.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Strażacy walczą z pożarem lasu na terenie powiatów wołomińskiego i mińskiego pod Warszawą. Płonie już 100 hektarów lasu. Droga numer 50 na odcinku Stanisławów-Łochów jest całkowicie zamknięta, a kierowcy zostali skierowani na objazdy, m.in. przez drogę wojewódzką 637, a także trasy lokalne. Przypominam, nie przejedziemy 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Poza tym drogowe problemy pojawiły się na S12, na ekspresówce, którą jedziemy z Lublina do Warszawy. To między innymi wspólny odcinek z S17 i tutaj problemy są między węzłami Jastków i Nałęczów na 37 kilometrze. Trwa wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu i mamy zajęty jeden pas w kierunku stolicy. Pojawiły się także kłopoty między Kobiurem a Goczałkowicami Zdrojem na jedynce w okolicach Pszczyny. Na 583 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe. W wyniku tego wypadku zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Bielska-Białej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To tak jak wspominałem, na informacje drogowe czekamy również i od was. Dajcie znać, co tam u was na trasie. Mamy bardzo cenną informację z Gdańska, a dokładnie na węźle Gdańsk-Południe od strony Elbląga. Po jezdni spaceruje łabędź. Kierowcy gwałtownie hamują, no i robi się bałagan, pisze Monika z Mandarynki, więc kierowcy, uważajcie tam. A w każdej drogowej i pogodowej sprawie czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: to Cortez i pierwsza. A propos w ogóle utworów, to jak i leci coś takiego dynamicznego, czy Króla Dyskotekowa daje radę, pisze Bartłomiej. Oj daje. I naprawdę, w piątek to czuć jeszcze lepiej, jeszcze mocniej. Tak patrzę w aplikacji, bo wcześniej Piotrek i Krzysztof odzywali się, oni ruszają w trasę i to całkiem przyjemna trasa. Wrocław, Bydgoszcz, ale motocyklami, więc dla nich weekend się rozpoczął. Wspominałem tam coś o S5 i raczej odradzałem, mówiąc, że lepiej tam zgubić się gdzieś już za Wrocławiem w okolicach Trzebnicy, na przykład na Krotoszyn, Krajową 15, do Jarocina sobie dojechać, tam przejechać przez Środę Wielkopolską i Kurnik, i to na motocykl jest dużo piękniejsza trasa. I widzę, że wy się ze mną zgadzacie, bo ktoś napisał: motocyklem? S5? Do Bydgoszczy? Nuda! Najgorzej! Ja też jestem zdania, że jak ktoś się spieszy, jak ktoś musi do mety po prostu dojechać, ekspresowe autostrady jak najbardziej. Jeśli nie, wojewódzkie, powiatowe. Czasem trzeba wolniej, czasem trzeba mieć oczy dookoła głowy. Ale wiosną, czysta przyjemność. Zdecydowanie. No dobra, procedura trząsu-trząs wdrożona, w wyniku której pojawiły się następujące ciekawe ciekawostki od Antka z Gryfina. Bolid jest w stanie rozpędzić się do 360 km na godzinę. Wycieraczki samochodowe do standardowego wyposażenia aut wprowadzono w 1916 roku. A Formatic to napęd na 4 koła w Mercedesie. Jeżeli jesteście ciekawi, co ja przeczytałem, to wystarczy, że odpalicie aplikację PRK i potrząśniecie swoim smartfonem. Też wam coś wyskoczy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kochani, mnie teraz wyskakuje prognoza pogody, bo właśnie o tym dwa słowa. Najchłodniej w Jeleniej Górze, teraz 4 stopnie Celsjusza. Najcieplejszym miejscem w Polsce jest Kołobrzeg, 14,5 stopnia Celsjusza. A w ciągu dnia trochę powtórka z wczoraj przy okazji temperatury. No bo tak, 15 stopni na północnym wschodzie, 21 kresek powyżej zera w centrum. I dzisiaj na zachodzie, podobnie jak wczoraj, najcieplej 26 stopni Celsjusza. Zachmurzenie małe i umiarkowane. A na wschodzie okresami duże i tutaj miejscami właśnie na wschodzie może popadać przelotny słaby deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany, choć na północy okresami dość silny, na wschodzie porywisty i na północnym wschodzie ta prędkość do 60 km na godzinę. Barometr pokazuje mi teraz 1010 hektopaskali, w południe w Warszawie pokaże 1008 hektopaskali i dzisiaj, no niestety, ale przewiduje się spadek ciśnienia atmosferycznego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i tak to właśnie jest, jak chochliki się gdzieś tutaj nam spróbują wedrzeć. I takie rzeczy się zdarzają. Co tam u was dobrego? Jak sytuacja na drodze? Jak wasz piątek? Dokąd jedziecie? Czy potrzebujecie sprawdzenia trasy? Choćby na przykład na waszym dystansie? To dajcie znać, skąd, dokąd. A ja się chętnie na tej trasie polecam i wszystko wam sprawdzę. Patryk Kuniszewicz, dzień dobry.
2: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
3: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
2: Będą ci mówić: elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
3: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
2: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
3: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
4: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
5: To była autopromocja.

0: Budzimy z samego rana i tak gramy specjalnie dla was. A teraz, słuchajcie, ja wiem, że już powinny być informacje drogowe, ale jeszcze dwa słowa o motocyklach, tym bardziej, że Patryk też się wkręcił.
1: No tak troszeczkę, nakręcam, rozglądam się.
0: Tak, 125 szukasz, będę na kategorię B sobie polatać i nie skuter, tylko motocykl. Ale przy okazji motocykli, to Paweł z Forda pisze, dzień dobry wszystkim, witam, to jest tak zwane załamanie osi czasu, bo samochodem do pracy to on ma 20 minut, a motocyklem 1,5 godziny. On nie wie, jak to się dzieje. Pawle, ja mam podobnie. W baku wystarcza mi paliwa, jak zatankuję do pełna w samochodzie, na cały tydzień jazdy spokojnie. Motocyklem, mimo że pali mniej, jedno przedpołudnie i bak jest pusty. Ja kompletnie nie wiem, jak to się dzieje. To sprawdźmy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Strażacy walczą z pożarem lasu.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W powiatach wołomińskim i mińskim strażacy walczą z pożarem lasu, a zmotoryzowanych czekają objazdy, bo zablokowana jest Krajowa 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Można jechać drogą wojewódzką 637 i trasami lokalnymi. Uwaga też na trasie, która łączy Lublin z Warszawą, czyli na ekspresowej 12 na wspólnym odcinku z 17. Między węzłem Jastków a węzłem Nałęczów na 37 km trwa wyciąganie ciężarówki z rowu. Służba drogowa zabezpiecza miejsce zdarzenia i zablokowany jest jeden pas w kierunku stolicy. Uwaga też na Jedynce. Problemy są na trasie Kobiór-Goczałkowice-Zdrój.

Niedaleko Pszczyny, na kilometrze 583, zderzyły się dwa samochody osobowe, w wyniku czego lewy pas do Bielska-Białej jest zablokowany. No i tworzą się korki o poranku, między innymi na Zakopiance zwolnimy, kierując się do Krakowa, między Pcimiem a Myślenicami. Korki mamy też na końcowym odcinku Zakopianki w Gaju i w Libertowie, no i mamy korki w Warszawie. S8 w obie strony zakorkowała się między Łabiszyńską a Aleją Prymasa. Korek mamy też na wjeździe przez Łomianki, czyli na Siódemce od strony północnej. Jeżeli chodzi o województwo śląskie, to poza jedynką z kłopotami mamy też na trasie Katowice-Mikołów małe spowolnienie na wysokości Ligoty, czy też między Mikołowem a Gliwicami na drodze 44. W tym przypadku głównie w kierunku Gliwic nogę z gazu musimy zdjąć. W Dolnośląskiem tymczasem zwolnimy na S8, zaraz za połączeniem z A8 i A4, czyli za węzłem Wrocław Południe, w kierunku południowym właśnie, czyli do Kłodzka między innymi. Dojazdy do Wrocławia od Bielan Wrocławskich 5 i od Oławy 94 też ze spowolnieniami.

Ach, i o to chodzi. Ale się dzisiaj rzeczy dzieją, słuchajcie. To chyba już tak przed weekendem, wiecie? Ja tak myślę, że tak. No, raz, że chochliki, dwa, że jakieś tam rozprężenie i tak dalej. Wy też zaglądacie do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No i ktoś napisał, a to Pablo, że mu wyskoczyło graj buczy. Pozdrawia najlepsze Radio PRK i wszystkich słuchaczy. Pablo, my też ciebie bardzo gorąco pozdrawiamy. I tak, jak najmniej roboty ci życzę i oby jak najszybciej ten weekend przyszedł. Sobie i wam zresztą też. O, przedszkolaki, proszę bardzo, za chwilę ruszają do przedszkola, czyli Szymon i Dominik i już mają dla was propozycję tablicy rejestracyjnej. Pozdrawiają serdecznie z Krakowa. A właśnie, bo to jest tak, że skoro już wybiła godzina siódma, a w zasadzie 22 minuty po godzinie siódmej, to tradycyjnie zapraszam was i angażuję do wspólnej zabawy. To jest świetna zabawa na korek. Żeby się nie denerwować, obczajacie, kto stoi przed wami. Na środkowym, na lewym, na prawym pasie. Patrzycie sobie we wsteczne lusterko, kto stoi za wami. I was interesuje tylko tablica rejestracyjna. I tak patrzycie, WE, WE. O! Gość z Mokotowa. To znaczy niekoniecznie, bo dzisiaj tablice wędrują, migrują po całej Polsce, prawo na to pozwala, ale przynajmniej wiemy, że Mokotów jako pierwszy tę tablicę wydał. A potem patrzycie sobie, ZS? Co ty robisz w Warszawie? Szczecin? Zachodniopomorskie? Serio? A może tam samochód kupił? I na tym to polega. Po dwóch literach odgadujemy miasto, po trzech literach powiat, a ja mam dla was tak. Pozdrowienia na antenie, owacje na stojąco i jeszcze gadżety od PRK Polskiego Radia Kierowców. Wystarczy tylko do nas zadzwonić. Co wy na to? 22 139 29 29. Patryk tam przy telefonie już czeka na wasze połączenie. Także wstukajcie ten numer 22 139 29 29 i dzwońcie, a ja czekam i za chwilę się usłyszę.

0: 29,5 minuty po godzinie 7 rano. Kto tam ma na 8? No to warto zrobić teraz głośniej, bo już za chwilę Patryk będzie miał dla was najświeższe informacje drogowe. Ale ja, korzystając z okazji, chciałbym się przypomnieć, że jeżeli wy widzicie coś nietypowego na trasie, czy to jest utrudnienie, praca drogowców, doszło do zdarzenia w ruchu drogowym, dajcie proszę szybko znać. Ja wiem, że kierowcom jest trudniej, ale w aplikacji jest możliwość nagrania wiadomości głosowej. Czekam zatem. Klikacie tylko i wyłącznie mikrofon, macie minutę na nagranie. Albo proszę pasażerów, żeby dołączyli zdjęcie, wysłali wiadomość tekstową. Choć my z Patrykiem tutaj mamy też jeszcze numer telefonu dla was.
1: 22 513 11 11. Możecie dzwonić w każdej ważnej drogowej sprawie. Na przykład jeżeli coś niepokojącego na waszej drodze się dzieje, no to warto, żeby inni się o tym dowiedzieli.
0: Pomagajmy sobie nawzajem. A teraz informacje dla was.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A drogowe kłopoty m.in. w powiatach wołomińskim i mińskim niedaleko Warszawy, bo tam strażacy walczą z pożarem lasu. Zmotoryzowanych kieruje się na objazdy, bo zablokowana jest 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Możemy pojechać drogą wojewódzką 637, a także trasami lokalnymi. Problemy są również na jedynce między Kobiurem a Goczołkowicami-Zdrojem niedaleko Pszczyny. To kilometr 583. Po tym jak zderzyły się dwa samochody osobowe, zajęty jest lewy pas w kierunku Bielska-Białej. Uwaga także na ekspresówce, która łączy Lublin ze stolicą. Między węzłem Jastków a węzłem Nałęczów na kilometrze 37 pracują służby, które wyciągają z rowu ciężarówkę. Służba drogowa zabezpiecza miejsce zdarzenia i zablokowany pozostaje jeden z pasów w kierunku Warszawy. Uwaga też na korek na Zakopiance. Między Pcimiem a Stróżą korkuje się w kierunku Krakowa. Pod samym Krakowem dobra sytuacja na przykład na A4, ale już jeżeli chodzi o Skawinę na trasie 44, no tutaj korek wyraźnie występuje w kierunku Krakowa. Dojazd do Wadowic również zatłoczony od Kalwarii Zebrzydowskiej, czyli 52, dojazd od strony wschodniej. W Śląskiem zwalniamy na trasie Katowice-Mikołów na 81 na wysokości Ligoty. Zwalniamy też w okolicach Tychów na trasie, która prowadzi od strony Bierunia. To jest droga 44, która już nieraz się u nas w raporcie drogowym pojawiała. Piątka pod Wrocławiem, trasa z Bielan Wrocławskich do stolicy Dolnego Śląska. Tu też będzie wolniej, gdybyście przejeżdżali przez Partynice, ale też na trasie 94 od strony Radwanic i Oławy wjazd do Wrocławia utrudniony. Na S8 pod Wrocławiem raczej już dobra sytuacja. Tam był korek, ale już na szczęście to za nami. Pod Gdańskiem dobra sytuacja na S6 i S7. Natomiast jeżeli jedziecie od Pruszcza Gdańskiego, no to uważajcie, korki mogą was dotyczyć w okolicach węzła Lipce, no i potem na wysokości dzielnicy Orunia. To jest 91 z Pruszcza Gdańskiego do samego Gdańska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeszcze dwa słowa ode mnie. Już za chwilę do tablicy kogoś zaproszę. Czekam na propozycję rejestracji od was w aplikacji PRK Polskiego Radio Kierowców. Marzę.

0: Gossip. To jeszcze w tle na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Od razu wam mówię, że już za moment usłyszymy się z Pawłem. Będzie odgadywał tablice rejestracyjne, ale wcześniej ktoś chciał się pochwalić, jak jego weekend będzie wyglądał.
1: Dzień dobry, a ja się chciałem pochwalić, że jutro wybieram się razem z moim mechanikiem na objazd Malucha, który jedzie w tym roku na wielką wyprawę Maluchów. Wybieramy się z Dąbrowy Tarnowskiej do Nowego Sącza przez Gródek. Musimy pojeździć trochę nim po górkach, bo Alpy w tym roku przed nami, więc jest odbudowany z 94 roku auto. No, mam nadzieję, że da sobie radę. Pozdrawiam wszystkich i dobrego weekendu życzę. Norbert.
0: My też, Norbercie, pozdrawiamy. Też taki miałem. Znaczy, tata miał 94 Elegant. Ach, to jeździło. Pawle, a co u ciebie? Miałeś kiedyś Malucha? Halo, halo.
2: Halo, halo, słychać?
0: Nawet miałeś dwa, słyszę?
2: Tak, tak. Tata miał dwa Maluchy, bo też mieliśmy właśnie Eleganta jednego, nowego z salonu.
0: Kolor?
2: Czerwony,
0: mój
2: prawdopodobnie.
0: Też. Od razu szybszy, bo tam chyba nawet dwa konie więcej dawali. No, no, tak, wiem. Oj, to był
2: czerwony
0: czas.
2: Zawsze szybszy. A. 13 lat jeździłem czerwonym Maserati, więc...
0: No to tam już w ogóle chyba jest 5 koni więcej. Ale wiesz co? To skoro o planach na weekend, jakie są twoje?
2: Generalnie no to działka, zwany Rodos.
0: Rodos? A pan leci na Rodos, rodzinne ogródki działkowe otoczone siatką, fantastycznie.
2: Ogrodzone siatką, tak.
0: To tylko pozazdrościć. No dobrze, słuchaj, to żeby nie przeciągać tego, żebyś na tę działkę jak najszybciej mógł ruszyć i to jeszcze z uśmiechem, po brawach, owacjach, na stojąco, to ja mam dla ciebie propozycję. To znaczy nie ja. Szymon i Dominik, nasze niezawodne przedszkolaki, napisali tak: ruszamy do przedszkola i na dzisiaj proponujemy tablicę dla pana Pawła RLA, czyli Radomir, Lucyna, Anna. Co ty na to?
2: A.
0: No, to pani daleko.
2: Radomir, Lucyna, Anna. Lubaczewski?
0: Nie. On tak myślami łańcuchem jest z nami spięty.
2: A, łańcuchski?
0: A ty! Dobrze. Dobra, jeden punkt mamy w takim razie.
2: Stres nie zjada.
0: To wiadomo, to oczywiście. A Marcin ze Zduńskiej Woli w ogóle ci nie oszczędza. Kierowca GTV Bus proponuje tablicę OKR. I co ty na to? Najmniejsze województwo w kraju. OKR.
2: OKR.
0: Mhm. Nie wiem, dlaczego z chrapami mi się kojarzy.
2: Tak, Krapkowicki, tak?
0: Dobre! Słuchaj, idziesz jak burza, powiem ci. I tak wiesz co, bo dużo tych propozycji dla ciebie dostałem. O, mam propozycję rejestracji do konkursu. Opcja numer 1. Wolisz literkę z przodu N, K czy P?
2: P jak Paweł.
0: Bo mam nos, kos i pos. Więc pos dla ciebie. Patryk, Olek, Stefan.
2: Ostrowski powiat.
0: Tak jest, Ostrów Wielkopolski. Zaraz, to były trzy? No to wielkie brawa dla ciebie. Niesamowite. No i co, fajnie jest?
2: No super, super. Pierwszy telefon, od razu, pierwszy sygnał się dodzwoniłem do was. No, rewelacja.
0: Bo masz szczęśliwą rękę. To niech ta ręka jeszcze 6 cyferek skreśli albo liczb i życzę ci tego miliona.
2: A dziękuję serdecznie.
0: I pamiętaj, kto ci to doradził, kto trzymał kciuki. Jak Patryk, 50%, to wiesz, będzie dobrze.
2: PRK. Ale ja to słyszałem ciebie zawsze w czwórce, bo kiedy słuchałem czwórki, więc ja cię pamiętam z radia numer 4.
0: Posłuchaj, człowiek był piękny i młody. Już nie jest taki młody.
2: Tak, zgadzam się.
0: Stare czasy, prawda? No dobra,
2: prawda.
0: Pawle, poczekaj, to tak, fanfary były, do tego jeszcze były, a właśnie nie było pozdrowień na antenie.
2: Ja bym chciał serdecznie pozdrawiać mojego kolegę Artura z mojej pracy, który właśnie mi teraz słucha, bo do mnie zadzwoniłem, że będę na antenie. Chciałem podobnie wasze radio za świetną robotę, za świetną muzykę i całą moją rodzinę.
0: Super.
2: I wszystkich kierowców zawodowych.
0: Pozdrawiamy bardzo gorąco, a Artura...
2: Mogę, że wszystkim życzę.
0: To teraz Arturze, w poniedziałek po 7 też będą tablice. Będziesz mógł zadzwonić, wygrać dla siebie, tak jak Paweł teraz, komplet gadżetów od PRK Polskiego Rady Kierowców i wtedy Pawła ty pozdrowisz, skoro Paweł pozdrawia ciebie dzisiaj. Ale mamy piękny deal. No dobrze, to Pawle, miłego dnia ci jeszcze życzę.
2: Dziękuję, wzajemnie, wszystkiego dobrego.
0: Szerokości.
2: Szerokości, miłego dnia.

0: O! I jest też konkurs dla nas. Niespodzianka, tablica KNS. Panowie, czy wiecie, skąd jest KNS? Norbert pyta.
1: KNS to jest województwo małopolskie i powiat nowosądecki.
0: Nie.
1: KNS? Nie?
0: Byłeś w Stanach.
1: A, bo to nie jest z Polską, byłem, ale to nie jest PL.
0: Kansas City.
1: O, panie.
0: I oczywiście Nowy Sącz, nie, no Patryk miał rację.
1: A tu myślałem, że jest jakaś inna, tamtejsza.
0: Myślę, że tamtejsza jest właśnie KNS, Kansas City.
1: Oj, tylko Boston, że Massachusetts.
0: O, to chodzi, ale City to chyba przez C, a nie przez S. Ale co ja tam wiem, ja w Stanach nie byłem, ale znam kogoś, kto był. I co nieco mi opowiedział. Między innymi ta osoba też wam opowie, co tam słychać na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i tym razem od zachodu sobie zaczniemy, bo na wysokości węzła Kąty Wrocławskie na A4 rośnie korek w kierunku Legnicy, trasa Wrocław-Legnica, okolice węzła Kąty Wrocławskie. Gdybyście jechali w drugą stronę, czyli od granicy polsko-niemieckiej do Wrocławia, to też korek was czeka. On występuje między kątami wrocławskimi a Pietrzykowicami. No i na dojazdach do Wrocławia wzmożony ruch, między innymi przez Partynice na Krajowej Piątce od Bielan Wrocławskich i na 94 od strony Radwanic. Aczkolwiek niewielkie spowolnienia także po drugiej stronie Wrocławia na 94, którą dojeżdżamy od strony Środy Śląskiej. Korki mamy przy połączeniu z autostradą A8, czyli AOW, jak to się mówi, autostradową obwodnicą Wrocławia. W województwie śląskim też mamy spory ruch pojazdów, między innymi na trasie Gliwice-Mikołów na 44, no ale także przed Tychami od strony Bierunia, to droga o tym samym numerze. Trasa z Katowic do Mikołowa na 81 wolniej przed Ligotą. Jeżeli chodzi o okolice Krakowa, dobra sytuacja na A4, bez korków. Jeżeli chodzi o dojazd na przykład przez Skawinę 44, no to niestety korek mamy. Dojazd od strony nomen omen Zatora. No i sama miejscowość Zator też zgodna bardzo z nazwą, bo niestety zakorkowana w kierunku Zaborza i Oświęcimia. To jest droga 44, wyjazd na zachód. Dojazd do Wadowic od Kalwarii Zebrzydowskiej również nam się korkuje. No i Zakopianka nam się korkuje między Pcimiem a Stróżą. Gdybyście jechali do Krakowa, to trzeba tam będzie zwolnić. No a poza tym problemy mamy w powiatach wołomińskim i mińskim pod Warszawą, bo tam strażacy walczą z pożarem lasu. Ta sytuacja ma miejsce od wczoraj, a zmotoryzowani jadą na objazdy, bo Krajowa 50 jest zamknięta między Stanisławowem a Łochowem. Objedziemy to drogą wojewódzką 637 i trasami lokalnymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze z aplikacji na weekend, to chyba kiepska pogoda nam się szykuje. Miałem w planie trasę Radom-Cisna na Słowację i do Zakopca i powrót do domu, ale pogoda chyba nie wytrzyma. To ja wam mogę powiedzieć, jak to będzie i dziś po południu i jak będzie w weekend, ale musicie chwilę poczekać. Szczegółowa prognoza pogody, punkt 8.

0: obudzeni? Mam nadzieję, że już tak. W tym momencie najchłodniejsze miejsce w Polsce to jest Włodawa, 7 stopni Celsjusza, a dokładnie w linii prostej na zachodzie Polski Zielona Góra, 15 kresek powyżej zera. To z kolei najcieplejsze miejsce w kraju. A... i obiecałem wam, że weekend sprawdzę. Mam już informację, to zacznę może od soboty. Miejscami jutro przelotnie może popadać, także będzie deszcz i będą występowały burze, głównie w centrum i na południu kraju, i tutaj nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy może spaść. A temperatura? No maksymalnie zobaczymy od 18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 20 w centrum, 23 na zachodzie. Nad morzem i na obszarach podgórskich Karpat ma być chłodniej, od 14 do 18 stopni. Taka pogoda czeka nas w sobotę. A dziś?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A to już wam mówię. W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie okresami duże i tutaj miejscami, właśnie na wschodzie, północnym wschodzie, może wystąpić przelotny deszcz. Temperatura maksymalnie od 15 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 21 kresek powyżej zera w centrum, 26 stopni Celsjusza na zachodzie. Czyli podobnie jak wczoraj. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, na wschodzie porywisty i na północnym wschodzie te porywy mogą osiągać prędkość do 60 km na godzinę. Od razu wam mówię, że kawa się przyda, mocniejsza herbata też, bo ciśnienie dzisiaj będzie spadać. Teraz pokazuje mi barometr 1010 hektopaskali, w południe w Warszawie 1008 hektopaskali, potem dalszy spadek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzień dobry, dzień dobry.
2: Cześć, tu Grzegorz Duda. Co byście powiedzieli na to, żebyśmy coś wspólnie naprawili?
3: To będą dobre rady od dobrego mechanika. Od poniedziałku do piątku, po godzinie 9:00, Grzegorz Duda radzi. Tylko w Polskim Radiu Kierowców.
4: To była autopromocja.
0: Kłaniam się wam nisko. Mamy piątek, piąteczek, piątunio, weekend coraz bliżej. No i klasycznie oczywiście Patryk Kuniszewicz, zapraszam do 10:00 i mówię wam dzień dobry.

0: Tu przed chwilą padły takie słowa: za horyzontem niepewność czeka nas. No właśnie po to my jesteśmy, PRK Polskiego Radia, Polskie Radio Kierowców, żeby tej niepewności absolutnie nie było. Żebyście wiedzieli, co za tym horyzontem na was czeka, a w zasadzie już na tej prostej i za zakrętem, bo my co 20 minut informujemy was, co tam na drodze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dwa albo trzy dni może potrwać dogaszanie lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Prowadzona jest tam intensywna akcja gaśnicza. Poranne pomiary z dronów wykazały, że obszar objęty działaniami służb wzrósł trzykrotnie w porównaniu do nocy. Z żywiołem walczy ponad 800 strażaków i 225 wozów, a to wszystko wpływa także na ruch drogowy. Wokół pogorzeliska wyłączona z ruchu pozostaje Krajowa 50, gdzie ruchem kieruje policja. Strażacy uspokajają, że wiatr rozgonił już duszący dym, który wczoraj wieczorem wymusił prewencyjną ewakuację 42 mieszkańców. Zablokowana jest trasa Stanisławów-Łochów, a objedziemy to drogą wojewódzką 637 i trasami lokalnymi. A poza tym poranne korki towarzyszą zmotoryzowanym. Między innymi zator pojawił się na A4, którą z Wrocławia jedziemy do Legnicy. Korek mamy przed kątami wrocławskimi. Ostatni węzeł przed tym zatorem to Pietrzykowice. A poza tym w Dolnośląskiem zwalniamy dojeżdżając do Wrocławia od strony Bielan Wrocławskich Krajową 5 i od strony Radwanic drogą 94. Nie ma już korka, który przez pewien czas nam przeszkadzał na wysokości AOW, czyli autostradowej obwodnicy Wrocławia. Tam 94 przy węźle autostradowym już raczej gwarantuje nam płynny ruch. Ale nie możemy mówić o płynnym ruchu na Zakopiance. Zwalniamy między Pcimiem a Stróżą, kierując się do Krakowa. Ten odcinek leży między Rabką Zdrojem a Myślenicami, patrząc nieco szerzej. Jeżeli chodzi o inne małopolskie trasy, to zwalniamy też w Szaflarach na trasie z Nowego Targu do Białego Dunajca, czy też dojeżdżając do Nowego Targu od strony Białki Tatrzańskiej. Spory ruch pojazdów możemy też napotkać między Katowicami a Mikołowem, jadąc 81. W okolicach Ligoty będzie wolniej. Wolniej także na wysokości Będzina, to gdybyście jechali z Sosnowca w kierunku Podwarpia drogą 86. A w Warszawie korek przede wszystkim na S8 w kierunku zachodnim, chociaż na wschód też zaczyna przebywać samochodów i w okolicach Alei Prymasa już także zwolnimy, jadąc na przykład do Białego Stoku. Gdybyście wjeżdżali do stolicy od północy, no to oczywiście korek w Łomiankach. Korek mamy też od strony zachodniej, czyli trasa Błonie - Ożarów Mazowiecki w kierunku stolicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To skoro już tak polecamy się na trasie, przyszła prośba, pytanie od Kasi M z Kijanki, no w kontekście pogody. Bo ją czeka w niedzielę trasa Warszawa-Gdańsk, powrót z niedzieli na poniedziałek. Czy podpowiemy, czego ma oczekiwać pogodowo? No tak, bo jeżeli chodzi o drogę, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że to będzie spokojny weekend na drogach. A pogodowo, Kasiu, jeśli chodzi o samą niedzielę, to temperatura maksymalna na północnym wschodzie 26, nad morzem niestety troszeczkę chłodniej, od 16 do 20 stopni Celsjusza. A i co do tego powrotu z niedzieli na poniedziałek, no to temperatura minimalna w nocy od 10 do 15 stopni Celsjusza. Obszary podgórskie cię nie interesują, bo tam będzie chłodniej. No a potem w ciągu dnia od 19 do 23. Jednak w nocy przelotnie może popadać, miejscami mogą występować burze, więc uważaj tam na siebie. A poprowadzi cię na pewno PRK Polski Radio Kierowców. A za moment, słuchajcie, zajmiemy się dzisiejszym nietypowym świętem w kalendarzu. Europejskim Dniem Sąsiada. Ja mam do was tylko jedno pytanie. Jak oceniacie auto swojego sąsiada? Jest okej? Czy po prostu śmiechu warte? Jak oceniacie auto swojego sąsiada? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

To już 21 minut. Po godzinie 8 rano. O proszę, proszę, proszę, śpioszki nam się powoli budzą. Siemanko, dzisiaj trochę późno, ale jak co dzień człowiek jest niewyspany, musiał rano wstać. Gdy tylko pomyślałem, że zaraz wjedzie w kubeczku Parzona, to już byłem zadowolony, ale nie wiem z jakiego powodu, bo do przejechania mam jeszcze prawie 640 km i wtedy będę na miejscu, czyli Gibraltar zostanie zdobyty. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy PRK, całą ekipę, dla tych, co za fajerą. No to szerokości od Puchatego ze Skani. Dzień dobry, smacznego, Puchaty, w trasę razem z nami. Dajesz radę, a potem to już same przyjemności. Mam nadzieję, cię czekają. Ale. Czekajcie, co jeszcze w aplikacji? Tak sobie zaglądam, szukam. Kasia pisze, że będzie nas na pewno słuchała po drodze. Kasiu, szerokości, przyczepności tobie też życzymy w niedzielę i z niedzieli na poniedziałek cię chętnie poprowadzimy. Ale przy okazji cen. Panowie, tak sobie bujajcie w obłokach, a w Słupsku benzyna 95 po 6 zł. Adam pisze, hurra! No tak, ja wam mówiłem, że ceny maksymalne poszły w dół, ale nie wiedziałem, że już na 6, bo 6,16 to jest ta cena maksymalna za litr bezołowiowej 95 dzisiaj, ustalona przez ministra energii, 6,73 dla 98, ale uwaga, bo diesel poszedł w dół, 6,37 za litr oleju napędowego. Cena maksymalna na piątek. A teraz, tak patrzę, że nie piszecie. Przy okazji Europejskiego Dnia Sąsiada. To właśnie dzisiaj on przypada. Zapytałem, czym jeździ wasz sąsiad, sąsiadka? I czy to jest spoko auto? Czy śmiechu warte, w ogóle nie ma o czym mówić. I nie widzę żadnego wpisu. I wam się w ogóle nie dziwię. Bo gdybym ja miał opowiedzieć na przykład o aucie mojego najbliższego sąsiada na klatce, Marcina, to przy moim 1-2 piórtech, to już drugi silnik w tym samochodzie, 130 koni, jak spojrzę na jego quattro, już nawet nie patrzę na oznaczenia, czy on tam ma 2 litry czy więcej, ale wiem, że ładnie się odpycha i mocy mu nie brakuje. I te 4 kółka wcale nie na felgach, tylko na masce dają radę. To też jakoś trudno mi jest mówić o tym, jakim autem jeździ mój sąsiad. Taka zazdrość gdzieś tam z tyłu głowy się pojawia. Ale tak całkiem serio, słuchajcie. Mamy międzynarodowy, Europejski Dzień Sąsiada, więc pytanie aktualne. Jakim autem jeździ wasz sąsiad? Tak, że pozazdrościć? Czy dajcie spokój, no naprawdę, no nie stać go na nic lepszego, no już mógł używany kupić i naprawdę byłoby lepiej. Czym jeździ wasz sąsiad? Jestem to bardzo, ale to bardzo ciekawy i czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców tekstowo albo głosowo.

0: Europejski Dzień Sąsiada. No i dlatego właśnie pytamy, czym jeździ wasz sąsiad, Patryk?
1: To zależy, jeżeli sąsiad z mojego rodzinnego miasta, to będzie Toyota Yaris 2.
0: A ty masz Corollkę.
1: Tak.
0: Więc jest dobrze.
1: Więc czasami się przecinamy.
0: Ale ma Yariskę, pamiętaj.
1: Jeżeli chodzi o Warszawę, to będzie między innymi Mercedes 190.
0: To
1: taki
0: stary, starszy
1: pan jeździ takim, cały czas dba o ten samochód. I jeszcze drugi sąsiad ma Lexusa CT200H.
0: Ajajaj. I tutaj trochę pewnie boli, nie?
1: Czy ja wiem, no to też hybryda. Nawet moja trochę mocniejsza.
0: Słuchajcie, i o to właśnie chodzi. Marcin ciekawie napisał, czym jeździ mój sąsiad? Nie jeździ, bo ma cały czas przebite opony.
1: Aj.
0: Tak też się zdarza w tych relacjach sąsiedzkich.
1: Nie pytamy przez kogo.
0: Nie, absolutnie, proszę nas z tym nie wiązać. Ale Adam ma bardzo ciekawe podejście, posłuchajcie.
2: Dzień dobry, Adam z Koszalina. Mój sąsiad jeździ moim starym samochodem. Kupił ode mnie, tak mu się podobał. Ja kupiłem nowy, a on jeździ moim starym. Pozdrawiam.
0: To jest najlepsza linia. Czyli tak, wam się znudziło, oddajcie sąsiadowi. Nie dość, że jeszcze wyciągniecie od niego kasę. Ja bym jeszcze to auto poupalał trochę. Przed oddaniem.
1: Ja nie jestem fanem wprowadzania samochodu na wysokie obroty, więc ja się tutaj nie wypowiadam.
0: A potem niech on, wiesz, się męczy, nie? I tam gorzej jak przyjdzie, tak sąsiedzie. No ale co z tym silnikiem? Poduszka mi się zerwała. No sąsiedzi, tak się jeździ. Czym jeździ wasz sąsiad? Jesteśmy bardzo ciekawi, dajcie znać, czy jest zazdrość, czy jednak satysfakcja, że ma coś gorszego i słabszego. A tymczasem jazda na drogę.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No a jeżeli chodzi o drogową sytuację, to cały czas są problemy z przejechaniem Krajowej 50. Ta jest zablokowana między Stanisławowem a Łochowem i trzeba skierować się m.in. na drogę wojewódzką 637 i na trasy lokalne. Dwa albo trzy dni może potrwać dogaszanie lasów w Międzyleśu w powiecie wołomińskim. Trwa tam intensywna akcja gaśnicza, no i właśnie z tą akcją ma związek blokada drogi. A poza tym korki, m.in. w stolicy na S8 w kierunku zachodnim, na moście Grota Roweckiego. Poza tym wjazd do Warszawy przez Łomianki też z korkiem. Korek również w Ożarowie Mazowieckim i to w obie strony, czyli i do Warszawy, i do Błonia. A gdybyście wjeżdżali do stolicy od strony miejscowości Zakręt, czyli od wschodu, no to na trakcie brzeskim też pewne spowolnienia napotkacie. Na Zakopiance bardzo wyraźny korek na trasie Lubień-Stróża w kierunku Krakowa. Poza tym mamy dosyć dobrą sytuację na czwórce pod Krakowem. Spowolnienia co prawda są, one się pojawiły niedawno i występują głównie w kierunku Tarnowa, między Balicami a Tyńcem i potem między Skawiną a Zakopianką, ale nie świeci się na czerwono, więc raczej nie powiemy, że to wielkie zatory. Chyba że z waszej perspektywy to inaczej wygląda, to dajcie znać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Być może mapa nie nadąża. Jeżeli chodzi o zator, bo to słowo się pojawiło, no to dojazd od miejscowości Zator do Wadowic, czyli od północy, 28. Tutaj nam się trochę korkuje. Jeżeli chodzi o województwo śląskie, no to mamy trasę Katowice-Mikołów z korkiem przed Ligotą i mamy trasę 44 również z korkiem, odcinek Gliwice-Mikołów. No i jeszcze nie możemy zapomnieć o Dolnośląskiej A4. Tam korek towarzyszy kierowcom cały czas na trasie z Wrocławia do Legnicy. Zaczyna się korkować między Pietrzykowicami a kątami wrocławskimi. I tutaj ostatni węzeł przed korkiem to właśnie Pietrzykowice.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O, ale takiego sąsiada jak Bartłomiej to każdy by chciał mieć, bo on napisał, że ma wyjątkową sytuację, ponieważ wozi auta, więc gdy po trasie jedzie do domu z firmy, to zawsze innym autem. No i sąsiedzi korzystają z tego, żeby się przejechać, posiedzieć, sprawdzić, czy wjedzie do garażu, tak po prostu potestować w domowych warunkach i już niejednokrotnie kupili auto, więc on się cieszy z ich wyborów i są to naprawdę fajne auta. No takiego sąsiada to pozazdrościć. A jakim autem jeździ wasz sąsiad? Sąsiadka? Lepszym czy gorszym?

0: No to wracamy do naszej dyskusji, ale zanim o tym, czym jeździ sąsiad, to czekajcie, bo w aplikacji pojawiła się bardzo cenna informacja. To może być szczególnie cenne dla tych, którzy tam jadą A4. Dobrze pamiętam? Wrocław-Legnica. Tak, to na tym odcinku 139 km bus najechał na auto osobowe z przyczepką. No i obecnie zaczyna się korkować. Obecnie, czyli tak naprawdę już ten korek może występować, utrudnienia i za chwilę pewnie służby będą dojeżdżały na miejsce. 139 km na A4 Wrocław-Legnica. To pamiętajcie, ostrzegamy i za tę informację oczywiście gorąco dziękujemy. A teraz, czym jeździ sąsiad? No tutaj widzę A4, ten nie jeździ, bo ma cały czas przebite opony. Nie wiem, dlaczego mnie to śmieszy, przepraszam. Ale to tak czasami jest w relacjach naszych z sąsiadami, prawda? Jak przyjedzie czymś słabszym, gorszym, tak w cudzysłowie, to jakoś tak na serduszku lżej. A jak przyjedzie nówką, o, na przykład tutaj, mój najbliższy sąsiad ma 3 razy A3, 1 razy A6, Fabie 2, C3, potem następny ma Passerati B4, Roomstera i jeszcze jeden sąsiad ma jeszcze amerykański odpowiednik Vento, to od Toczka. No to jak popatrz na te lepsze furki, to już na tym serduszku tak lekko nie jest, prawda? Chociaż w tym wszystkim to na przykład Bartłomiej, który wozi auta firmowe. Jeżeli o mnie chodzi, to zazdrościć nie ja, tylko mnie i to moi sąsiedzi, bo codziennie innym autem, czyli tak Swift, Octavia, Cupra, Clio, X3, X5, GLC, V60 i długo, długo by wymieniać, a moje cukierki są w garażu. To od Bartłomieja. Z kolei jeżeli chodzi o to auto sąsiada, no właśnie, czym jeździ?
1: Dzień dobry, skoro dzisiaj jest Dzień Sąsiada, to mam na myśli jednego z wielu i to będzie Sławek, który pracuje w motorsporcie i jest posiadaczem Audi RS3, do której wzdycham za każdym razem, jak wychodzę na parking. Pozdrawiam Sławka, miłego dnia życzę wszystkim, Adrian.
0: Też bym powzdychał. Ja też pozdrawiam swojego sąsiada, ale jeszcze jakoś nie dał mi się swoją Audiolą przejechać, mimo że i quattro, i duży silnik, i mocy nie brakuje. I chętnie bym chociaż po parkingu tak sprawdził tylko, prawda, organoleptycznie. To jeszcze od Sebastiana. Cześć. Ja tam do tematu samochodu sąsiada podchodzę na Suzuki. I tak mnie nie przebije, bo mam służbowy. I to jest słuszne podejście.

0: grappa. Ale to ma pozytywny vibe. I o to właśnie chodzi w piątek przed samym weekendem. No dobrze, wiecie, że my dzisiaj kibicujemy bardzo mocno Piotrkowi i Krzyśkowi. Oni to właśnie ruszyli motocyklami z Wrocławia do Bydgoszczy. Sugerowaliśmy, żeby omijali je z piątkę, drogi lokalne wybierali i piszą. Dzień dobry, dojechaliśmy do Trzebnicy. Wybieramy rekomendowaną przez was trasę do Bydgoszczy, czyli drogi lokalne. Nawigacja pokazuje 6 godzin. Przygody. Teraz kierujemy się przez Jutrosin na Borek Wielkopolski. Jest pięknie! Krzysiek i Piotrek pozdrawiają z trasy, a my wam życzymy szerokości, przyczepności, no i sprawdzamy trasę dla was i dla pozostałych zmotoryzowanych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I tym razem wyruszamy na początek na A4, bo już wiemy, co wydarzyło się na wysokości węzła Kąty Wrocławskie. Na 138 kilometrze pojazd osobowy zderzył się z busem na trasie w kierunku Zgorzelca, więc ci, którzy od Wrocławia kierują się na zachód, mają zablokowany jeden z pasów na 138 kilometrze. A ostatni węzeł przed tymi utrudnieniami to ten o nazwie Pietrzykowice. Uwaga też na Zakopiance. Na S7 między Nowym Targiem a Myślenicami. Niedaleko Stróży zderzyły się 3 samochody osobowe. Poszkodowana jest jedna osoba i jedziemy tylko jednym pasem, a zatem jest niestety korek. Około 300 hektarów terenu w okolicach Wołomina koło Warszawy jest objętych pożarem. Pali się las, ale też trzcinowiska i nieużytki. W związku z tym droga numer 50 jest zamknięta. Na odcinku Stanisławów-Łochów można jechać drogą wojewódzką 637 i trasami lokalnymi. No a poza tym korki towarzyszą nam na trasach krajowych, na przykład na wyjeździe z Katowic do Mikołowa. Poza tym na trasie Gliwice-Mikołów, czy też na trasie Stychów do Bierunia. Zwalniamy jadąc z Zatora do Oświęcimia, czy też dojeżdżając do Wadowic 28 od Zatora i od strony południowej, czyli m.in. od Makowa Podhalańskiego. Zwolnimy też w Warszawie na S8 w kierunku zachodnim. Zwalniamy także dojeżdżając do stolicy od północy przez Łomianki, czy też od zachodu przez Ożarów Mazowiecki. Jeżeli chodzi o Trójmiasto, dobra sytuacja na obwodnicy, korków nie trzeba się spodziewać i już płynnie zrobiło się także na 90C1.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: No to wracamy do naszych sąsiadów. Europejski Dzień Sąsiada. Ja tak trochę przekornie o tym, czym jeździ sąsiad. Lepsze, gorsze, zazdrościmy czy nie. Ale fajnie napisał Bartłomiej. Kiedyś auta łączyły sąsiadów tak pozytywnie, bez zazdrości. Bo on pamięta, jak tato w latach 70. miał malucha, Fiata 125P, syrenkę pod blokiem. No, 7 aut na krzyż. I nie daj Boże, komuś się coś popsuło, to wszyscy sąsiedzi pomagali, naprawiali, a dzisiaj auto stoi na przebitych kapciach. Taka kicha troszeczkę, napisał Bartłomiej. Trudno się z tym nie zgodzić. Kochaj sąsiada swego, mógłbyś mieć gorszego.
1: Ja bym powiedział tak, dzień dobry, Polskie Radio. Marek, witam was. Po co tutaj robić? Czy sąsiad ma lepszy, czy sąsiad ma gorszy? Ja powiem inaczej. Ważne, że sąsiad jest. A czym jeździ, czym ja jeżdżę, nie ma znaczenia. I tak wszystko jest, wozi pupa i ma zawieźć ciebie z punktu A do punktu B. I to jest istotne.
0: Podpisuję się pod tym, naprawdę. I tak myślę sobie, życzę swojemu sąsiadowi, żeby miał, nie wiem, S-klasę, korwetę, co mu się tylko zapragnie. Bo gdyby wyjechał i trzeba byłoby przepalić, przejechać, to przecież zawsze na mnie sąsiada może liczyć.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A teraz już tylko i wyłącznie pogoda, bo dzisiaj w piątek zachmurzenie małe i umiarkowane na wschodzie, okresami duże i tutaj miejscami właśnie na wschodzie Polski słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna w ciągu dnia w najcieplejszym momencie 15 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, pokażą termometry. 21 kresek powyżej zera w centrum, do 26 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, choć na północy okresami dość silny, na wschodzie porywisty, więc pamiętajcie, że ta odczuwalna temperatura może być troszeczkę niższa niż pokazują termometry. No i tak na północnym wschodzie te porywy mogą osiągać prędkość do 60 km na godzinę. A z kolei ciśnienie w Warszawie teraz jeszcze 1010, ale już w południe 1008 hektopaskali i dzisiaj przewidywany jest spadek ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autopromocja.
4: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
5: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
4: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
5: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
4: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
5: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
6: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
3: To była autopromocja.
0: Tak gramy. Jest piątek, piąteczek, piątunio. Ja się nazywam Patryk Kuliszewicz, jestem z wami do 10 i mówię wam dzień dobry.

0: To tak a propos sąsiada, bo ja tylko przypominam, że to właśnie dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada. No i co? Przykład ze Stanów Zjednoczonych. Szpan! Bo ten ma Forda, drugi Dodge'a, czy ze Szwecji, Volvo kontra Saab. A ja przekornie jak w piosence, jak dobrze mieć sąsiada. Robert z Dastera pozdrawia bardzo gorąco. A teraz pomyślcie sobie, że waszym sąsiadem jest Grzegorz Duda. Ten Grzegorz Duda. Takiego sąsiada mieć. Słuchajcie, cokolwiek wam się zepsuje, naprawi. Ja jeżeli potrzebujecie auta, on ma tyle, sam je zrobił, że po prostu głowa mała. Wiem, bo widziałem, dokładnie tydzień temu byliśmy u Grzegorza Dudy. No i ma dla nas kilka cennych rad. Tak po sąsiedzku nam je sprzeda. Już za moment w PRK Polskim Radiu Kierowców. A wcześniej informacje drogowe.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Pali się las, trzcinowiska i nieużytki w okolicach Wołomina. W związku z tym Krajowa 50 jest nieprzejezdna między Stanisławowem a Łochowem. Możemy jechać drogą wojewódzką 637 i trasami lokalnymi. Na czwórce problemy napotkają ci, którzy z Wrocławia próbują dostać się na zachód. Między węzłami Pietrzykowice i Kąty Wrocławskie na 138 km osobówka zderzyła się z busem. Prawy pas w kierunku Zgorzelca jest zablokowany. Na S7 problemy między Nowym Targiem a Myślenicami, czyli na odcinku Zakopianki. Niedaleko Stróży zderzyły się trzy samochody osobowe i przez to jedziemy w kierunku Krakowa tylko jednym pasem. Korek tworzy się w okolicach Skawiny na trasie 44, czyli tej, którą jedziemy do Krakowa od strony Zatora. Zwalniamy na czwórce w okolicach Mysłowic, kierując się do Krakowa. Wolniej na wyjeździe z Katowic do Mikołowa, czyli na 80C1. Korkuje się 35 w Małuszowie, czyli trasa między Wrocławiem a Gniechowicami. Korek także na S11, na dojeździe do A2 i do Poznania od strony Środy Wielkopolskiej. Korek na trasie do Poznania także w okolicach Tarnowa Podgórnego, czyli na dojeździe do stolicy Wielkopolski od strony Pniew.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
5: Biegłam przez ciemny las, mgła wisiała mi nad głową.

0: To teraz jeszcze informacja z ostatniej chwili. Korek, tak? Czytam, że korek. Panowie, to jest świeża sprawa. 345 km A4 na Kraków jadąc. 3 km przed bramkami. No, mamy kolizję i ten korek się już robi. Świeżyna, jak napisał Marcin. Także uważajcie tam zmotoryzowani w ogóle dzisiaj na A4. O, jest sporo się dzieje. Te informacje drogowe podajemy wam co 20 minut i liczymy, że wy też będziecie je uzupełniać o to, co sami widzicie, czego doświadczacie na drodze, czyli i roboty drogowe, i zdarzenia w ruchu drogowym, i wszelkie korki, utrudnienia. Dawajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. A my wracamy do Europejskiego Dnia Sąsiada, bo ja dzisiaj tak przekornie zacząłem, ale takiego sąsiada jak Grzegorz Duda to warto mieć, prawda? No, Grzegorz Duda właśnie nam radzi codziennie od poniedziałku do piątku po godzinie 9:00, to są rady motoryzacyjne, a w kontekście takich sąsiedzkich porad, to jeszcze Bartłomiej pisze, no zobaczcie, w jakim kierunku poszła motoryzacja. Kiedyś chłopaki chwalili się, kto ma większy silnik, ile wersji, tam od 1.6 po 3.2, w longu, a dzisiaj 1.5 TSI montują do połowy aut na świecie, a jeszcze ten 1.2 PureTech, to w moją stronę, tak, ale ja już mam drugi silnik. No ale też nie ma się czym chwalić. Czym się tutaj chwalić? Bo mój się szybciej ładuje, mam większą baterię, ja mam większy zasięg, KW i tak dalej, i tak dalej. No to wróćmy do tych starych czasów. A pamiętacie, jak się porównywało? I to nie auta, konkretne modele, tylko były takie szkoły. Ja ze szkoły francuskiej. I tu się przyznaję, naprawdę, jeżdżę z Lwem od 20 lat, nie narzekam, ale niektórzy mówią, samochody na F? Tego się nie kupuje. No i odwieczna walka pomiędzy włoszczyzną a motoryzacją niemiecką. No i teraz co wybrać? A właśnie, włoskie czy niemieckie? Co na to Grzegorz Duda?
1: A wiesz co, zacznę od tego, że włoska motoryzacja zawsze kojarzyła mi się z eleganckimi kobietami na szpilkach. Czyli to jest niesamowite. Ci designerzy są cudowni. Natomiast niemiecka to jest taka pani, która idzie w kaloszach i przejdzie wszędzie, nie popsuje się ten samochód, czyli jest taki pancerny i każda ma swoje zalety. Ja wiem, że to porównanie jest takie dziwne, ale tak zawsze mi się to kojarzyło. Włoszce zawsze można wybaczyć to, że czasem się zepsuje, bo jest tak cudowna, wspaniała, piękna, designerska. Tam siadasz i czujesz, że ktoś zadbał o ciebie i ktoś to genialnie wymyślił. Natomiast Niemiec jest do roboty takim samochodem bardzo, bardzo dobrym. I tutaj ciężko wybrać, bo jeżeli będziemy... Każdy ma swoje gusta, też z gustami się nie dyskutuje. Natomiast no, jeżeli chodzi o niezawodność, to niemiecka dalej jednak. Włosi robią coraz lepsze i umówmy się, bardzo już niezawodne samochody, ale gdzieś ta historia została, że jednak właściciele Alfy nie mówią sobie na mieście dzień dobry, bo się widzieli rano w serwisie. No i gdzieś to troszeczkę jest, lubią płatać figle jakieś, ale da się im to wybaczyć.
0: To Grzegorz Duda, ale coś w tym chyba faktycznie jest. To teraz pytanie do was, odbijamy piłkę. Włoska czy niemiecka motoryzacja? A może francuska, japońska, amerykańska? To też wy dajcie znać, bo włoska, jakie to ma linie. Jak to Włosi potrafią w tę motoryzację. A niemiecka? Das Auto.

0: Black Sabbath, jest 9:30. Czas na informacje drogowe w PRK Polskim Radiu Kierowców.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Około 300 hektarów terenu w okolicach Wołomina koło Warszawy jest objętych pożarem, a w akcji gaszenia uczestniczy około 800 strażaków zawodowych i ochotników. Pomagają im policjanci i 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. To wpływa także na kierowców, bo zablokowana jest droga numer 50 między Stanisławowem a Łochowem. Objedziemy te utrudnienia drogą wojewódzką 637, a także trasami lokalnymi. Uwaga także na A4, co prawda powinny już kończyć się problemy między węzłami Pietrzykowice i Kąty Wrocławskie, ale ewentualne korki po zderzeniu busa z samochodem osobowym mogą jeszcze się utrzymywać. To trasa do Zgorzelca. Tam zablokowany był prawy pas. Na S7 na odcinku Zakopianki między Nowym Targiem a Myślenicami zderzyły się 3 pojazdy osobowe. Tutaj jadący do Krakowa mają zwężenie. Przejeżdżamy jednym pasem, a nawigacja niestety pokazuje korek. Jeżeli o zatory chodzi, to od nich wolna jest obwodnica Trójmiasta. Nie spodziewajmy się korków ani na S6, ani na S7. No nieco gorzej na przykład na S11 w okolicach Poznania. Korkuje się dojazd do A2 od Środy Wielkopolskiej. Pod samą Środą Wielkopolską na Krajowej 11 też zwolnimy, z tym, że w tym przypadku w drugą stronę, na trasie od Poznania do Nowego Miasta nad Wartą. Zwalniamy dojeżdżając do Poznania od zachodu, przed Tarnowem Podgórnym, to jest droga 92, dojazd od strony Pniew. Między Katowicami a Mysłowicami wyraźny korek na A4 w kierunku Krakowa. Pod Krakowem raczej dobra sytuacja na A4, z małym wyjątkiem spowolnienie między Balicami a Tyńcem występuje w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Między Gliwicami a Mikołowem korkuje się 44, a już zupełnie płynnie powinniśmy jechać trasą Sosnowiec-Katowice.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze pytanie do nas. Patryk, może ty masz jakieś pojęcie o tym? Gdzie się pojawiły pierwsze ekspresy do kawy?
2: Włochy?
0: Nie, ale dobrze kombinujesz. W serwisach salonów Alfa Romeo, żeby właściciele codziennie mogli napić się espresso doppio. To od Bartłomieja. To w kontekście oczywiście rywalizacji. Włoska czy niemiecka motoryzacja? Po której stronie się opowiadacie?

To my wracamy do tematów motoryzacyjnych związanych z wyborem. Włoska czy niemiecka motoryzacja? I tak tutaj patrzę w aplikację, jeśli bym miał naprawdę i musiał wybierać między włoską a niemiecką, żadna inna, tylko włoska. Nie chcę się wpisywać w image kierowcy niemieckiego samochodu. Niech się już raczej psuje, przynajmniej łatwiejsze do naprawy, bo naprawdę największymi wrogami samochodów i niemieckich, i elektrycznych są ich użytkownicy. To, jak się zachowują. No dobrze, wybieramy. Dzisiaj co prawda ten wybór wąski, włoska czy niemiecka. O, i to mi się podoba. Mech, lew, kici, kici, gryf. To jest bestia. Czyli rozumiem, że jednak auta na F, znaczy motoryzacja francuska. Ale ktoś tutaj też napisał, myślę, że japońska motoryzacja. No ja uwielbiam Hondę. Pozdrawia Tomek, Honda CRX. Mhm. Taką delsolkę mieć. O panie. Wzdycham, bo to marzenie z dzieciństwa. No dobrze, dzień dobry. Oczywiście, że włoska motoryzacja jeżdży marką, której już nie ma. Podpowiem, legenda rajdowa. Pozdrawia Grzesiek. Ale co, że Lancia? A swoją drogą to czy Lancie dalej jeszcze sprzedają? Nie, to już chyba zostało wcielone, zniknęło, jeżeli chodzi o brand, tak? Delta Integrale. Coś takiego mieć. Zresztą ma w garażu Grzegorz Duda, u którego byliśmy i który to od poniedziałku do piątku po godzinie 9 ma dla nas ciekawą radę. No i dzisiaj też wypowiedział się w kontekście tej włoskiej i niemieckiej motoryzacji. Niemiecka precyzyjna, ale Włosi mają to coś. Jak oni auto narysują i zrobią, oj, wygląda. I technicznie jest już coraz lepiej. Myślę, że zaraz zapomnimy o tych takich żartach typu, że kierowcy włoskich aut się nie pozdrawiają, szczególnie Alfy, bo widzieli się rano w serwisie, to po co się pozdrawiać? A Bartłomiej jeszcze pisze, po latach jazdy chyba wszystkimi europejskimi markami jestem w teamie Bayerisch Motorenwerke Aktiengesellschaft. To napisał Bartłomiej. No dobrze, ja tylko powiem, będziesz miał wydatki.

0: A nie, to nie lew, to gryf, panie gryf. W koronie.
1: No dobrze, to ja już wiem, że chodzi o zupełnie inną motoryzację i nie jest to auto francuskie. Pozdrawiam oczywiście gorąco, życząc szerokości, przyczepności. Słuchajcie, o autach sobie gadamy, o włoskiej motoryzacji, o niemieckiej motoryzacji, a tymczasem, korzystając z tych dobrodziejstw i z motoryzacji zachodniej,

0: Pomorza. Dokładnie z Barlinka przyjechała do nas młodzież ze szkoły podstawowej numer 4, która to właśnie teraz ze mną razem w studiu i zapowie coś, co dla was jest bardzo, ale to bardzo ważne. Bo już teraz czas na...
1: Serwis drogowy Polski dla kierowców!
0: I wszystko jasne.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: A drogowy serwis zaczynamy od dolnośląskiego odcinka autostrady A4, na którym pojawiły się problemy między węzłami Gościsław i Kostomłoty na jezdni do Zgorzelca. 124 km to miejsce z zablokowanym prawym pasem w kierunku Zgorzelca, bo trwa tam wyciąganie pojazdu i przeładunek towaru. Utrudnienia także na Zakopiance, na S7 między Nowym Targiem a Myślenicami po zderzeniu trzech samochodów osobowych. Jedna osoba w wypadku została ranna, a w kierunku Krakowa jedziemy tylko jednym pasem, więc możliwe są także korki. Uwaga też na 50 w Mazowieckiem. Nieprzejezdna jest trasa między Stanisławowem a Łochowem. Trzeba skierować się na objazd, na przykład drogą wojewódzką 637 i trasami lokalnymi. Około 300 hektarów terenu w okolicach Wołomina koło Warszawy jest objętych pożarem. Pali się las, trzcinowiska i nieużytki, a w akcji gaszenia uczestniczy około 800 strażaków zawodowych i ochotników. Na miejscu pracują też policjanci i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Przypominam, 50 nieprzejezdna na trasie Stanisławów-Łochów. Jedziemy trasami lokalnymi i drogą wojewódzką 637. No a poza tym korki nam towarzyszą, niekoniecznie wynikające z pożarów czy wypadków. Na przykład musicie wyjątkowo uważać na śląskim odcinku A4 między Katowicami a Mysłowicami. Tutaj korkuje się bardzo wyraźnie w kierunku Krakowa. Pod samym Krakowem na A4 raczej bez większych przestojów, ale dojazdy do tego miasta no niestety nie wyglądają najlepiej. Trasa przez Skawinę, czyli 44, korkuje się, poza tym trasa przez Zabierzów 79, czy też trasa przez Wieliczkę 94. W Śląskiem zwolnimy między Gliwicami a Mikołowem, jadąc trasą 44 i zwolnimy dojeżdżając na przykład do Poznania od strony Środy Wielkopolskiej drogą S11, to zaraz przed połączeniem z autostradą A2. Spowolnienia i korki także na trasie z Pniew do Poznania na drodze 92, najpierw w okolicach Sękowa, a potem przed Tarnowem Podgórnym. No i jeszcze rzut oka na Warszawę, a tam spowolnienie na S8 na moście Grota Roweckiego w kierunku zachodnim, na 7 na wjeździe do stolicy przez Łomianki, na wjeździe zachodnim, czyli przez Ożarów Mazowiecki w ciągu 92. No i gdybyście jechali od Łodzi do stolicy, to delikatnie zwolnicie na A2 na wysokości Grodziska Mazowieckiego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I dwa słowa ode mnie. Jeżeli byście mieli jakiekolwiek informacje dla innych zmotoryzowanych o tym, gdzie są utrudnienia, gdzie drogowcy pracują, gdzie doszło do zdarzenia w ruchu drogowym, czekamy na nie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: No i jak tam humory?
1: Bardzo dobre. Bardzo dobre, że aż naprawdę jestem zaskoczony. Ale z drugiej strony, końcówka tygodnia, człowiek może czuć się zmęczony.
2: A tej spokój,
1: jednocześnie zaczyna się weekend. Nie ma narzekania, jest weekend, zaczyna się weekend, więc bardzo
2: zielony
1: dobrze.
2: Zielony weekend w dodatku. Przypominamy, jutro wielka impreza na parkingu Polskiego Radia. Nasz parking już powoli jest wyłączany z ruchu. Ja już dzisiaj miałam problem z tym, żeby znaleźć miejsce parkingowe. A
1: będzie.
2: To wszystko dla was.
1: Będzie się działo, będzie zabawa i będzie elektromobilność, będą elektryki, będą hybrydy, będzie czym pojeździć.
2: Piotrek zaśpiewa zieloną i na przykład Piotrek Firan.
1: A Patryk założy dzisiaj to khaki? To jest kolor taki khaki?
2: Wojskowy.
0: Tak? Oliwka.
2: Pasuje ci do oczu.
0: Dziękuję ci bardzo. Masz ładne buty.
2: Dobra. Komplementy już były.
1: Aleksandra Jasińska, Piotr Firan. Z wami po godzinie 10:00.

0: 10 na zegarach, patrzę na Piotra i to jest ten znak, kiedy jest weekend. I zapraszamy oczywiście na prognozę pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i piątek zaczynamy z dobrą pogodą, chociaż ona dzisiaj będzie dość mocno zróżnicowana. W wielu regionach kraju pokaże się słońce i będzie naprawdę przyjemnie, ale są też miejsca, gdzie aura bardziej będzie przypominać chłodniejszą odsłonę wiosny niż początek lata. Najcieplej dziś na zachodzie Polski, tam temperatura może wzrosnąć nawet do 26 stopni, w centrum około 21, więc całkiem komfortowo.
0: Za to im dalej na wschód i północny wschód, tym więcej chmur i niższe temperatury. Tam miejscami tylko około 15 stopni, a dodatkowo mogą pojawiać się słabe, przelotne opady deszczu. I to nie będą jakieś intensywne ulewy, ale rzeczywiście parasol w niektórych regionach może się dzisiaj przydać.
2: Warto też zwrócić uwagę na wiatr. Ten momentami będzie dość odczuwalny, szczególnie na północy i północnym wschodzie kraju. Tam porywy mogą dochodzić nawet do 60 km na godzinę. Na wschodzie wiatr również porywisty, więc temperatura może odczuwalna może być niższa.
0: Mocniej powieje także w górach, ale do tego się raczej przyzwyczailiśmy. W Tatrach podmuchy do około 55 km na godzinę, więc osoby planujące dziś górskie wycieczki powinny pamiętać o odpowiednim ubraniu i oczywiście ostrożności na szlakach.
2: Jednak dla wielu regionów kraju to będzie całkiem przyjemny dzień. Trochę słońca, trochę chmur i temperatury, które w końcu zaczynają bardziej przypominać lato.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zaczynamy nasze spotkanie. Piotr Firan.
0: Ale mnie zaskoczyłeś. I Aleksandra Jasińska. Jedziemy.
2: Razem spędzimy najbliższe 3 godziny. Tak. Mamy piątek, weekend zaczęty. Dobre humory, mam nadzieję, dopisują.
0: I po.

0: Autopromocja.
1: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
2: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
1: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
2: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
1: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
2: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
3: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77 przez 85 w Warszawie.
0: To była autopromocja.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 10 minut po godzinie 10, to jest piątek, weekend się zbliża. Dla niektórych piątek to już ten dzień, można powiedzieć, pierwszy dzień weekendu. Ale ci, którzy jadą jeszcze do pracy, no to na pewno czekają na informacje z tras, które za moment się pojawią, zanim one to słowo wyzwanie. Przypominamy o naszej zagadce, tak. Zabawie słowo wyzwanie, która polega na tym, że...
1: Wy proponujecie słowa rozmaite, wysyłacie w naszej aplikacji. Mogą to być dziwne słowa albo zupełnie takie powszednie. A później my umieszczamy to słowo w serwisie drogowym, to znaczy Patryk jeszcze w tej godzinie. A później wszyscy zgadujemy, które to było słowo. Więc słowa można już podsyłać, a teraz sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Około 800 strażaków zawodowych i ochotników, a także policjanci i 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej walczy z pożarem w okolicach Wołomina koło Warszawy. Pożar obejmuje las, trzcinowiska i nieużytki, a w związku z tym są też utrudnienia dotyczące zmotoryzowanych. Zablokowana jest Krajowa 50 między Łochowem a Stanisławowem. Można jechać drogą wojewódzką 637 i trasami lokalnymi. Utrudnienia także na trasie z Wrocławia do Zgorzelca, czyli na A4, między węzłem Gościsław, a węzłem Kostomłoty. Na 124 kilometrze bus wypadł z jezdni. Na czas wyciągania pojazdu i przeładowywania towaru zablokowany jest prawy pas w kierunku Zgorzelca. Na A4 w Dolnośląskiem tworzy się też korek. Korkuje się również śląski odcinek A4 od węzła Murckowska w Katowicach do Mysłowic. Tutaj korek mamy w kierunku Krakowa. Zwalniamy także między Gliwicami a Mikołowem na 44, czy też dojeżdżając do Krakowa 44 przez Skawinę. Ci, którzy od Zabierzowa kierują się do Krakowa, również muszą zredukować prędkość. To jest 79 niedaleko autostrady A4 i Zabierzowa. Na S11 zwalniamy jadąc ze Środy Wielkopolskiej do Poznania, a pod samą Środą Wielkopolską korek mamy w przeciwnym kierunku, czyli do Jarocina. Dojazd do Poznania od strony Pniew 92 również nam się korkuje. Zwalniamy chociażby w okolicach Tarnowa Podgórnego. A dobre wieści już mamy z S7, czyli z Zakopianki między Nowym Targiem a Myślenicami. Tam zakończyły się już problemy po zdarzeniu 3 samochodów osobowych. Zatem w kierunku Krakowa jedziemy już wszystkimi pasami. Był korek. Miejmy nadzieję, że szybko się rozładuje. Na razie nawigacja jeszcze go uwzględnia.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: A to jesteśmy my. Jadący z wami cały czas. Przed momentem słowo wyzwanie jeszcze się nie pojawiło. Ja wiem, już myśleliście, że powiem, że się pojawiło. Nie pojawiło się, bo jeszcze czekamy na wasze słowa. Oczywiście nasza aplikacja do waszej dyspozycji. Za moment klikamy, sprawdzamy, czy już jakieś słowa się pojawiły. Sprawa wygląda bardzo prosto. Wy proponujecie, my spośród tych słów rozmaitych, to jest słowo klucz, rozmaite słowa, które nadsyłacie, jak powiedział Piotrek, my spośród tych słów wybieramy jedno, a następnie umieszczamy je w serwisie drogowym. Można powiedzieć, utajniamy gdzieś między jednym a drugim, a tak naprawdę robi to Patryk Bedliński, który robi to znakomicie, w taki sposób, że naprawdę bardzo trudno czasem się spostrzec, które to słowo.
1: No to czekamy w naszej aplikacji oczywiście, a na zegarze mamy już kwadrans po godzinie 10. Jesteśmy w trasie.

0: Marchewkowe pole. Trochę zapachniało wakacjami. Jakoś nie wiem, dlaczego akurat z wakacjami ta piosenka mi się kojarzy. A propos...
1: Może śmigałeś gdzieś po polu, zbierałeś marchewkę.
0: Od sąsiada.
1: Na jakiejś pięknej, takiej lubelskiej, ale toskańskiej, prawda, wsi,
0: tak.
1: gdzie wapienne wzgórza.
0: Lesowe.
1: Lesowe
0: formy.
1: Ale nieco wapienne w niektórych, prawda? Wąwozy. No mogłeś tam gdzieś zbierać
0: mogłem,
1: marchewkę.
0: Mogłem, tak Olu. Było. I mogłem też spotkać gdzieś ciebie.
1: W takich miejscach. Ja też bywam.
0: Tak, dzisiaj smakujemy życie. A propos smakowania życia, to nasz słuchacz.
2: Witam wszystkich. Słuchajcie, jadę teraz piątką, S5 w stronę Wrocławia i mijam kolumnę samochodów Mini. Przepiękne egzemplarze, po prostu coś pięknego. Aż miło było popatrzeć, zwolnić specjalnie, żeby dłużej ich mijać. Pozdrawiam serdecznie wszystkich właścicieli Mini oraz całą redakcję. Marcin z Mercedesa, dzięki.
1: Pozdrawiamy oczywiście naszych słuchaczy, a skoro mowa o Mini i o tych, którzy jadą obok nas, albo o tych, którzy obok nas parkują, albo o tych, którzy obok nas mieszkają, to tak, dzisiaj dzień sąsiada, więc zaglądamy może nie przez firankę, nie przez wizjer, ale na parking naszego sąsiada. I pytanie do was, jakie auto ma wasz sąsiad i co to auto mówi właśnie o waszym sąsiedzie i przy okazji może jakie macie relacje sąsiedzkie, a jeśli tego sąsiada w tym momencie nie ma albo nie znacie sąsiada, no to ten sąsiad na przykład z prawej albo z lewej, jak stoicie na pasach albo jedziecie gdzieś, no to można zerknąć z prawej, z lewej, z przodu albo z tyłu, jaki akurat sąsiad w ruchu drogowym jest teraz obok nas. I jakim autem jedzie?
0: Mój sąsiad ma, jeden ma Audi, drugi ma, uwaga, Lotusa, którym prawie wcale nie jeździ. Taki piękny niebieski. I kłóci się z kolejną sąsiadką, która ma Mercedesa, która krzywo parkuje.
1: To ja jestem tą sąsiadką. Mój sąsiad wiecznie ze mną ma jakieś wojny.
0: Tak?
1: Wojenki prowadzi. Ja w tych wojnach nie uczestniczę, ale zawsze mi zwraca uwagę, że jakoś tak nie pod linijkę stanęłam. Wcześniej miał BMW czerwone, teraz ma MG. No i co do tego czerwonego BMW, no to nieraz twierdził, że mu zarysowałam, gdzie ja naprawdę tego nie pamiętam, ale to jest naprawdę długa historia, bo w końcu zainstalował kamerkę i się okazało, że to naprawdę nie ja, że to jakieś dzieci po prostu mu tam porysowały, bawiąc się w garażu podziemnym. No ale tak, to są właśnie te historie sąsiedzkie, parkingowe historie, o które was dzisiaj pytamy. Może macie podobnie, może macie inaczej.
0: Jeśli chodzi o sytuacje związane z moim sąsiadem, który ma Audi, bo on stoi obok mnie, to kiedyś jeżdżam do garażu, a tam kartka za wycieraczką. Sąsiedzie, czy może sąsiad mi udostępnić swoje miejsce parkingowe, bo bliżej będzie mi do kontaktu, a muszę wyodkurzać auto i potrzebuję prądu i czegoś tam jeszcze. To chyba nie tylko było odkurzanie. Jakieś ładowanie może akumulatora, czy drobna naprawa.
1: Ale legalne, bo w podziemnym to...
0: Legalne, oczywiście. No przecież po to są kontakty, żeby z nich korzystać, tak? No i zamieniliśmy się na chwilę i mam wrażenie, że bardzo się jakoś tak lubimy i jak wcześniej miałem BMW, to on tak zerkał na to moje auto i mówił, że też w sumie myślał o takim, ale jednak zdecydował się na Audi. A teraz już jest trochę inna historia, on ma cały czas to auto, które miał, ale mamy bardzo dobre relacje i myślę, że jest bardzo dobrym sąsiadem.
1: No, pozdrawiamy tegoż sąsiada właśnie. Ja z moim też, myślę, już mam lepsze, choć

0: no, bywało różnie. Od czasów, kiedy zauważył, że, dzięki kamerce, którą zainstalował, że to nie ja rysuję mu auto, mam wrażenie, że nabrał jakiegoś szacunku do mnie i do mojego sposobu parkowania oraz do mojego podejścia właśnie w ruchu drogowym, parkingowym, z jaką ja kulturą, estymą, prawda, się poruszam i przy okazji kreatywnością również, bo tego mi nie można zarzucić.
1: Nie no, w ogóle, Ola, ty jesteś świetnym kierowcą.
0: Zatem mój sąsiad też pozdrawiam, wysokiego, przystojnego sąsiada, który staje obok mnie i ma super MG.
1: No tak, czekamy na wasze historie i czym jeździ wasz sąsiad albo sąsiadka i co to o nich mówi, tak? To było to pytanie. Nasza aplikacja, oczywiście, słowo wyzwanie pojawi się, no, za jakieś mniej więcej 5 minut.

0: A tamtą skalińska wieś, wąwozy, skupmy się na Piotrze zbierającym marchewkę. Tutaj nasz słuchacz napisał w słomkowym kapeluszu, ze źdźbłem trawy w zębach. Możemy sobie to wszyscy wyobrazić. Krótkich spodniach na szelkach, no i boso. Piotrze, właśnie, czy tak to wyglądało?
1: Tak, ale w zeszłym roku kupiłem w Grecji taki słomkowy kapelusz, więc zamierzam go w tym roku zamierzam go używać. Więc ten widok, który tutaj przesyła nasz słuchacz, może być udziałem wielu. Olu,
0: a tu jest między innymi widok?
1: No, jak już będę tak wystylizowany.
0: Rozumiem. Przepraszam, wróć.

0: ten widok jest w naszych głowach. Myślałam, że jest dołączone jakieś zdjęcie.
1: To zwariowała, no. No dobrze,
0: ale tak, wyobraziłam
1: tak, sobie. A drobinka szaleństwa nie zaszkodzi.
0: To źdźbło trawy w zębach jest ciekawe.
1: No tak. Bardzo dziękujemy za tę fantazję. Mam nadzieję, że się ziści i taki smart casual pojawi się prędzej czy później, kiedy trochę temperatura jeszcze wzrośnie.
0: To pytanie, bo... jak ja wyglądałam na tej tyskańskiej wsi?
1: Ty?
0: Ja też miałam kapelusz.
1: To nie, musi ty... nasz słuchacz tutaj
0: tak,
1: drugą część dla Oliw wysłać.
0: Poproszę,
1: to czekamy. Czekamy. Tymczasem Patryk Berliński czeka, żeby przedstawić informacje drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Są spore utrudnienia na A4 i dotyczą jadących z Wrocławia do Zgorzelca. Między węzłami Pietrzykowice i Kąty Wrocławskie na 138 kilometrze miało miejsce zderzenie osobówki z busem i w wyniku tego zderzenia zablokowany jest prawy pas w kierunku Zgorzelca. Między węzłem Gościsław a węzłem Kostomłoty kolejne problemy. To jest kilometr 124. Bus wypadł tam z jezdni. Zablokowany mamy prawy pas. Na A4 problemy też w województwie śląskim. Między węzłem Murckowska w Katowicach, a węzłem Mysłowice. Na 345 kilometrze zdarzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Tutaj mamy blokadę w kierunku Krakowa, ale służby poinformowały, że można przejechać tymczasowo pasem rozdziału. Proszę przy okazji uważać, czy wasz drogowy sąsiad na pewno ustąpi miejsca, no bo w takich sytuacjach łatwo niestety o kolejne stłuczki. Na A4 problemy też między węzłem Brzęczkowice a węzłem Mysłowice, czyli właściwie 2 kilometry od tego miejsca, o którym mówię. Zdarzyły się dwie osobówki, nikomu nic poważnego się nie stało, ale uwaga, bo zablokowany jest lewy i prawy pas w kierunku Katowic, a wyjątkowo dopuszczono przejazd pasem awaryjnym. Pożar w okolicach Wołomina koło Warszawy objął las, trzcinowiska i nieużytki. Powoduje też utrudnienia na drodze krajowej numer 50. Trasa jest zablokowana między Łochowem a Stanisławowem. Można jechać drogą wojewódzką 637 i trasami lokalnymi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: I było to słowo przed momentem bardzo wyraźnie wypowiedziane. Mam wrażenie, że będzie to bardzo prosta sytuacja dla naszych słuchaczy, ale sprawdźmy, jakie było to słowo. Nasza aplikacja oczywiście do waszej dyspozycji.

0: No i mamy 21 minut do godziny 11. To jest Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy razem w trasie. A propos słowa wyzwania, to ono pojawiło się w serwisie drogowym u Patryka Bedlińskiego. No i jakie to słowo?
1: No i bardzo dobrze wiedział, to między innymi Robert z Dastera. Wiedział także Paweł z Forda. Wiedział, kto jeszcze wiedział? No, zerkam. Tutaj wiedziała jeszcze jedna słuchaczka i Ola też wiedziała. Pozdrawiam cię, moja imienniczka. Ciekawe słowo wyzwał, ciekawe słowo napisał jeden z naszych słuchaczy, napisał to słowo to sąsiad Uciu Guciu z Norwegii.

0: Bardzo dobrze, uciu-guciu z Norwegii. To jest właśnie to słowo. Wszyscy wiedzieliście, wielkie brawa dla was. Uciu-guciu. Uciu-guciu. Dobre słowo. Dobre takie stwierdzenie na tutaj, wiesz, rozruszanie żuchwy. Uciu-guciu.
1: Mhm, czyli

0: Wow.
1: Co, marzyłaś o tym?
0: Wow, ale mi teraz zaimponował ten słuchacz. Ksenię oglądał?
1: Tak.
0: Ja też oglądałam Ksenię i też wyobrażałam sobie, że jestem taką Ksenią. Ona miała taki pancerz na sobie. Tutaj klatka piersiowa była tak obudowana, podniesiona, prawda? Krótka spódniczka, prawie dziś jak ja trochę, tylko skórzana.
1: I na marchewkę.
0: I na marchewkę.
1: Idziesz. No to w takim stroju. Przynajmniej raz w tygodniu mężczyźni podobno myślą o Cesarstwie Rzymskim. Takie są badania. Więc to by się zgadzało.
0: Cesarstwo Rzymskie, tam też wapień.
1: To znaczy nie mówię, że to była, ona akurat była Cesarstwa Rzymskiego, ale taką stylówkę miała.
0: Miała stylówkę Cesarstwa Rzymskiego. Czy państwo, nasi słuchacze, też myślicie o Cesarstwie Rzymskim? Nasz słuchacz oglądający Ksenię, już wiemy, że tak. Ale może jeszcze inni tak przy okazji, zerkając na samochód sąsiada, może myślicie o Cesarstwie Rzymskim? Może jest coś takiego? Piotr myśli często. Rydwany. Widzę to po twoim czole.
1: Ja nawet jeżdżę do takich miejsc, gdzie można znaleźć relikty Cesarstwa Rzymskiego, bo lubię. Po prostu lubię.
0: Za chwilę mnie wtajemniczysz.
1: Tak, oczywiście. I być może pewnego dnia także naszych słuchaczy. Zgłaszamy kolejne słowa, które pojawią się w serwisie drogowym u Patryka Bedlińskiego. I jedziemy dalej.

0: Co za zabawa w wyobraźnię, Tomaszu drogi, bardzo dziękuję za... Nie wiem, czy mi wypada, wiesz, nawet czytać, ale ten słomkowy kapelusz, tak, rzeczywiście, czy wokół tutaj ronda, jak rozumiem, to klatka piersiowa, tak?
1: Mm-hmm. No tak.
0: Owinięta mini taśma ostrzegawcza w biało-czerwone pasy, lniana, luźna, neonowo-pomarańczowa koszula nawiązująca barwą zarówno do kultowego włoskiego drinka, jak i do odblaskowych kamizelek drogowych. To ja w Toskanii, żeby była jasność tutaj naszej.
1: Lubelskiej.
0: Lubelskiej Toskanii. Mm-hmm. No bo tak, co do tego nie mamy wątpliwości, że Lubelszczyzna to nasza Polska, Toskania. Co dalej? Zwiewna spódnica w malutkie czerwone skuterki Wespy.
1: Tak.
0: Pasuje mi to, szczerze powiedziawszy.
1: Przeplatane kultowymi włoskimi Fiatami 500 i miniaturowymi znakami ustąp pierwszeństwa. To Tomasz, tak sobie ciebie Ola wyobraża na tych łąkach lubelskich. Więc jak będę jechał na przykład z Puław do Kazimierza drogami takimi przełajowymi,
0: to gdzieś w okolicach Janowca?
1: I tam są, nie, ja nawet jest po drugiej stronie Wisły. Natomiast tam są takie piękne faliste tereny, pagórki. Spokojnie można by tam było uprawiać chyba winnicę, założyć.
0: Tam jest winnica, tam są sady.
1: Więc będę sobie ciebie wyobrażał, że gdzieś tam błądzisz po tych łąkach. Właśnie tak. w takiej sukni.
0: I zrywam sobie winogrona. Prawda?
1: Dobrze.
0: Lekko.
1: A jeśli chodzi o słowa wyzwania, to zresztą słuchamy, zdaje się, jeszcze mamy wiadomości.
2: Halo, halo, dzień dobry, Wojta z Papika się kłania. No oczywiście słowa sąsiad zostało wpleciony przez szanownego redaktorza Patryka. Serdecznie pozdrawiam.
3: Witam, Darek z Zamościa, to był sąsiad.
0: Zgadza się, to oczywiście było słowo sąsiad, ale zaraz, my już to słowo rozwiązaliśmy, a teraz już za moment będzie kolejne słowo.
1: Już zaproponowane przez kogoś z was, tak wybrane przez nas, a Patryk gdzieś tam umieścił je w serwisie.
0: To będzie bardzo ciekawe.
1: To teraz słuchamy i uważnie oczywiście szukamy tego słowa, a jednocześnie dowiemy się, co się dzieje na drogach.
0: Zróbcie głośniej.
4: PRK, Polskie Radio.

0: Radio Kierowców.
1: Trudna sytuacja na Dolnośląskiej A4. Jeżeli jedziecie z Wrocławia do Zgorzelca, no niestety musicie przygotować się na korki. Między węzłami Pietrzykowice i Kąty Wrocławskie miało miejsce zdarzenie osobówki z busem. To kilometr 138. Zajęty jest prawy pas w kierunku Zgorzelca. Jednocześnie kończą się utrudnienia między węzłami Gościsław i Kostomłoty w miejscu, gdzie bus wypadł z jezdni. Tam zablokowany był prawy pas. Ale cały czas jest korek. Duży zator na trasie z Legnicy do Wrocławia za węzłem Kostomłoty. Gdy wjedziecie w ten korek, to będziecie powoli poruszać się według nawigacji niemal do Pietrzykowic. I to jeszcze nie koniec informacji a propos A4, bo między Murckowską a Mysłowicami na śląskim odcinku na 345 kilometrze zdarzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Tutaj w kierunku Krakowa mamy blokadę. Między węzłem Brzęczkowice a węzłem Mysłowice też są problemy, bo zdarzyły się dwa pojazdy osobowe. Zablokowany jest lewy i prawy pas w kierunku Katowic. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. A teraz jeszcze rzucimy okiem na północ naszego kraju. Często mówimy o korkach i o utrudnieniach, ale są też trasy, które w ogóle nie zmuszają nas do postojów. Między innymi właśnie północna część Polski, czyli też możemy ją pochwalić za to. Trasa S6 ze Szczecina do Koszalina rzadko się u nas pojawia, czy też pobliska trasa Koszalin-Karlino, a po drodze miejscowość Biesiekierz, czyli polska stolica ziemniaka. Natomiast mamy cały czas utrudnienia na 50 i to też warto przypominać. 50 w Mazowieckiem między Stanisławowem a Łochowem. Droga wojewódzka 637 to będzie dogodny objazd. Do tego trasy lokalne, a to wszystko ma związek z pożarem w okolicach Wołomina koło Warszawy. Pożar objął las, trzcinowiska i nieużytki. No i właśnie to powoduje utrudnienia na krajowej 50. Przypominam, nieprzejezdna trasa między Stanisławowem a Łochowem.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: I godzina 11 na zegarach, a my głęboko w sercu mamy was i sprawdzamy w związku z tym, co dzieje się w prognozie pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sprawdzamy pogodę na dalszą część piątku. Wygląda na to, że Polska dziś pogodowo dzieli się praktycznie na dwie części.

0: zachód kraju bardzo ciepły i słoneczny, tam nawet do 26 stopni, w centrum około 21 i całkiem sporo pogodnych chwil.
1: Natomiast wschód i północny wschód zdecydowanie bardziej pochmurne. Tam zachmurzenie okresami dużej miejscami, może pojawić się nawet słaby przelotny deszcz, temperatury również dużo niższe niż na zachodzie, lokalnie tylko około 15 stopni. Do tego wszystkiego oczywiście wiatr, na północy okresami dosyć silny, a na północnym wschodzie porywy mogą dochodzić nawet do 60 km na godzinę. To sprawi, że szczególnie tam aura może być dziś mniej przyjemna niż wskazywałyby same termometry.
0: Ale warto też spojrzeć na prognozę na noc, bo tam zacznie się robić bardziej różnorodnie. Na zachodzie kraju przybędzie chmur, pojawią się opady deszczu, a miejscami również burze.
1: Synoptycy prognozują, że lokalnie może spaść nawet do około 20 mm deszczu. Podczas burz wiatr może mocniej powiać do około 60 km na godzinę.
0: Najcieplejsza noc to będzie dla mieszkańców Wybrzeża. Tam około 15 stopni, w centrum około 10, a najchłodniej na Podhalu i północnym wschodzie, czyli Suwalszczyźnie, gdzie temperatura może spaść nawet do 5 stopni. Popatrzmy sobie jeszcze na aktualne temperatury w naszym kraju. Mamy najcieplej aktualnie w Słubicach 19,5, a najchłodniej w Zakopanem prawie 13.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
3: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
4: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
3: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
4: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
3: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
4: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
5: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77 przez 85 w Warszawie.
6: To była autopromocja.
0: Ważna informacja, Bytom, wjazd od Tarnowskich Gór, droga krajowa 11. Zaraz za tablicą rozlany olej na jezdni, który wyciekł z traktora kuszącego pobocze. Straż na miejscu i jest wahadełko. To informacja od Bartłomieja. Patrzę jeszcze, czy mamy jakieś inne informacje o zdarzeniu na A4. Nitka w kierunku Wrocławia, ale stoją obie strony. Paweł Dyspozytor napisał do nas w tej sprawie wiadomość. Jeśli macie informacje o utrudnieniach, oczywiście czekamy w naszej aplikacji, ale nasza aplikacja także przyjmuje wiadomości związane z dzisiaj słowem wyzwanie.
1: I zgadza się. Słowa wyzwania to słowa, które wy nadsyłacie w naszej aplikacji. Następnie my wybieramy spośród tych słów jedno i to jedno słowo ukrywamy w serwisie drogowym. Przed momentem to słowo wybrzmiało. Pytanie, czy wiedzieliście, jakie to słowo? Zerkamy do aplikacji i okazuje się, że tak. Kto wiedział? Bo tutaj widzę, że nie wiem, czy Piotrze zauważyłeś, ale pojawiają się pytania, kto był pierwszy, prawda? Mm-hmm. To jest, kto był pierwszy. My sprawdzamy, kto wiedział, no ale oczywiście przy okazji sprawdzimy, kto był pierwszy. Pierwszy był, zdaje się, Tomek.
0: Tak,
1: który
0: wydaje
1: napisał
0: mi się, że Tomek,
1: ziemniak.
0: Tak.
1: I to jest bardzo dobra odpowiedź, Tomku.
0: No
1: brawa
0: dobrze,
1: dla ciebie.
0: Brawa.
1: Wiedział też Paweł, ale napisał później. Czy to słowo to ziemniak, Paweł Sforda? Tak, drogi Pawle, oczywiście to jest to słowo.
0: Jeszcze było, że obstawiam, że to będzie pochwalić albo ziemniak. Polską Aga. Stolicą ziemniaka jest zdecydowanie Poznań. Mamy tu pyry w każdej postaci. Pozdrawiam Aga Krawcowa.
1: No, oj tak.
0: Tak, no. Pyrlandia.
1: No tak, zdecydowanie. Z przyjemnością wybrałabym się do Pyrlandii, ale na razie jakoś nie ma perspektyw. Zrobię Pyrlandię w domu w takim razie.
0: Ola, skończymy pracę, to idziemy sobie kupić w warzywniaku ziemniaki i coś się z nich zrobi. Pyrlandia przyjedzie do nas.
1: Tak? Mhm. Ale będzie gzik?
0: No też się skołuje jakoś.
1: Dobra.
0: Przeczytamy w internecie, jaki jest przepis. Chyba to nie jest
1: może
0: trudne.
1: Aga podeślę. Aga, to do ciebie puszczam oczko teraz. Skoro tutaj zachęcasz do Pyrlandii, to podeślij jakiś dobry przepis na ziemniaki.
0: No dobrze, to oklaski były. My czekamy na kolejne słowa, które będą pojawiać się sukcesywnie. Na razie potrzebujemy jedno słowo. Za niecałe 5 minut w serwisie drogowym pojawi się ono. A w tej godzinie u nas także gość, a porozmawiamy sobie o

0: jeździe na hulajnodze elektrycznej.
1: Tak, ostatnie dni pokazują, że nie tylko młodzi. Właśnie wczorajszy wypadek głośny, śmiertelny dotyczył 52-latka, który jechał bez kasku, no i jechał sobie po prostu i zderzył się z 15-latkiem. No, okazuje się, że naprawdę to nie tylko dzieci, ale my dorośli dajemy oczywiście przykład, więc porozmawiamy sobie i o kaskach, i o tym, jak jeździmy na hulajnogach elektrycznych po ścieżkach rowerowych.

0: To był ziemniak. To było to słowo, o które pytaliśmy, a tymczasem za moment już kolejne słowo od naszego słuchacza. Co to za słowo? Oto jest pytanie do was. Myślę, że nie będzie trudne i skomplikowane, żeby je wychwycić w serwisie drogowym, ale jest niezwykle zaskakujące, bo no ja taką zupę robię, muszę przyznać.
1: No dobrze, to ja jestem ciekaw, jak to zostanie użyte, więc już nie trzymajmy nas wszystkich w niepewności. Patryk przed mikrofonem, sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Cały czas dają nam się we znaki utrudnienia na dolnośląskiej autostradzie A4, a problemy są m.in. na odcinku od węzła Pietrzykowice do węzła Kąty Wrocławskie. 138 km i jest dnia do Zgorzelca, to miejsce, gdzie zajęty macie prawy pas po zdarzeniu osobówki z busem. I cały czas korek także w przeciwną stronę. Gdybyście jechali od Legnicy do Wrocławia, no to za Kostomłotami w ten zator wjeżdżacie, a ciągnie się on do okolic węzła Pietrzykowice. Na śląskim odcinku A4 też są problemy. To między węzłem Murckowska w Katowicach, a węzłem Mysłowice. 345 km A4. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka i przez to nie ma przejazdu w kierunku Krakowa. Między Brzęczkowicami a węzłem Mysłowice także problemy. Zablokowany jest tam lewy i prawy pas w kierunku Katowic. Wyjątkowo dopuszczono ruch pasem awaryjnym. Są też trasy, które trzeba objeżdżać, chociażby w związku z pożarem w okolicach Wołomina. Koło Warszawy. Pożar objął las, trzcinowiska i nieużytki. Powoduje też utrudnienia na Krajowej 50. Droga jest nieprzejezdna między Stanisławowem a Łochowem. Można jechać drogą wojewódzką 637 i trasami lokalnymi. Na takie mało wygodne drogi i trudne sytuacje, wygodne auto przydałoby się, na przykład jakaś zabytkowa, elegancka paryżanka z zawieszeniem hydropneumatycznym. No i od razu przyjemniej na tych objazdach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
6: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
5: A koszty?
6: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
7: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: To była reklama.
0: Swoją drogą tak sobie myślę, że ten utwór, który teraz słyszymy na antenie Polskiego Radia Kierowców, to jest kawałek, który naprawdę pasuje do tych naszych lubelskich, toskańskich wzgórz i pagórków, no bo jednak sama autorka też nasza krajanka, można
1: tak
0: powiedzieć.
1: Tak, stamtąd właśnie pochodzi. To my sobie posłuchamy teraz Bajmu, a w tej godzinie także gość. I pamiętajcie także o tym, żeby wysłać nam wiadomości dotyczące tego, które to słowo było ukryte w serwisie drogowym, a zaproponowane wcześniej przez kogoś z was. Nie ma.

0: A propos słowa wyzwania.
1: Kurczę, Felek, że ja nie zgadłem ziemniaka. A ja to ziemniak. Szwagier mnie nazywa ziemniak, ponieważ uwielbiam wszystko, co jest z ziemniaka. Gotowane, smażone, pieczone, na oleju pieczone. Wszystko, wszystko, wszystko, co jest z ziemniaka, to uwielbiam. Pozdrawia Uciu Guciu ze słonecznego Oslo dzisiaj.
2: Ciekawe, no, czy w Skandynawii mają dobre ziemniaki. Uciu Guciu, daj znać, czy tam nadają się do czegoś, czy nie, bo w Polsce całkiem dobrze
0: no,
2: wychodzą.
0: No, najlepsze ziemniaki są w Polsce zdecydowanie. Tak. Tam na północy to takie te czerwone jakieś, no dla mnie bez smaku. W każdym razie.
2: Tak, słowo wyzwanie gdzieś tam cały czas sobie jest, natomiast teraz przechodzimy do bardzo ważnego tematu, bo rośnie liczba wypadków z udziałem dzieci poruszających się na hulajnogach, zwłaszcza elektrycznych. Jakie są najczęstsze urazy? Z czego wynika wzrost takich zdarzeń? Dlaczego rodzice powinni bezwzględnie pilnować, aby jeździły dzieci w kaskach? To pytanie do naszego gościa, Beata Jurkiewicz, chirurg dziecięcy i krajowy konsultant chirurgii dziecięcej. Dzień dobry, pani doktor.
3: Dzień dobry państwu.
0: Witamy panią w Polskim Radiu Kierowców. Wśród swoich można powiedzieć, bo no, kierowcy to jest grupa, która no, ma bardzo duże znaczenie w ruchu drogowym. Kierowcy z jednej strony mówimy per kierowcy, którzy podróżują samochodami osobowymi, ale to także kierowcy hulajnóg, czyli hulajnogiści, to także rowerzyści, to piesi, to wszyscy ci, którzy poruszają się w ruchu drogowym i na ścieżkach rowerowych. Wczorajsza sytuacja, tak żeby nie szukać za daleko. Kierowca hulajnogi, 52-latek, zderzył się z 15-latkiem. Ani jeden nie miał kasku. Jeden z nich jest ofiarą śmiertelną, nie żyje. Takich sytuacji zdarza się coraz więcej. Z pani punktu widzenia, z pani perspektywy, z czego wynika wzrost takich zdarzeń?
3: Przede wszystkim wynika z tego, że mamy coraz bardziej szybsze te pojazdy, coraz bardziej one są konstruowane tak, aby uzyskać prędkość, natomiast nie ma nic mowy o żadnym bezpieczeństwie danego takiego kierowcy. Ten kierowca nie jest niczym osłonięty, niczego nie ma takiego, które zabezpieczałoby go przed danym urazem, a szybkości są bardzo duże. W związku z tym coraz większa dostępność nie tylko hulajnóg elektrycznych, ale i rowerów i pewna moda na poruszanie się takimi jednośladami powoduje, że tych urazów jest coraz więcej.
0: Rodzice powinni bezwzględnie pilnować, żeby dzieci jeździły w kaskach. Co jeśli rodzice nie jeżdżą?
3: No niestety ustawa, która wchodzi w nie 3 czerwca, z którą bardzo mocno walczyliśmy, żeby ona została procedowana i żeby weszła w życie, mówi tylko o kaskach obowiązkowych dla osób poruszających się tymi jednośladami do 16 roku życia. Ale ja myślę, że to jest taki pierwszy krok. Być może to zostanie dalej wprowadzone, że w następnych etapach będą również musieli nosić kaski wszyscy. Niemniej jednak jedno można zauważyć, naprawdę można zauważyć, że to, co państwo zrobili, ta ten medialny szum, to, co państwo pokazali już w zeszłym roku, na jesieni, kiedy myśmy pracowali nad tą ustawą, spowodował, że w tej chwili na ulicach już trochę więcej widać tych kasków. Naprawdę, to jest tak, że trochę więcej
2: tak,
3: osób
2: pani doktor,
3: jeździ.
2: Ale ja ostatnio widziałem taką rzecz, a mianowicie obrazek po prostu, myślę, że to był gdzieś 7-8-latek, wieczorowa pora, hulajnoga elektryczna z wyraźnie zdjętym limitem, ale był wyposażony w taki kask, w jakim jeżdżą motocykliści. Z drugiej strony, jeśli chodzi o ubiór, to były to krótkie spodenki i t-shirt. I mamy takiego delikwenta, który prawdopodobnie powiedział: tato, w przyszłości to ja chciałbym jeździć ścigaczem, a dzisiaj na hulajnodze. Tylko tata powiedział, to załóż sobie porządny kask i jedź. Co pani powie o kwestiach tutaj, jeśli doszłoby do wypadku?

0: przy wyższej prędkości, to jak to może skończyć
1: niestety
0: się na takiego dziecka?
1: Sam kask nie ochroni. Powinna być również o ubiór taki, który jest chroniący, na przykład skóra. Przyblinknie są obrażenia powierzchownych powłok, na przykład otarcia. Otarcia są tak głębokie, że brakuje nam na przykład skóry do tego, żeby pokrywać to. Druga rzecz jest urazy brzucha, urazy klatki piersiowej. Nie mówiąc już o jakichkolwiek złamaniach, prawda? Także to już jest, to jest plaga. Ale tutaj my cały czas mówimy, że edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja. Żeby rodzice wiedzieli, jak to się może skończyć dla dziecka i jak to może być dla niego przyszłości. Może zostać kaleką na całe życie.
0: Edukacja tutaj moim zdaniem nic nie da. No, jeżeli nie będzie więcej patroli policji, jeżeli nie będzie poważnych kar i mandatów i to się gdzieś tam nie rozniesie po ludziach, że naprawdę można dużo kasy zapłacić, że nie to ten dzieciak zapłaci, tylko rodzic zapłaci, nie wiem, 2000 zł za coś takiego, za to, że zdjęty został limit z takiej hulajnogi, to wtedy może to poskutkuje.
1: Mówi pan o świecie i idealnie.
0: Nie,
1: natomiast,
0: ja mówię o karach.
1: Nie, nie, a właśnie, ale to chciałam powiedzieć, że ja byłam zaangażowana w pracę nad tą ustawą i organizacje pozarządowe, które protestowały przeciwko w ogóle wprowadzeniu tej ustawy, no nie sądzę, żeby cokolwiek pozwoliły na to, żeby można było wprowadzić tak wysokie kary. Te kary, które są w tej chwili wprowadzone, to są enigmatyczne, naprawdę. No dobrze,
0: czyli kiedy taki siedmiolatek wjedzie w matkę z wózkiem, która ma, nie wiem, niemowlę w środku, to
2: taka
0: co?
2: Taka kara to po prostu urazy. To są największe kary w tym momencie, które mogą spotkać tych, którzy jeżdżą właśnie bez kasków czy bez limitów, bo te urazy to i głowy, i twarzy, i kończyń, i kręgosłupa, tak jak pani powiedziała.
0: Ale pozwólmy dokończyć, bo pani doktor jeszcze chciała coś dodać. Tak?
1: Nie, ja tylko chciałam powiedzieć, że te urazy to już jest kara, ale to już jest po fakcie. A my byśmy chcieli, żeby zapobiegać tym urazom, prawda? Żeby było jak najwięcej było środków na to, żebyśmy mogli przeznaczyć dla dzieci, żeby dzieci w szkołach mogły uzyskać tą kartę rowerową, żeby one musiały. Oczywiście to jest cały splot różnych tam działań, które powinno wnieść państwo, powinno być szkoły zaangażowane, powinno być zaangażowane całe społeczeństwo, ale no niestety tutaj też musimy pewne rzeczy pokazać rodzicom.
2: No właśnie, to jest pytanie i to jest hasło klucz, rodzice.
0: Pani doktor, wrócimy do rozmowy.
2: Jeszcze porozmawiamy. Tak.

0: Bo to była paryżanka.
1: Moja ulubiona zupa. Muszę przyznać, że paryżanka to jest zupa na parowanym ryżu, którą gotuję i to jest moja autorska zupa, którą w autorski sposób nazwałam paryżanką, ale nie takie też było skojarzenie, bo Patryk opowiadał o innej paryżance. To był chyba Citroen, prawda, Patryku?
0: Tak, no
2: tak,
0: właśnie.
2: To był samochód ewidentnie bardzo wygodny, zabytkowy, na hydropneumatycznym zawieszeniu. Jak powiedziałaś o paryżance, to moje pierwsze skojarzenie to było właśnie coś takiego, chociaż ja też miałem okazję jeździć przez pewien czas autem francuskim, więc taki sentyment trochę jest.
0: Pierwszy był Tomek, brawa. Ale mamy także odpowiedź od Bartłomieja i mamy także od Agi. No i Uciuguciu, tylko czy Uciuguciu napisał coś o jakości pyr w Norwegii. Czekamy jeszcze cały czas tutaj na aktualizację. A Patryk Bedliński teraz przedstawi nam serwis drogowy,
1: i
0: a
1: kolejne,
0: w nim kolejne słowo.
1: Słowa.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Ponad 800 strażaków dogasza pożar w okolicach podwarszawskiego Wołomina. Na miejscu jest również 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Pożarem objętych jest około 300 hektarów terenu w okolicach Wołomina, las, ale też trzcinowiska i nieużytki. Droga numer 50 w związku z pożarem jest nieprzejezdna między Stanisławowem a Łochowem. Możemy jechać drogą wojewódzką 637 i trasami lokalnymi. Na niektórych drogach, mimo że to już nie szczyt komunikacyjny, sytuacja jakby jechały nimi powoli. Wolne zabytki, na przykład kultowe ogórki. Powoli poruszamy się A4 chociażby w Dolnośląskiem na trasie z Wrocławia do Zgorzelca. Problemy pojawiły się między Pietrzykowicami a Kątami Wrocławskimi po zderzeniu osobówki z busem. To kilometr 138. Zajęty jest prawy pas do Zgorzelca. W drugą stronę, czyli od Legnicy do Wrocławia, niestety także jest korek. Tutaj od okolic węzła Kostomłoty niemal do Pietrzykowic mamy powolną jazdę. Na 345 kilometrze A4, czyli w Śląskiem, między Murskowską w Katowicach a Mysłowicami, również mamy problemy. Nie da się tędy przejechać do Krakowa, bo zdarzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Problemy też między Brzęczkowicami a Mysłowicami na 347 kilometrze, 2 kilometry dalej. Po zdarzeniu dwóch osobówek jest zwężenie, no i niestety nie wpływa to na dobrą sytuację. Jedziemy bardzo powoli. Powoli poruszamy się też warszawską S8 w obie strony. Cały czas korek też towarzyszy motoryzowanym, którzy do stolicy wjeżdżają przez Łomianki. Była mowa także o pyrach, no to pod Warszawą owszem, tutaj też nie do końca dobra sytuacja na 79. Trasa Piaseczno-Warszawa, tu chyba w drugą stronę, czyli do Piaseczna niestety mamy ten korek. 79 to jest trasa, która nie gwarantuje nam teraz płynnego ruchu. Warto wybrać chociażby objazd 79, tą z S w nazwie, i pojechać ekspresówką przez na przykład Dawidy i Zamienie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na gzik, bo tutaj jeszcze do pyr coś musi być. To łączycie ser twarogowy, trochę śmietany i szczypiorek, ale teraz to ja polecam pyrki z ogniska. Wrzucacie takie nieobrane pyry w całości w sreberko i w żar w ognisku lub w grillu, aż dojdą. Oczywiście to też można z gzikiem. Aga Krawcowa.
1: I takie... takie dymny posmak, prawda? No, teraz Aga Krawcowa nas tu zmotywowała do tego, żeby się rozmarzyć. Może macie w planach na weekend takie ognisko i takie pyrki z ogniska. To brzmi dobrze.
0: Może ktoś ma po prostu samo ognisko w planach, więc pyrki można zawsze dorzucić. Ale bardzo poważny temat też dzisiaj kontynuujemy i będziemy kontynuować z panią doktor. A propos hulajnóg, a propos prędkości. Ta prędkość ma być zredukowana bardzo poważnie, chociaż są tacy, którzy upatrują w tym, żeby była jak najwyższa właśnie całą frajdę z jazdy na hulajnodze.
1: Czyli o kaskach dziś rozmawiamy, o kaskach na hulajnogach, ale także
0: o
1: wypadkach, o tym, jakie są konsekwencje jazdy na hulajnodze bez kasku.
0: I za chwilę ponownie...
1: w wersji dorosłej czy w wersji dziecięcej, to nie ma znaczenia.
0: Z panią doktor się połączymy.

0: 23 minuty do godziny 12 o kaskach. Dziś rozmawiamy i wasze głosy w tej sprawie.
1: Dzień dobry. To ja tutaj może wygłoszę mniej popularną opinię. Bo ja jestem przeciwko kaskom. Ja traktuję kask jako ochronę od wzięcia odpowiedzialności. Bez kasku się bardziej pilnujesz, bo wiesz, że będzie bolało. Dla wszystkich, którzy zaraz rzucą, a jeśli to ktoś inny spowoduje wypadek. No, tak, może ktoś inny spowodował ten wypadek, ale to było w twojej głowie, żeby pomyśleć i tak jechać, żeby się nie narażać. I wtedy byś wypadku nie miał, wtedy nikt by w ciebie z jego winy nie wjechał, bo by cię tam po prostu nie było. Nadal jestem przeciwko kaskom.
2: No dobrze, ciekaw jestem, czy pan dalej jest przeciwko kaskom na przykład na stokach narciarskich, czy wszyscy tak narciarze powinni przewidywać sytuację, która jest bardzo dynamiczna bardzo często i dużo ludzi wokół nas, że też kasków nie powinno być, w ogóle może nie powinno być kasków też na motocyklach i tak dalej, i tak
0: jak
2: dalej.
0: To ciekaw jestem też, Beata Jurkiewicz,
2: co myślicie na temat tej opinii. Słuchamy naszego gościa.
3: No bardzo mi przykro słyszeć takie opinie, ale w czasie, kiedy opracowaliśmy tę ustawę, to takie opinie się pojawiały, więc to nie jest dla mnie żadne zaskoczenie, że część osób uważa tak, że te kaski są niepotrzebne, łącznie z tym, że były takie słowa, że jest to ograniczenie swobód obywatelskich, w związku z tym te kaski nie powinny być wprowadzone. Niestety kask przynajmniej powoduje to, że nie dochodzi do ciężkich urazów wewnątrzczaszkowych. Te ciężkie urazy wewnątrzczaszkowe powodują nie tylko zgony, ale również powodują ciężkie uszkodzenie ciała, które zostaje na całe życie. Takie dziecko, które dozna urazu, może zostać kaleką do końca swoich dni i to jest wtedy choroba dla całej rodziny, dla wszystkich i nie tylko dla niego. Ale to jest przekreślenie jego marzeń, pasji, możliwości dalszego życia.
2: No właśnie, w związku z tym... przypomnijmy sobie pani doktor może o tym wypadku Michaela Schumachera na nartach, który miał kask i naprawdę to się źle skończyło. Mimo że był kask.
3: Ale to mimo, że był kask, ale proszę popatrzeć na to, że jednak ile istnień ludzkich zostało ratowanych przez to, że jest ten kask, prawda? To nie jest tak, że my zapobiegniemy wszystkiemu. Nie zapobiegniemy urazu, bo dziecko nosi kask, ale myślenie o tym, że chociaż to możemy poprawić. Zastanówmy się, co możemy zrobić, co możemy poprawić i powinniśmy to poprawiać, a nie powiedzieć sobie, są swobody obywatelskie, niech oni sobie jeżdżą, a jak jest wypadek, to jest jego wina.
0: Pani doktor,
3: to jest najprostsze.
0: Zapytam o rozmaite kaski, bo kask kaskowi nierówny i oczywiście. Już sam fakt, że mamy kask, to czyni z nas, no można powiedzieć, osobami nieco szczęśliwszymi, a już na pewno bardziej zabezpieczonymi. Natomiast ja bym chciała jednak powiedzieć o kaskach żuchwowych, czyli kaskach, które rzeczywiście są w stanie ochronić, czy uchronić naszą żuchwę, czy naszą szczękę podczas takiego wypadku, bo jednak kaski zwykłe,

0: zwykłe, czyli kaski rowerowe, no to nie jest to samo co kask żuchwowy. Jaka jest różnica z pani punktu widzenia, jak pani widzi to właśnie na SOR-ze, jak dzieci trafiają właśnie po upadkach z hulajnóg?
1: Z hulajnóg elektrycznych mniej więcej połowa dzieci trafia na SOR z powodu urazów twarzoczaszki. Twarzoczaszki dlatego,

0: całe ciało leci do przodu i uderza, nie są w stanie ochronić się na przykład rękoma czy czymkolwiek i uderza twarzą o podłoże. Trudno powiedzieć, czy to jest beton, czy to jest akurat tam asfalt, czy cokolwiek. A i wtedy dochodzi do złamań żuchw, kości jarzmowych, całych uszkodzeń twarzoczaszki, kości czołowej, nawet jeżeli mają ten kask na głowie. W związku z tym te dzieci, które jeżdżą na hulajnogach elektrycznych, one bezwzględnie powinny mieć kaski żuchwowe.
1: No tak, ale ja się obawiam, że z tą naszą rozmową to będzie trochę tak jak z włączaniem tych świateł mijania w czasie deszczu, że część osób, które są świadome i się interesuje ruchem i bezpieczeństwem, to rzeczywiście to gdzieś tam w głowie zostanie zapisane, że kask to podstawa, ale są też tacy, którzy naprawdę są tak zaimpregnowani na wiedzę i mają jakieś takie też swoje poczucie, prawda, wolności.
2: I twierdzą, że to ograniczanie swobód obywatelskich.
1: To wróćmy, prawda, do jaskiń. Boże, dobrze.
2: Piotrek już ale zagotował. Ale niech pani powie, pani doktor, czy nie zdarzyło się pani rozmawiać na przykład na takim oddziale z rodzicem, który takiego kasku nie założył? Czy żałował?
0: Ale wielokrotnie, no wielokrotnie, to, wielokrotnie. To rodzice mówią, że albo na przykład niedawno leżało dziecko z bardzo poważnym urazem twarzy czaszki, gdzie mama powiedziała, ale ja cały czas mówiłam, że on ma ten kask zakładać, a on teraz pojechał tylko kawałeczek i on po prostu tego kasku nie założył.
2: Tylko kawałeczek.
0: I to są tylko kawałeczek. Jest tak. Także ja wiem, że Ministerstwo Infrastruktury również zaczyna prowadzić taki projekt odnośnie monitorowania, czy ta ustawa zwiększy ilość noszenia kasku przez dzieci.
2: Ale widać, że tylko kawałeczek.
1: Dobrze, ale tak. Pan doktor, bo tu jeszcze jest jedna ważny głos. Witam serdecznie. Pani w wywiadzie popełniła pomyłkę w słowie organizacje pozarządowe. Prawidłowa nazwa to lobby lobbyści. Są to lobbyści. Tak.
0: Ale oni występują jako organizacje pozarządowe.
1: No
0: bardzo
1: właśnie,
0: przykro,
1: ale
0: jak na Sejmie,
1: no dobrze,
0: Sejmie było, no, że
1: co to są za lobbyści? W sensie, za czym oni lobują? To znaczy, chodzi o to, żeby...
2: No lobują za bezpieczeństwem.
1: Nie wiem, sprzedają te szyny do szczęk, czy co oni robią?
0: Nie, oni twierdzą, że to jest poprawa, musi być na przykład ruchu drogowego, poprawa ścieżek rowerowych, poprawa wszystkiego, natomiast nie trzeba nosić żadnego kasku, bo to jest ograniczenie swobód obywatelskich. Ale oczywiście, że zdajemy sobie z tego sprawę, że to jest po prostu nieracjonalne stanowisko, zupełnie, prawda?
2: Bo to jest na takiej zasadzie, wyścielcie mi czerwony dywan, to ja wtedy będę stąpał po nim po prostu jak łania po łące, prawda? I wszystko.
0: Poza tym udowadniano, że tych urazów nie jest za dużo, że to wcale nie jest tak wiele. Natomiast ja jak występowałam w Sejmie i ja lobbowałam właśnie, jak państwo uznali za tą ustawą. Tak, za kaskami, to zrobiłam taki research z moich oddziałów chirurgii dziecięcej, których jest 60 i okazało się, że dziennie na każdym oddziale jest kilkoro dzieci po urazach z hulajnóg i z roweru.
1: No, ale te osoby to na pewno wiedzą, że tak jest i mówię o tych organizacjach pozarządowych, w cudzysłowie, albo no tak się przedstawiały, natomiast zastanawiam się, no gdzieś tam, no jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, to znaczy ktoś ma z jakiegoś tytułu jakieś benefity. Tylko zastanawiam się, gdzie tutaj jest ten biznes, na czym oni zarabiają.
0: A wynajem hulajnóg trzeba wynająć i kask wypożyczyć.
1: Aha. Rozumiem.
0: Moim zdaniem, to jest moje osobiste tylko zdanie, nie powiem o wszystkim, ale uważam, że pracując nad tą ustawą, takie głosy były.
2: Mm-hmm. No ale ostatecznie, pani doktor, jak się zastanowimy, no to i zważymy, prawda, bezpieczeństwo.
0: Nie, to nie ma równowagi. Bardzo przepraszam, nie ma żadnej równowagi. Mm.
2: No ale po prostu niektórych jest bezpieczeństwo czy swoboda i do tego lobbyści są tacy, którzy na pewno...
1: Organizacje pozarządowe.
2: I organizacje pozarządowe, to prawda. Dobrze, już, tak, spokojnie. Pani doktor, ta rozmowa mogłaby trwać i trwać, a tymczasem niestety musimy kończyć. Pani też biegnie do swoich spraw, ale umawiamy się na kolejną część tej rozmowy po 3 czerwca, dobrze?
1: Ale słuchajcie, przepraszam, bo tutaj jeszcze ktoś napisał taką wiadomość. Nie wiem, czy się nadaje moja wypowiedź do opublikowania na antenie PRK. Myślę, że ten pan, który mówił, że można jeździć i nawet trzeba byłoby jeździć bez kasków, myślę, że on kiedyś jechał bez kasku i dosyć mocno uderzył się w swoją głowę. Paweł z Forda. To jest też opinia.

0: do słuchacza, no bo skoro przytoczyliśmy jedno, to bądźmy demokratyczni i przytoczmy też kolejne, prawda? To nie jest tak, że my tu coś wybieramy.
1: I ja bez komentarza co do tej wiadomości, natomiast tytułem zakończenia tej rozmowy, trzeci dzień czerwca, wchodzi ustawa. Niech pani jednym zdaniem powie, co zmienia ta ustawa?
2: Myślę, że świadomość jednak społeczeństwa zmienia ta ustawa. Część ludzi dostosuje się do tego, ale mam nadzieję, że z biegiem czasu będzie tam jest. No tam wyjdą, że trzeba jednak nosić te kaski. Do 16 roku życia, tak. Ale świadomość społeczeństwa zmienia się powoli. Od czegoś zaczęliśmy i ja mam nadzieję, że to pójdzie dalej.
0: Pani doktor, bardzo dziękujemy za rozmowę. Było tak rzeczywiście emocjonalnie, ale wszyscy korzystamy.
1: Piotrek, aż taka żyłka na czole ci tutaj, wiesz?
0: Nie, ja lubię porządek. Ja po prostu lubię porządek i uważam, że jeżeli są zasady i ich przestrzegamy, to naprawdę porządkuje rzeczywistość. Żyjemy w społeczeństwie.
1: Obowiązują nas pewne normy społeczne, prawda?
0: Mamy 2 miliony ludzi i naprawdę gdyby każdy zaczął robić to, co chce, to byłoby dosyć dużo chaosu i jakość życia by spadła drastycznie. Pani doktor, dziękujemy. Beata Jurkiewicz, krajowy konsultant chirurgii dziecięcej.
1: Pozdrawiamy, umawiamy się po 3 czerwca.
0: Tak.
2: Bardzo dziękuję.

0: Po 12 dowiemy się, jakie słowo zostało ukryte we wcześniejszym serwisie. Teraz będzie tak zwany serwis wolny, bez słów wyzwań.
1: Wydech i jedziemy spokojnie.
0: Tak, mamy trochę czasu, żeby nazbierać sił i wysłać takie słowo wyzwanie po godzinie 12. Wcześniej jednak dowiemy się, jakie było to poprzednie, a teraz sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Rolnicy protestują na trasie numer 10 między Stargardem a Słuchaniem. W miejscowości Krąpiel na 57 kilometrze blokują drogę, przechodząc przez przejście dla pieszych. Uwaga też na utrudnienia na Krajowej 50 w Mazowieckiem. Ta trasa jest nieprzejezdna między Stanisławowem a Łochowem. Trzeba skierować się na objazd, na przykład drogą wojewódzką 637 i trasami lokalnymi. Mamy też utrudnienia na czwórce. Te

0: dotyczą jadących z Wrocławia do Zgorzelca. Między węzłami Pietrzykowica i Kąty Wrocławskie na 138 kilometrze miało miejsce zderzenie osobówki z busem. Zajęty jest prawy pas w kierunku Zgorzelca. Uwaga też na śląskim odcinku między węzłami Murckowska i Mysłowice na trasie do Krakowa. Tam jest blokada, bo na 345 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i pojazd ciężarowy. Między węzłem Brzęczkowice a węzłem Mysłowice jeszcze jedno utrudnienie, a to ma związek ze zderzeniem dwóch samochodów osobowych. Nikomu na szczęście nic się nie stało, ale zajęty jest lewy i prawy pas w kierunku Katowic, więc to bynajmniej nie pomaga w podróżowaniu. Od was także płyną wieści.
1: Holandia, autostrada 50, około 130 km, ciężarówka złapała gumę, zderzenie do jednego pasa w stronę Belgii, korek około 10-12 km. Pozdrawiam serdecznie i szerokości Piotr.
0: Szerokiej drogi Piotrze, bardzo dziękujemy za te informacje i czekamy na kolejne w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.
4: Kask obowiązkowy dla wszystkich bez względu na wiek i pojazd. Koniec kropka. Czy w wieku 16 lat głowa jest inna niż w wieku 50?

0: nigdy nie przeminą.
1: Jest południe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Mamy pogodę pełną kontrastów, jeśli chodzi o różne obszary naszego kraju. Na zachodzie prawie letnia pogoda, dużo słońca i temperatury nawet do 26 stopni dzisiaj.
1: W centrum również przyjemnie, około 21 stopni i sporo rozpogodzeń. Natomiast mieszkańcy wschodniej części kraju, no niestety, ale muszą się przygotować na więcej chmur, a miejscami słaby, przelotny deszcz.
3: Najchłodniej na północnym wschodzie, gdzie temperatury dzisiaj około 15. Do tego dochodzi jeszcze porywisty wiatr, który szczególnie w tej części Polski może osiągać nawet 60 km na godzinę.
1: A jeżeli ktoś planuje wieczorne wyjście albo jakąś podróż, no to warto pamiętać, że w nocy pogoda zacznie się nieco pogarszać. Przede wszystkim na zachodzie kraju pojawią się opady deszczu, lokalnie także burze.
3: W czasie burz możliwe są silniejsze podmuchy wiatru, a wysoko w górach sytuacja będzie jeszcze bardziej wymagająca. Wysoko w Sudetach nad ranem porywy mogą dochodzić nawet do 90 km na godzinę.
1: A temperatura w nocy? Najzimniej na Podhalu i północnym wschodzie około 5 stopni, w centrum około 10, natomiast najcieplej nad morzem, gdzie termometry pokażą około 15 stopni Celsjusza.
3: Czyli dzień z różnorodną pogodą w zależności od regionu, od niemal letniego zachodu po chłodniejszy i bardziej wietrzny wschód.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: My jedziemy dalej, jesteśmy w trasie. Aleksandra Jasińska, Piotr Firan. Tak, minuta po 12.

0: 10 minut po godzinie 12, a to słowo. To słowo, o które pytaliśmy i obiecaliśmy, że już teraz je rozwiążemy, to...
1: Powolne zabytki, kultowe ogórki, matko boska, jaki ślepek słów. Pozdrawiam serdecznie, redaktorzu.
0: I serdecznie odpozdrawiamy, bardzo dziękujemy. Oczywiście to jest prawidłowa odpowiedź. Należą się wielkie, wielkie brawa dla ciebie, drogi słuchaczu. Ale Uciu Guciu też wiedział, że to słowo to ogórki. Paweł z Forda również. Czyżby ukryte słowo to ogórki? Zgadza się. Tym słowem były ogórki, które użyliśmy w serwisie drogowym. A tymczasem już za moment najnowsze informacje z tras dla was. I w tych informacjach co?
2: Oczywiście. Słowo, wyzwanie, które Patryk Bedliński gdzieś tam schował, a naszym zadaniem jest je odnaleźć.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Nadal są problemy na trasie z Wrocławia do Zgorzelca, czyli na A4. Między Pietrzykowicami a Kątami Wrocławskimi osobówka zderzyła się z busem. To kilometr 138 i tam zablokowany jest prawy pas do Zgorzelca. Cały czas korek daje się we znaki tym, którzy jadą z Legnicy do Wrocławia A4. Tutaj za węzłem Kostomłoty jest bardzo trudna sytuacja, ale po to macie PRK, Polskie Radio Kierowców, żeby ktoś mógł skombinować wam objazd. A zatem za węzłem Udanin warto zjechać z A4, potem pojechać przez Jarosław, Kostomłoty, Zachowice i Gniechowice. No i w ten sposób lokalnymi drogami i częściowo też krajówką.

0: damy sobie radę. Jeżeli chodzi o A4 w Śląskiem, nadal są problemy niestety między Murckowską w Katowicach, a węzłem Mysłowice na jezdni do Krakowa. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka i z tego powodu tylko lewym pasem w kierunku Małopolski można przejechać. To A4 i 345 km. Problemy też między węzłem Brzęczkowice a węzłem Mysłowice, również w kierunku Krakowa. Po tym jak zderzyły się dwa samochody osobowe, tylko prawym pasem możemy przejechać. Rolnicy protestują, blokując przejazd dziesiątką na trasie Stargard-Suchań w miejscowości Krąpiel. Przez 10 minut uczestnicy przechodzą ciągle przez przejście dla pieszych, a przez kolejne 10 pojazdy są przepuszczane. Po pożarze w okolicach Wołomina pod Warszawą są drogowe utrudnienia. Zablokowana jest krajowa 50 między Stanisławowem a Łochowem. Można jechać drogą wojewódzką 637 i trasami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: I to było też słowo wyzwanie na antenie Polskiego Radia Kierowców. Kolejne słowo dla Was do odgadnięcia, tak zwane słowo wyzwanie. Wyzwanie dla Was, dla Patryka Berlińskiego również jest to wyzwanie ze względu na to, że musi... No tak się postarać, żeby to słowo ukryć.
5: No właśnie, nasza aplikacja rozgrzała się do czerwoności, jeśli chodzi o dyskusję wokół obowiązkowych kasków. Słuchamy.
6: Dzień dobry, Wojtek ze Skody. Jeśli ktoś nie chce nosić kasku, jeździć w kasku czy użytkować kasku, to oczywiście jak najbardziej jego wolna wola. Natomiast niech leczenie po wypadku finansuje z własnych pieniędzy, a nie z podatków, na które wszyscy się składamy. Dziękuję.
7: Witam wszystkich. Odnośnie tych tam ograniczenia praw obywatelskich dotyczących tych noszenia kasków przez dzieci, no z jednej strony to ludzie też mają prawdę, mówią, ponieważ no nauczmy ludzi, nasze dzieci myślenia przede wszystkim, że jak będą jechać 30 na godzinę hulajnodze czy tam na rowerze i upadną, no to bez kasku może im się coś bardziej stać, takie małe kuku. Może się przerodzić w poważną kontuzję, a no, z drugiej strony ja załóżmy sprzedaję wagi przemysłowe, to może też pójdźmy za tym, żeby jednak każdy właściciel pojazdu dwukołowego posiadał wagę, tak? Przed wyjazdem się ważył i po powrocie i będzie wtedy wiadomo, czy ma dokładać się do NFZ-u, bo na przykład za dużo je. Zamiast schudnąć, może w ten sposób też może podejdźmy. Pozdrawiam.
5: Pozdrawiamy. Z kaskami jak z pasami. Koniec tematu. No właśnie, to idąc tą analogią, o której przed momentem mówił słuchacz, no to uczmy się wszyscy odpowiedzialności. Jak już tak parę osób za dużo wypadnie przez przednią szybę przy gwałtownym hamowaniu, to może nauczymy się wolniej jeździć.
4: Ale
5: tak?
4: Ja myślę, że Marcin tutaj miał też na myśli cały proces przejścia. Na początku kierowcy, zwłaszcza ci, którzy pamiętają ten okres, kiedy wchodziły pasy, no to też było dużo sprzeciwu. Też wiele osób nie chciało pasów, twierdząc, że to jest ograniczenie swobód i w ogóle swobody w samochodzie, nie tylko swobód obywatelskich. No więc tutaj można powiedzieć, że ta historia kołem się toczy i mam nadzieję, że z kaskami dokładnie ta historia zakończy się tak jak z pasami.
5: Jeśli chodzi o wasze komentarze, to czekamy oczywiście cały czas w naszej aplikacji.

0: Tracy Chapman, przed momentem 23,5 minuty po godzinie 12. Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy razem w trasie. W trasie, tak się nazywa nasz program. No i komentarze.
1: Wasze komentarze. Komentarze dotyczące hulajnóg, a przede wszystkim kasków na hulajnogach.
2: Na nartach kask przede wszystkim ogranicza docieranie informacji, co się dzieje dookoła. Niekoniecznie słyszymy, co się po bokach dzieje. Niekoniecznie widzimy do tyłu, musimy naprawdę dużo bardziej głowy odwrócić. Gogle już lepiej, bo osłaniają od śniegu, więc widzimy lepiej w goglach, ale to są gogle, a nie kask. Podobnie z motocyklem, szyba w kasku, dzięki niej widzimy lepiej, słyszymy mniej. Czy są tam przydatne? No przy tych prędkościach i przy śniegu, przy prędkości na motocyklu, tak. To jest handel, coś za coś. I akurat tutaj ta widoczność będzie wygrywać. Przy 20-30 na hulajnodze tego wiatru nie ma.
3: Odnośnie kasków i tego, co mówił mój poprzednik. Oczywiście nie trzeba nosić kasku. Siedzi się cały czas w domu i w tym domu ma się spokój. To jest jedno, a drugie... Podsumowując tą mało inteligentną wypowiedź, mózgu nie widać, a jak go nie ma, to widać.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: Wasze różnorodne
0: głosy. To są opinie, tak, każdego z was. Chociaż jeśli chodzi o jazdę na nartach, ja sobie nie wyobrażam bez kasku. I nie wydaje mi się, a jestem dosyć taką osobą, która jest wyczulana na wszelakie bodźce, że kask w jakiś sposób ogranicza mi pole widzenia. W ogóle się z tym nigdy nie spotkałem. To już prędzej gogle, które nie są odpowiednio tutaj
1: dobrane,
0: na boki dobrane,
1: tak?
0: To one są w stanie spowodować, że człowiek trochę czuje się jak w innej rzeczywistości. Ale kask, dobre ciemne okulary, to zupełnie nie. To wręcz przeciwnie.
1: Ja tutaj bym dorzuciła od siebie, żeby się nie przemądrzać, ani nie wymądrzać, tylko tak jest spostrzeżenie, że na hulajnodze 20-30 km na godzinę, owszem, jeśli jedziemy naprawdę 20-30 km na godzinę, no to super, ale co w związku z sytuacjami, gdzie widzimy, że bardzo często te manetki są ściągane i na hulajnodze bardzo często jest tak, że ta prędkość jest rozwijana do 60-70-80 km na godzinę, no i wówczas czuć ten wiatr, drogi słuchaczu, prawda? I myślę, że w takiej sytuacji ten kask jest niezbędny. Ale wasze opinie zbieramy. Rozmawialiśmy z Beatą Jurkiewicz, chirurgiem dziecięcym i krajową konsultant chirurgii dziecięcej, która

0: opowiadała o urazach. Możemy sobie tylko wyobrazić, co się dzieje z naszą głową, co się dzieje z różnymi częściami ciała, kiedy właśnie wpadamy na drugą hulajnogę i dochodzi do wypadku, kiedy tego kasku szczękowego nie mamy.
1: Aha, i jeszcze ważna informacja drogowa.
2: Hej, hej, hej, bardzo szybka informacja, bardzo ważna informacja. Autostrada A1 w kierunku Częstochowy, 372 kilometr dokładnie w kierunku Częstochowy. Na środku jezdni, na tych trzech pasach leży porozwalana opona. Kierowca jeszcze nie zdążył jej sprzątnąć i stoi kawałeczek dalej, miał wystrzał. Także podajcie na szybko. Proszę was! Serdecznie pozdrawiam, Wojtek z Pafika.
0: Serdecznie pozdrawiamy. 26 minut po 12, za 3 minuty serwis.

0: 29 minut po godzinie 12. Można powiedzieć już śmiało, że jest w pół do pierwszej. Za nami słowo wyzwanie i okazuje się, że bardzo czujni jesteście. My to lubimy, powiem więcej, my to szanujemy, że jesteście razem z nami i rzeczywiście bardzo, bardzo czujnie słyszycie każde słowo wycedzone przez Patryka Bedlińskiego. Tym słowem było słowo skombinowane. Zgadza się, Tomek wiedział i Bartłomiej wiedział i Adam i Renata także wiedzieli, a jak wiedzieli, to im się należy, co?
1: Brawa, oczywiście, że tak. A teraz kolejny serwis i kolejne słowo. No więc Patryk Bedliński na miejscu, startujemy z serwisem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na autostradzie A4 w Dolnośląskiem są kolejne utrudnienia. Między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 144 kilometrze mamy blokadę w kierunku Wrocławia po zderzeniu pojazdu ciężarowego z autem osobowym. Trzeba skierować się na objazd. Służby prowadzą kierujących przez węzeł Kostomłoty. Problemy są też na trasie z Wrocławia do Zgorzelca, czyli na przeciwnej jezdni. Między węzłami Pietrzykowice i Kąty Wrocławskie osobówka zderzyła się z busem i prawy pas do Zgorzelca jest zablokowany. To kilometr 138. No i jeżeli chodzi o A4, dzisiaj niezła zawierucha, bo także w Śląskiem są problemy. Między innymi na odcinku od węzła Brzęczkowice do węzła Mysłowice.

0: miejsce. 347 km to jest miejsce zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało, ale w kierunku Katowic jedziemy tylko jednym pasem. Z powodu protestu rolników nie można płynnie przejechać między Stargardem a Suchaniem. Uczestnicy tego protestu blokują Krajową Dziesiątkę w miejscowości Krąpiel. Przez 10 minut ciągle przechodzą przez przejście dla pieszych, a przez kolejne 10 przepuszczają pojazdy. Z powodu pożaru w okolicach Wołomina pod Warszawą też są utrudnienia drogowe. Płonie około 300 hektarów terenu. To las, trzcinowiska i nieużytki. Zablokowana jest 50 między Stanisławowem a Łochowem. Możemy tutaj poradzić sobie, kierując się na objazd drogą wojewódzką 637 i na trasy lokalne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Ale drogi, co ty tutaj poruszyłeś? Mam wrażenie, że najwrażliwsze struny ludzkiego układu nerwowego. Witam, czy możecie pozdrowić, pisze Paweł, moje pasażerki. Jestem w drodze do Gdańska, w szczególności pieska Felcie. Jedzie bardzo, bardzo zestresowana. Piotrek ma dla ciebie coś specjalnego, Felciu.
1: Piosenka o piesku. Ty... Okay,

0: Felciu, jedziesz razem z nami, czuj się bezpiecznie, chociaż ja w tym momencie też pozdrawiam moją funię.
1: Tak?
0: No tak,
1: teraz
0: oczywiście.
1: Taka sama siedzi i czeka na pancie.
0: Mogę ją podglądać, wiesz, mam kamerę.
1: No dobrze, słuchajcie, no nie spodziewaliśmy się takiego
0: temat
1: obrotu
0: piesków
1: spraw, ale cóż, no nawet pieski
0: rozgrzewam.
1: Nas słuchają. Mam nadzieję, że piesek spokojnie dojedzie. Zresztą jak są pierwsze podróże, to pieski zazwyczaj są zestresowane.
0: A dostałam właśnie informację, że się poruszyła.
1: No to wszystko jest dobrze.
0: No poruszyła się, czyli jest wszystko w porządku. Otóż to już zaraz zerkniemy, podejrzymy, zaraz ci pokażę, co ona dokładnie robi, a leży sobie na kanapie w salonie.
1: Czy my teraz rozwiązujemy słowo wyzwanie? Ola.
0: Może dajmy jeszcze chwilę oddechu naszym słuchaczom.
1: Dobrze. Tak, no bo jeszcze piosenki razem z chłopcem z internetu nie śpiewaliśmy, ale mamy już to za sobą.
0: Zagrajmy.
1: Dobrze,
0: zagrajmy,
1: to zagrajmy.
0: I róbmy głośno.
1: Moi drodzy, a gdyby było tak, że macie jakieś informacje a propos utrudnień na drogach, to oczywiście czekamy w naszej aplikacji.

0: Bezpieczeństwo najważniejsze. Dzisiaj rozmawialiśmy sporo o kasku na hulajnodze. No i mamy kolejny głos w tej sprawie.
1: Wniosę się tylko do wypowiedzi pana, który mówił, że kask przy prędkości 30 km na godzinę nie jest potrzebny. No, proponuję cofnąć się do szkoły podstawowej na lekcje fizyki, gdzie przy zastosowaniu właściwego wzoru dowiemy się, że przedmiot ważący około 4,5 kg, czyli tyle, ile waży nasza głowa, rozpędzony do prędkości 30 km na godzinę, uderzy o asfalt z siłą 15 600 newtonów, co daje nam około 1,6 tony wagi naszej głowy. Nie wiem, czy kaski w tym wypadku są niepotrzebne. Pozdrawiam, Przemek, Fundacja Ratownictwa Motocyklowe Polska.
0: Pozdrawiamy Przemka i dziękujemy za ten głos i za wyliczenia.
2: Serce się unosi. To jest niesamowite. To precyzyjne wyliczenia fizyki, jak wiemy, nie da się oszukać. Czyli nasza głowa w takiej sytuacji waży ponad tonę, kiedy jedziemy z prędkością 20-30 km na godzinę. No i tu rzeczywiście można sobie zadać pytanie, czy kiedy głowa waży tonę, to ten kask w sytuacji wypadku nie jest przypadkiem nam potrzebny. Takie pytanie retoryczne, a tymczasem
0: jeszcze wisienka na torcie, czyli rozwiązanie słowa wyzwania. Namierzyliście je, czy nie?
2: No.
0: Mamy Bartłomiej, zawieruchę, Tomek. Bartłomiej to nawet dwa razy. To tyle. I chodziło właśnie o słowo zawierucha. Brawa.
2: I tym rytmicznym akcentem wchodzimy w serwis drogowy.
0: Tak, bo już nie będzie więcej słów wyzwań, bo nasz program się kończy.
2: No, ale wskakujemy niebawem na wysokie obroty. Robert
0: tak,
2: już jest
0: nasz
2: za
0: program
2: ścianą.
0: Się kończy, ale
2: będzie
0: kolejny się zacznie.
2: Będzie was nakręcał na zielony weekend.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Na razie to zieleń przydałaby się na nawigacji, a niestety dużo czerwonego koloru, jak na złość, chociażby na A4 w województwie śląskim, między Katowicami a Mysłowicami, niezależnie od kierunku jazdy. Poza tym drogowe problemy w Dolnośląskiem, między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. 144 km to jest miejsce zderzenia pojazdu ciężarowego z osobówką. W kierunku Wrocławia mamy blokadę, a ostatni węzeł, którym możemy zjechać, by nie utknąć w korku, to Kostomłoty. Problemy też między Pietrzykowicami a Kątami Wrocławskimi. Tutaj zajęty jest prawy pas w kierunku Zgorzelca. Z powodu protestu rolników nie można płynnie przejechać między Stargardem a Suchaniem. Uczestnicy tego protestu blokują dziesiątkę w miejscowości Krąpiel i polega to na tym, że przez 10 minut ciągle przechodzą przez przejście dla pieszych, a przez kolejne 10 przepuszczają pojazdy, które zgromadziły się przed tym przejściem. Pożar w okolicach Wołomina

0: A pod Warszawą też sprawił, że zablokowana jest jedna z tras. To Krajowa 50. Nią nie da się przejechać między Łochowem a Stanisławowem. Możemy pojechać drogą wojewódzką 637 i trasami lokalnymi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: let you know.
1: No i mamy. Już mamy.
2: Mamy.
3: Mamy 10 sekund na przekazanie się.
2: Robert,
3: jestem, będę od 13.
2: Wspaniale.
3: Dziękuję.
2: Nawet ma zielone oczy z okazji zielonego weekendu. Ja mam takie wrażenie, nie?
3: Nie,
2: że ci się
3: nie
2: zmieniły trochę te,
3: tak,
2: oczy. Z niebieskiego na zielony. No, w ten weekend musisz,
3: tak,
2: w ogóle być na zielono.
3: To prawda,
2: jesteś...
3: to prawda.
2: Tak?
3: Będę na zielono.
1: On ma supermoce, bo jest superbohaterem.
2: Tak.
1: Tak.
3: Ja już wykorzystałem swój czas, nie wiem, o czym mowa.
1: O,
3: miałem 10 sekund,
2: miał być o mrozu, ale
1: jeszcze
3: powiedziałeś mi wyraźnie, masz 10 sekund,
1: dobrze,
3: nie odzywam się więcej.
1: No to w takim razie my się żegnamy.
2: Aleksandra Jasińska
1: i Piotr Firan, do usłyszenia.

0: 13 minęła, więc rozpoczynamy wysokie obroty. Piątkowe wysokie obroty, więc jedziemy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Oczywiście z wiadomościami pogodowymi na dzień dobry. 13 stopni w Suwałkach i tam jest najchłodniej, na Suwalszczyźnie najchłodniej, najcieplej w Toruniu i w Słubicach, zarówno w centralnej Polsce, jak i na zachodzie. Ponad 20, 21,5 dokładnie w Toruniu i w Słubicach pokazują termometry w najcieplejszych miastach w Polsce o godzinie 13. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane i to jest dobra wiadomość. Gorsza jest taka, że na wschodzie okresami duże i tam miejscami słaby przelotny deszcz może się zdarzyć. Ale burz, z tego co widzę w zapowiedziach meteorologów, nie będzie dzisiaj. Do 26 stopni Celsjusza powinniśmy zobaczyć dziś na zachodzie jeszcze. Poczekamy, zobaczymy, poczujemy, mam nadzieję, to słońce i to ciepło. Wiatr jest słaby bądź umiarkowany, a wieje z zachodu i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak to mówią, życie jest jak autostrada, no przynajmniej tak śpiewają. Tom Cochrane właśnie w tej piosence Life is a Highway. Już teraz rozpoczynamy wysokie obroty. Kłaniam się, zapraszam, prawie 2 minuty po godzinie 13. Dziś oczywiście dużo o bezpieczeństwie, dużo również o jutrzejszym wydarzeniu. Kłaniam się, zapraszam.

0: 9 minut po godzinie 13, dziś piątek, piąteczek, piątunio, jutro oczywiście sobota, w sobotę to wiadomo, można troszkę pobrykać, można zrobić grilla, można zrobić imprezę i właśnie o takiej imprezie pierwsze zadanie dzisiejsze, jeżeli chodzi o wysokie obroty i o rozgrzanie szarych komórek, posłuchajcie o imprezie. Pytanie brzmi, kto niech wali do drzwi. Jeżeli wiecie, kto ma walić do drzwi, to zapraszam, walcie drzwiami i oknami do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. O kogo chodzi? Kto ma walić do drzwi w tej piosence? Aplikacja czeka, Patryk Bedliński też czeka. Dzień dobry, Patryk.
1: Dzień dobry.
0: W ogóle zaczynamy wiadomości drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Są problemy na dolnośląskim odcinku autostrady A4 między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice. Na kilometrze 144 miało miejsce zderzenie pojazdu ciężarowego z osobówką. Jezdnia jest zablokowana w kierunku Wrocławia. Można to objechać przez węzeł Kostomłoty. A ci, którzy jadą do Zgorzelca, też niestety mierzą się z problemami. I to bliskie miejsce, bo między węzłami Pietrzykowice i Kąty Wrocławskie, w tym przypadku 138 km. Po zderzeniu osobówki z busem zajęty jest prawy pas do Zgorzelca, a korki w obie strony napotkamy między Katowicami a Mysłowicami, też na autostradzie A4. Na S7 problemy w okolicach węzła Gdynia, Wielki Kack. Na 7 kilometrze pojazd osobowy najechał na bariery i zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Z powodu protestu rolników są problemy z przejechaniem między Stargardem a Suchaniem na 10. Uczestnicy protestu blokują 10 w miejscowości Krąpiel. Najpierw przez 10 minut ciągle przechodzą przez przejście dla pieszych, a potem przez kolejne 10 minut przepuszczają.

0: opuszczają samochody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: No to jak to jest z tym waleniem do drzwi? Posłuchajmy raz jeszcze.
5: Zróbmy więc bywankę, jakiej nie przeżył nikt. Niech nam walą, walą, walą do drzwi.
4: Niech nam walą, walą, walą do drzwi. Ale kto ma walić do drzwi? Tak brzmi pytanie, o czym, o kim właściwie, przepraszam, o kim śpiewa Krzysiek Jędrzejewski, oddział zamknięty. Kto ma walić do drzwi? Jeżeli wiecie, podejrzewacie, że wiecie, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać.

0: Dziękuję pięknie za informacje o tym, co się dzieje na drogach. W aplikacji możecie zostawiać zawsze wiadomości drogowe. Tobo123 pisze o drodze krajowej numer 35 Świdnica-Wrocław. Tam jest potężny kilkukilometrowy korek przed Gniechowicami. Dziękuję Tobo. Pamiętajcie, Świdnica-Wrocław na tym odcinku, jak podróżujecie, domyślam się, od strony Świdnicy w stronę Wrocławia, 35. Tam staniecie w kilkukilometrowym korku. I jeszcze Ostrzeszów, to jest z kolei krajowa 11. 429 km zaraz za światłami w kierunku Antonina. Kierowca wymienia koło od strony jezdni. Uważajcie proszę na niego, pisze Bartłomiej. Jest wąsko, zaraz obok jest wysepka rozdzielająca pasy ruchu, a kierowca wymienia koło od strony jezdni, więc uważajcie na tego kierowcę, jak będziecie na 11, krajowej 11 na 429 km. Bartłomieju, także dziękuję pięknie za informacje. W każdej drogowej sprawie oczywiście możecie pisać albo nagrywać wiadomości głosowe w aplikacji. Możecie też nagrać wiadomość głosową albo napisać, o co chodzi z tym waleniem do drzwi, prawda?
1: Zróbmy więc wywadkę, jakiej nie przeżył nikt. Niech nam walą, walą, walą do drzwi.
0: Kto ma walić, walić, walić, walić do drzwi? Może rodzina z prezentami, Andy pisze. Fajnie by było, gdyby rodzina z prezentami przyszła, zapukała i dała te prezenty. Andy, ale nie żyjemy w idealnym świecie, więc nie chodzi o rodzinę z prezentami. Kto niech wali, wali, wali do drzwi? Jak brzmi prawidłowa odpowiedź? Mam nadzieję, że niedługo się przekonamy. Trzymam za was kciuki i jedziemy oczywiście na wysokich obrotach. 21 minut po godzinie 13, a to piosenka o Drakuli, którego święto mieliśmy kilka dni temu.

0: No to dobrze, my już wiemy, kto wali do drzwi. Cześć, panie Robercie, pisze Karol. Sąsiedzi niech walą do drzwi. Zgadzamy się z Karolem?
1: Witam, tu Bronek z Dużego Mobila. Jeśli chodzi o zagadkę, to chodzi o sąsiadów, którzy tak walili do drzwi. Także pozdrawiam i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, Bronku z Dużego Mobila. Oczywiście, że masz rację. No oczywiście sąsiedzi, Darek ze Złotej też wiedział. Witam, tu Kuba, Rafał i Krzychu z Forda. Trzej panowie wpadli na tą samą odpowiedź. Oczywiście to sąsiedzi. Rafał wiedział, Łukasz z Kaszubu wiedział, Kuba 1B z Bydgoszczy, Marek, Piotr, Grzegorz z Selby, UK. No proszę bardzo, Grzegorzu, pozdrawiam całe UK i ciebie i wszystkich, którzy słuchają w UK. Dobra odpowiedź. Halo, halo.
2: Oczywiście sąsiedzi walą do drzwi. Wojtek z Jeepa.
0: Dziękuję, Wojtku z Jeepa. Kto jeszcze wiedział?
3: Sąsiedzi walą do drzwi.
0: Da.
3: Ola z MG.
0: Pozdrawiam, Olu z MG. Sebo z Jumpera też wiedział. Krzysztof z Ząbkowic Śląskich. Roman, Tomek śmigający po Francji. Kanguro 1. Biuro Trill też wiedzieli w tym biurze, jak się domyślam. Tomek ze Skanii myśli, że chodzi o sąsiadów. Dobrze myśli Tomek?
4: Dzień dobry, odpowiedź na zagadkę to... Sąsiedzi walą do drzwi. Pozdrawiam, Beata z Golfa.
0: Pozdrawiam, Beato z Golfa. Oczywiście Tomek też dobrze myśli. Roman z Lexusa wiedział. Artist Ząbek. Sąsiedzi, Martunia wali drzwiami z Podlasia. Pozdrawiam, Martuniu. Tomek wiedział, Paweł z Forda. Marta kolejna, jak się okazuje, też dobrze odpowiedziała. Tobo 1, 2, 3. Uciu, Guciu. Domyślam się, że z Norwegii. Konrad z Wieśka. Łukasz z X3. Kto jeszcze? Halo, halo.
5: Jak sąsiedzi walą do drzwi.
0: Świetne to było. Śpiewająco nawet, jak słyszeliście. Michał z Volvo, Ania z Tarnowa, Bartłomiej. Wszyscy, prawie wszyscy wiedzieli, że sąsiedzi niech walą do drzwi. Dlaczego? O to pytałem. Ano dlatego, że dziś Europejski Dzień Sąsiada. Więc bądźmy mili dla swoich sąsiadów. Niech nam nie walą do drzwi. Dobrze, kto był najszybszy?
6: Dzień dobry, Robercie.
0: Dzień dobry.
6: Oczywiście niech sąsiedzi walą do drzwi i niezapomniany numer oddziału zamkniętego. Pozdrawiam, Grzesiek z Fabii.
0: Grzesiek z Fabii był najszybszy. Grześku, możesz pozdrawiać teraz kogo chcesz z tej Fabii. Oczywiście wykorzystując aplikację możesz napisać, możesz nagrać swoje pozdrowienia. Kacper z Radomia natomiast był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Grzesiek z Fabii, Kacper z Radomia. Panowie, pozdrawiajcie kogo chcecie. Wielkie brawa dla wszystkich, którzy odgadli, że sąsiedzi niech walą do drzwi. Pamiętajcie, Europejski Dzień Sąsiada, o sąsiadach za chwileczkę, a tymczasem co się dzieje na, no nie tylko sąsiadujących pasach ruchu. Całą Polskę ma pod obserwacją Patryk Bedliński.
7: PRK, Polskie Radio Kierowców.
8: Duże problemy między innymi na dolnośląskim odcinku A4, którym jedziemy z Legnicy do Wrocławia. Jest bardzo wyraźny korek, nie bez powodu, bo między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice na 144 km zderzyły się dwa pojazdy, to ciężarówka i samochód osobowy. Trzeba będzie zjechać z A4, na przykład węzłem Kostomłoty. Ci, którzy jadą do Zgorzelca, czyli w drugą stronę, też niestety problemy napotkają, a te występują między węzłami Pietrzykowice i Kąty Wrocławskie na 138 km. Po zderzeniu osobówki z busem zajęty jest jeden z pasów. Od was także mamy wieści.
9: Hej, hej, hej, bardzo szybka informacja, bardzo ważna informacja. Autostrada A1 w kierunku Częstochowy, 372 km dokładnie w kierunku Częstochowy. Na środku jezdni na tych trzech pasach leży porozwalana opona. Kierowca jeszcze nie zdążył jej sprzątnąć i stoi kawałeczek dalej, miał wystrzał, także podajcie na szybko. Proszę was, serdecznie pozdrawiam, Wojtek z Fafika.
8: Dzięki wielkie za te informacje, no i przejeżdżamy na drogę ekspresową, na siódemkę w okolicach Gdyni. Przy węźle Wielki Kack na jezdni w stronę południową, czyli do Łodzi między innymi, samochód najechał na bariery. To jest 7 kilometr, tutaj zablokowany jest jeden z pasów. Protest rolników trwa między Stargardem a Suchaniem. Uczestnicy tego zgromadzenia blokują dziesiątkę w miejscowości Krąpiel i najpierw przez 10 minut przechodzą ciągle przez przejście dla pieszych, a potem przez kolejne 10 minut przepuszczają pojazdy.
7: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I bardzo słuszny głos Jakuba Budowlańca, jeżeli chodzi o tego kierowcę zmieniającego koło od strony jezdni. Proszę zadzwońcie na 19 111, zgłoście

do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, bo zaraz ktoś zabije tego kierowcę. Nie wolno tak robić, musi być zamknięty pas. Zadzwonimy, już dzwonimy właściwie. Jakubie, dziękuję pięknie, ale jeżeli ktoś widział tego kierowcę, ja mówię o tym, o czym pisali nasi słuchacze, to znaczy Bartłomiej pisał na drodze krajowej numer 11 na 429 km, zaraz za światłami w kierunku Antonina. Kierowca wymienia koło od strony jezdni, uważajcie na niego i dzwonimy, zawiadamiamy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, może jakieś służby przyjadą albo zamkną na czas tej wymiany koła, jak się domyślamy, pas, no albo jakoś odgrodzą to niebezpieczne miejsce. Jedziemy dalej, oczywiście na wysokich obrotach. Za 28 minut będzie godzina 14, a teraz już Editors.

0: No i jeżeli chodzi o sąsiadów, to pamiętajcie, dzisiaj Europejski Dzień Sąsiadów. Za chwileczkę do nich wrócimy. Natomiast najpierw oczywiście wiadomość drogowa od was. Halo, halo, dzień dobry.
1: Słuchajcie, jadę teraz piątką, S5 w stronę Wrocławia S5. I mijam kolumnę samochodów Mini. Przepiękne egzemplarze, po prostu coś pięknego. Aż miło było popatrzeć, zwolnić specjalnie, żeby dłużej ich mijać. Pozdrawiam serdecznie wszystkich właścicieli Mini oraz całą redakcję. Marcin z Mercedesa, dzięki.
0: Dzięki Marcinie. No, trzeba było zwolnić, żeby dojrzeć, prawda, bo te samochody to Mini. Ale które Mini? Te niemieckie Mini, które teraz są produkowane, czy te stare, klasyczne miniaki, Mini Cooper na przykład, które to były? Bo nie ukrywam, zainteresowałem się tymi pięknymi, przepięknymi, jak powiedział nasz słuchacz, utrzymanymi modelami. Jedziemy dalej, oczywiście powiedziałem, że wrócimy do sąsiadów i wracamy do sąsiadów. Posłuchajcie. To już wiemy, że sąsiedzi walą do drzwi. Wiemy, że dzień sąsiada, ale jak się nazywają sąsiedzi? Tego jeszcze nie wiemy. Może się za chwileczkę dowiemy. Jak się nazywają ci sąsiedzi? Jak mają na imię? Jeden i drugi. Podpowiem, dwóch ich było. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. O, a propos sąsiadów i przy okazji przyjaciół. The Rembrandts o przyjaciołach, sąsiadach.

0: No i czas na pierwszy w dzisiejszym dniu koncert życzeń. Słuchamy pozdrowień.
1: Witam ponownie, Grzesiek z Fabi. Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich sąsiadów, zarówno tych dobrych, a i tych złych.
0: No dobrze, to dla wszystkich sąsiadów, tych dobrych i tych złych, niech będzie czwarte liceum Tilawu, takie męskie granie. A do męskiego grania jeszcze dzisiaj będziemy na pewno wracać. Dzień dobry.

0: Pat i Pataszon. To chyba trochę inaczej się nazywali. Ten Pataszon mi nie pasuje do tych sąsiadów. Raz jeszcze posłuchajcie. Jak się nazywają ci sąsiedzi? Tak brzmi pytanie. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Andrzej z Trzewa na przykład napisał bardzo piękny poemat. Jako że piątek i dzień jest sąsiada, z niejednym sąsiadem spotkać się wypada i to jest zapewne okazja nie lada, by w końcu przytulić dobrego sąsiada. Na przykład Patryk jest moim sąsiadem dobrym, ale nie będziemy się przytulać. Widzę po minie. Wyjeżdżamy na drogi, Patryku?
1: Tak,
0: no włącz
1: tak,
0: mu ten mikrofon, niech powie chłopak.
1: To
0: wyjeżdżamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale mikrofon nie tylko do nas, ale także do kolegów, jak to mówią CB radiowcy. No i właśnie wy, nasi słuchacze, macie głos.
3: Dzień dobry, Mirosław się kłania za czwórki. Jest wypadek na 405 kilometrze od Balic w kierunku na Kraków pod górze Tyniec. Jest potworny korek, który sięga już za bramki.
1: Dzięki za te informacje. A co do A4, to sporo problemów na tej autostradzie, także w Dolnośląskiem. Między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice na kilometrze 144 miało miejsce zderzenie ciężarówki i auta osobowego. Skutek to niestety zupełna blokada w kierunku Wrocławia. W drugą stronę też są problemy. Jeżeli jedziecie do Zgorzelca od Wrocławia, to problemy na podkacie między Pietrzykowicami a Kątami Wrocławskimi. Osobówka zderzyła się z busem, jest zwężenie, korek też może nam towarzyszyć. S7 i okolice Trójmiasta, węzeł Gdynia Wielki Kack, trasa do Łodzi. Tam na 7 kilometrze pojazd osobowy najechał na bariery, no i mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Łodzi. Na S17 problemy w okolicach Garwolina, między południowym a zachodnim węzłem. Na 42 kilometrze tej ekspresówki samochód uderzył w bariery i zablokował lewy pas w kierunku Warszawy. A szerzej patrząc, S17 to trasa, którą do Warszawy jedziemy m.in. od strony Lublina.

0: powodu protestu rolników wciąż są problemy w ruchu na trasie między Stargardem a Suchaniem. Uczestnicy protestu blokują dziesiątkę w miejscowości Krąpiel, a protest polega na tym, że najpierw przez 10 minut ciągle przechodzą przez przejście dla pieszych, natomiast przez kolejne 10 minut przepuszczają pojazdy, które zdążyły się tam zgromadzić. Co do korków, te nie tylko na A4 nam towarzyszą, ale też na 94, na przykład na trasie, którą jedziemy od Prochowic do Wrocławia, w okolicach Środy Śląskiej, a potem w Rublowic. W kierunku właśnie stolicy Dolnego Śląska mamy te problemy. Korki na 94 możliwe są też w Małopolskie. To jest dojazd do Olkusza od Dąbrowy Górniczej. No i a propos tej bardziej wschodniej części Polski, to oczywiście korek, o którym mówiliście, pod Krakowem na A4. No i na południu naszego kraju także problemy na wysokości Limanowej. Droga 28 nam się korkuje. Korkuje się także wjazd do Nowego Sącza od północy, czyli od Brzeska, droga 75.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
3: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
2: A koszty?
3: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
4: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: To była reklama.
5: A już jutro od godziny 10 do godziny 18 na parkingu Polskiego Radia my zgromadzimy kilkadziesiąt samochodów elektrycznych. Już dziś wjeżdżają. Jeżeli ktoś przejeżdża, możecie zobaczyć. A jutro te samochody będzie można testować. Nie tylko elektrycznych. Hybrydy plug-in. Jeżeli chcecie pojeździć, zapraszamy jutro od 10.

0: 14 na zegarach. Rozpoczynamy informacje pogodowe w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najchłodniej w tym momencie, tak jak i godzinę temu w Suwałkach, na Suwalszczyźnie 12,5, zaledwie 12,5, a natomiast na zachodzie kraju robi się coraz cieplej, 22,6 stopnia Celsjusza pokazują termometry w Słubicach i w Pile. Zachód Polski dziś zdecydowanie cieplejszy niż wschód, bo to nie tylko Suwalszczyzna, ale również Podlasie, tam 14 zaledwie. Na Lubelszczyźnie najcieplej, w Lublinie 18 stopni, Podkarpacie też nie błyszczy, jeżeli chodzi o temperaturę, bo w Rzeszowie 19 stopni, a w Pile, przypominam, i w Słubicach 22,6 stopnia Celsjusza. Po południu i wieczorem zachmurzenie będzie małe bądź umiarkowane. Na wschodzie okresami duże, tam może popadać. Na północno-wschodnich krańcach te przelotne słabe opady deszczu przewidują synoptycy. W innych rejonach kraju nie będzie padać, nie będzie burz, to dobra wiadomość. Od 16 do 26 stopni Celsjusza powinniśmy zobaczyć. Na razie tych 26 nie mamy. 22,6, przypominam, w Pile i w Słubicach, a wiatr mamy słaby i umiarkowany. Zachodni i północno-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
3: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
2: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
3: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
2: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
3: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
4: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
5: To była autopromocja.
0: Dwie minuty po godzinie 14. Do sąsiadów jeszcze dziś wrócimy, a teraz śpiewamy sobie szalalala. Tak będzie to leciało. Kłaniam się, Robert Killen. A nie mówiłem, że tak będzie? Mr. Jones, Counting Crows, już teraz.

0: No dobrze, no to już wiemy, jak się nazywają ci sąsiedzi, czy nie wiemy. Pat i Matt chyba, takich dwóch zdolnych inaczej Czechów. Darek ze Złotej nie jest pewny swojej odpowiedzi. A kto jest pewny? Halo, halo.
1: Witam. Wydaje mi się, że na imię mieli Matt i Pat. Pozdrawiam wszystkich. Robert z Górala.
0: Robert z Górala też nie jest pewny swego. Wydaje mu się. Kto jest pewny?
2: Jasne, że to był Pat i Matt, a ja jestem Toczek. Cześć.
0: Cześć, Toczku. Ci sąsiedzi to Pat i Matt, ależ oni mieli pomysły, najlepsi fachowcy. Pozdrawiam. Ola z I30 wiedziała, bezbłędnie odgadła. Łukasz z Gorącego Torunia śle pozdrowienia i także wiedział. Sąsiedzi to Pat i Matt, Darek z Focusa ST. Kto jeszcze?
3: Myślę, że to jest Pat a Matt.
0: Ano. A nie, bo ja po czesku, a on to było po ukraińsku, zdaje się. No oczywiście, że tak, to Pat i Matt... Czy to było po czesku?
4: Właśnie nie wiem po jakiemu.
0: Po jakiemu to było, moi drodzy słuchacze, możecie nagrać.
4: Po słowiańsku.
0: Po słowiańsku, na pewno, oczywiście. Pat i Matt to też Słowianie prawdopodobnie.
4: Chyba tak.
0: Chyba tak. Chodzi o Pata i Matta. Karol pozdrawia i wie. Roman z Lexusa, Łukasz, Mario SSL, Jacek z Olsztyna, kierowca bombowca, też wiedział, kto jeszcze.
5: No hej, Tomek Sprinter.
0: Cześć, Tomku.
5: Łódź. No chodzi o Pat i Matt. Pozdrawianka. Siema.
0: Siema, dziękuję za odpowiedź. Adam z Iweko, Arkadiusz z Gdyni pozdrawia Krzysztof Skugi i też wiedział, że to Pat i Matt. Piotr z Parzy Miechy też wiedział. Marcin ze Zdumskiej Woli, Martunia z Podlasia. Rewelacyjna odpowiedź. Jacek z Renault, Jacek z Zielonej Góry, kolejny Jacek, jak się okazuje. I kto jeszcze?
6: Oczywiście sąsiedzi mieli na imię Pat i Matt. Moje dzieci do tej pory uwielbiają. Pozdrawiam.
0: Ja też uwielbiam. A już nie jestem dzieckiem. A ty lubisz Kuba, czy nie lubisz?
4: Tak umiarkowanie. Jak to nie jesteś dzieckiem? Jesteś dużym dzieckiem.
0: Dużym dzieckiem. No dobrze, to duże dzieci też lubią Pata i Matta. Kto jeszcze wiedział?
7: Witam, ci słynni sąsiedzi to Pat i Matt. Mhm. Pozdrawiam Grzesiek z B9.
0: Pozdrawiam Grześku. Sebo z Cytryny też wiedział. Paweł z Forda, Olek z Gdyni, Andrzej z Trzewa. Świetna odpowiedź. Andy DWR, Ania Starnowa, Bakutyl z Łady. Nikt się nie pomylił.
8: Cześć.
0: Cześć.
8: Ci sąsiedzi nazywali się Pat i Matt. Mhm. Pozdrawiam serdecznie. Damian Stipo.
0: Pozdrawiam Damianie. Monika z Mandarynki też wiedziała, ale wyprzedził Monikę z Mandarynki Tobo 1-2-3. Jeżeli chodzi o tych, którzy byli najszybsi, to Tobo 1-2-3, Pat i Matt. Nawet podejrzewam, że przed zadaniem pytania Tobo już wysłał odpowiedź. W każdym razie, Tobo, masz możliwość pozdrawiania. Możesz napisać, możesz nagrać pozdrowienia. Kto nagrał dobrą odpowiedź jako pierwszy?
9: Siema, tu Rogal z Beci, to był Matt i Pat. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam Rogalu z Beci, czyli tak, Tobo 1-2-3, Rogal z Beci, panowie, możecie pozdrawiać kogo chcecie. Czekam na to w aplikacji. Wielkie brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli. Kuba Domoracki w studiu, jak słyszeliście, 10 minut po godzinie 14. Będą wiadomości drogowe.
4: Oj, będą.
0: Długie czy krótkie?
4: Długie.
0: Czyli dużo się dzieje.
4: Tak, oczywiście.
10: PRK, Polskie Radio Kierowców.
11: Bardzo poważne utrudnienia cały czas utrzymują się w województwie dolnośląskim na autostradzie A4, gdzie na kilometrze 144 pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice doszło do zderzenia samochodu ciężarowego i auta osobowego. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest tam nadal całkowicie zablokowana. Mamy informację, że trwa wycofywanie pojazdów osobowych od miejsca zdarzenia do węzła Kąty Wrocławskie pod nadzorem policji. I obserwujemy tam cały czas bardzo poważny wielokilometrowy korek, który zaczyna się dużo, dużo wcześniej, właściwie przed węzłem Kostomłoty. Także, jeżeli ktoś jedzie od strony Zgorzelca i Legnicy, to najlepiej już zdecydowanie wcześniej, na przykład na wysokości Legnicy, kierować się na Starą Czwórkę, a zatem na Krajową 94, na Prochowice, Środę Śląską, a potem na Wrocław. Jeżeli wrócimy na autostradę A4 na węźle Wrocław-Południe, to już utrudnień właściwie nie ma. Zakorkowana i to bardzo poważnie jest S8 w Warszawie, czyli północna obwodnica miasta. I to zarówno w kierunku Białegostoku, jak i w stronę Wrocławia. Jak zwykle o tej porze pomiędzy węzłami Bemowo, Marymącka a Łabiszyńska. Jeżeli chodzi o inne trasy mazowieckie, to mamy utrudnienia na trasie S17.

0: pomiędzy węzłami Garwolin Południe a Garwolin Zachód. Na kilometrze 43, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery, zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem prawym. I jeszcze dobra wiadomość z województwa zachodniopomorskiego. Tutaj już nie ma utrudnień na Krajowej Dziesiątce w miejscowości Krąpiel, czyli pomiędzy Suchaniem a Stargardem, gdzie trwał protest rolników.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: No to jeszcze raz, przypomnijmy sobie to.
5: Myślim, że to jest pat amat.
4: No czyli dobrze powiedziałem, po czesku dobrze, odpowiedziałem, dobrze powiedziałem.
0: A później niepotrzebnie się poprawiłeś.
4: Właśnie, dokładnie. Najgorzej to dobrze odpowiedzieć, a potem się niepotrzebnie poprawić, prawda? Mm-hmm.
0: No to znaczy są gorsze rzeczy, ale to też jest kiepskie.
4: No w każdym razie, skoro to była czechosłowacka bajka, no to jasne, że to było po czesku. Pat i Mat to jest dobra odpowiedź. Tutaj żal mi troszeczkę Moniki z Mandarynki, która pisze, ojej, tak blisko. Pozdrawiam zwycięzcę Monika z Mandarynki. Tak, Moniko, byłaś tym razem druga, ale może się uda. Trzymam za ciebie kciuki, Kuba jest świadkiem. Trzymam kciuki?
0: Oj, trzymasz.
4: Teraz uwaga, mam więcej świadków. Trzymam kciuki? Tak, trzymam kciuki, oczywiście. Jedziemy dalej, a słuchamy wszystkich waszych informacji. Na przykład taka informacja nadeszła od naszego słuchacza.
6: Sza-la-la-la.
4: No, i też jej wysłuchaliśmy.

0: A teraz w wysokich obrotach wyjątkowy gość, mistrz Kajetan Kajetanowicz. Kajeton, dzień dobry Kajetanie, witam serdecznie na antenie PLK Polskiego Radia Kierowców.
1: Dzień dobry, cześć Robert, witam Państwa, cześć.
0: Odblaskowa szkoła, w tej sprawie się spotykamy, to jest taki konkurs, który pokazuje

0: Wskazuje, jak się domyślam, że bezpieczeństwo to sprawa nas wszystkich. Chodzi o to, żeby dzieciaki, nie tylko dzieci, żeby od dzieci wyszła ta inicjatywa, ale żeby i rodzice poruszali się, jak się domyślam, poza obszarem zabudowanym i nawet na obszarze zabudowanym, jeżeli jest ciemno, z odblaskami. Czy o coś jeszcze innego chodzi, Kajetanie?
1: No, to tylko początek, nie? Odblask, okay. To jest oczywiście, tak, konkurs Odblaskowa Szkoła, organizowany od ponad 15 lat. Ja jestem ambasadorem od kilku, wraz z moim partnerem Orlen Oil. Orlen Oil jest w ogóle głównym partnerem tego wydarzenia. Partnerzy są bardzo potrzebni oczywiście, natomiast najważniejsi są uczestnicy tego konkursu, oczywiście uczestnicy, ci, którzy ten konkurs biorą w nim udział, ale to nie tylko dzieci, to nauczyciele, to samorządowcy, to w ogóle całe szkoły. Oczywiście policja. No i właśnie.
0: No dobrze, ale to powiedz,
1: to jest początek.
0: Dobrze, ja rozumiem. Powiedziałeś, że to jest początek, ale powiedz mi, na czym to polega w takim razie, skoro nie tylko dzieci, ale również nauczyciele, urzędnicy, policja, wszyscy biorą w tym udział, to na czym to polega?
1: No tak, no odblaskowa szkoła, jak sama nazwa wskazuje, chodzi o to, żeby być widocznym. Natomiast mówię po raz kolejny, że to jest początek, dlatego że to jest takie trochę zaszczepienie wśród dzieci, młodzieży, właśnie bezpieczeństwa. Dzieci biorąc udział w tym konkursie, stają się ambasadorami niejako bezpieczeństwa. No i jakże ważnymi ambasadorami są, ponieważ one są dopiero na początku tej drogi, więc dla nas wszystkich jest to bardzo ważne. Uczą się bycia bezpiecznym, ale też nie tylko dla siebie, nie dbają tylko o swoje bezpieczeństwo, ale też ta świadomość jest coraz większa wśród dzieci na temat bezpieczeństwa innych, czyli nie tylko chodzi o to, żeby być widocznym i pomagać też innym. Wiesz, Robert, bo też dużo podróżujesz, kamperem jeździsz sporo, wiesz, jak to jest bardzo ważne, żeby ten pieszy był widoczny.
0: Oczywiście.
1: Ale też chodzi o to, żeby właśnie zakładać kaski 3 czerwca, zbliża wielkimi krokami, jak wiecie, a jak nie, to właśnie o tym wspominamy, że dzieci do lat 16, dzieci młodzież do lat 16 będą musiały 3 czerwca zakładać kaski. Nie chciałbym, żeby to brzmiało tak, że będą musiały. No oczywiście wszyscy wiemy, jak bardzo to jest potrzebne, jak bardzo to jest ważne. To jest po prostu bezpieczeństwo. I cieszę się, że wraz z Young & Safe, którego też jestem ambasadorem, której fundacji też jestem ambasadorem i na czele z Rafałem Senikiem też mocno zabiegaliśmy o to, żeby taka ustawa została wprowadzona. Więc wiesz, można było mówić, wiem, że chciałbyś szczegóły, natomiast zdaję sobie z tego sprawę, że nie ma czasu. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby mówić o bezpieczeństwie od najmłodszych lat. I po to jest właśnie ten konkurs.
0: I bardzo dobrze, że tacy ludzie jak ty, Kajetanie, biorą udział w tym, że dają przykład mistrzowie, dają przykład tego, że trzeba mówić i trzeba być bezpiecznym na drodze. Bardzo mi się podoba ta inicjatywa, nie ukrywam, i chyba wszystkim się podoba, że to uczniowie, czyli najmłodsi, mogą być wzorem dla dorosłych i to oni być może będą zaszczepiali w rodzinach te zasady bezpieczeństwa. Wczoraj, wiesz, jedna z naszych słuchaczek nagrała taką wiadomość w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, że najpierw zaczęło się od kasku dla dzieci, a potem dzieci zaszczepiły w niej to pragnienie posiadania kasku na rower i teraz cała rodzina już jeździ w kaskach. Jak przypomniał Kajetan, od 3 czerwca do 16 roku życia każdy musi mieć kask na głowie, jeżeli korzysta z roweru, hulajnogi bądź innego urządzenia transportu osobistego. A o akcji i o bezpieczeństwie odblaskowej szkoły porozmawiam z Kajetanem za parę minut.

0: Piątek, piąteczek, piątunio, 14.30. Co się dzieje o tej porze na polskich drogach? Posłuchajcie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Uwaga na trasie ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Tomaszów Mazowiecki Południe a Studzianki, a zatem w województwie łódzkim. Na kilometrze 347 doszło do przewrócenia się motocykla i na czas prowadzenia działań ratowniczych trasa S8 jest częściowo zablokowana w kierunku Wrocławia. Ruch jest możliwy, odbywa się tylko jednym lewym pasem, ale oczywiście jest bardzo utrudniony, bo już obserwujemy tam dosyć spory korek. Droga krajowa nr 50 na Mazowszu jest nadal zablokowana w obu kierunkach, pomiędzy Łochowem a Mińskiem Mazowieckim, i te utrudnienia związane są z pożarem lasu. Ruch kierowany jest na objazd, na drogi lokalne, a także na trasę wojewódzką nr 637. Na A4 niestety na Dolnym Śląsku cały czas nie mam dobrych informacji. Bardzo poważne wielokilometrowe zatory. Przede wszystkim w kierunku Wrocławia i Krakowa, ale nie tylko. Ale ten korek w kierunku powiedzmy wschodnim jest tak. Pomiędzy węzłami Budziszów a Kostomłoty, a także nieco dalej. Pomiędzy węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice. Tutaj w związku ze zdarzeniem drogowym na kilometrze 144 autostrada jest zablokowana w kierunku Wrocławia. Ruch kierowany jest na objazd przez węzeł Kostomłoty, ale w związku z bardzo poważnymi korkami już najlepiej na wysokości Morze Legnicy kierować się na drogę krajową nr 94, a zatem na starą czwórkę. Tym bardziej, że pobliskie trasy wokół A4, czyli droga krajowa nr 8 i droga krajowa 35 są także bardzo poważnie zakorkowane niedaleko miejscowości Mirosławice, Gniechowice, a także Cieszyce i Kobierzyce.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to czas na kolejny koncert życzeń w wysokich obrotach. Mamy niesamowitych słuchaczy. Muszę wam powiedzieć, drodzy słuchacze, że jesteście niesamowici. To odstępuje Monica z Mandarynki. Pozdrowienia za pierwszą zgadywankę. Pisze Kacper z Radomia. Rzeczywiście Kacper nie pozdrawiał nikogo. Odstępuje te swoje pozdrowienia. Moniko z Mandarynki, możesz pozdrawiać kogo chcesz. Możesz napisać pozdrowienia albo nagrać oczywiście. A teraz te pozdrowienia za ten ostatni, za tą ostatnią zagadywankę, za Pata i Mata.
3: Cześć, tu Rogal z Beci. Pozdrowienia śle dla mojego brata Szymona z Golfa, tak się u was przedstawia, oraz dla Tobo 123, który wysłał pierwszą odpowiedź. A jeśli chodzi o sąsiadów, dla dzieci to jest bajka, a dla niektórych dorosłych to tak naprawdę film dokumentalny, szczególnie dla tych, którzy robią remonty mieszkań.

Pozdrawiam całe PRK, wszystkich kierowców oraz Artiego, Sato, Piotrka, Eduardo, Mariana z Rumi i Antenkę też pozdrawia Tobo. Dla wszystkich pozdrowionych niech będzie Kasia Kowalska.

0: Jak twierdzi Kajetan Kajetanowicz, Kajto, sukces na drodze to podobnie jak w rajdach zależy od współpracy całego zespołu i tak naprawdę nasze bezpieczeństwo na drodze też zależy od nas wszystkich, tak naprawdę od wszystkich uczestników ruchu. Odblaskowa szkoła to jest konkurs, który, jak powiedział Kajto, jest dopiero początkiem tej drogi ku bezpieczeństwu i chodzi między innymi o to, że uczniowie powinni być, powinni te dobre nawyki zaszczepiać również dorosłym. Nic nie pomyliłem, Kajto? Wszystko się zgadza?
1: Wszystko się zgadza, tak jest. Zaczyna się, bezpieczeństwo zaczyna się wśród najmłodszych. I paradoksalnie to najmłodsi często nas, dorosłych, potrafią nauczyć czegoś, co powinniśmy już dawno wiedzieć.
0: Dokładnie. Na przykład jak młody człowiek siedzi nawet w foteliku

0: z tyłu, a tata bądź mama prowadzą, to czasem się odzywa, ale tato, przecież tak nie można, powinieneś włączyć kierunkowskaz na przykład albo coś, prawda, bo już to gdzieś słyszał i wtedy dziecko może nauczyć rodzica tych zasad bezpieczeństwa.
1: Muszę się przyznać do czegoś, wiesz, no, bo ja mam 6-letniego syna, Gracjana, i 9-letnią córkę i córka już czasami gdzieś tam mi potrafi zwrócić uwagę, no może nie, żebym telefon wyrzucił z ręki podczas jazdy, bo tego nie robię, staram się tego nie robić, chociaż niech rzuci ten, kto nigdy tego nie zrobił, ani razu, ale moja świadomość na ten temat jest bardzo, bardzo duża i cieszę się, że również dzieci, jakie mogą być konsekwencje tego, natomiast wiesz, tata, czy tutaj nie jest czasami 50 km na godzinę? Tak, Powianko, jest 50 km na godzinę, jedziemy 5 dych, spoko. Także spoko, jest to bardzo ważne wśród dzieci, żeby promować. Zresztą podlaskowa szkoła też promuje te zachowania. Właśnie dzieci mają kreatywnie zresztą wymyślać filmy, piosenki, czyli te takie właściwe zachowania na drodze. Później my je naśladujemy tak naprawdę i reszta dzieci, bo to są już setki szkół, które biorą udział w tym konkursie. Więc bardzo fajnie, że wspominacie o odblaskowej szkole, bo to już jest ogólnopolski konkurs.
0: I bardzo dobrze, im więcej dzieciaków wie, że te odblaski są potrzebne, tym lepiej, ale oczywiście nie tylko odblaski, również te kaski, o których Kajto wspomniał przed kilkoma minutami, od 3 czerwca, pamiętajcie, do 16 roku życia kaski obowiązkowe na rowerach, na hulajnogach i na urządzeniach transportu osobistego. I fajnie, że poruszyłeś ten temat tego telefonu. Kto nie korzystał z telefonu podczas jazdy, niech pierwszy rzuci telefonem teraz. Nikt nie rzuca, ale powinien rzucić, prawda? Powinniśmy się z tego wycofać. Plaga, jak powiedział Kajto. Jak sobie z tym radzić? Wiesz czy nie wiesz?
1: No na pewno świadomość tego, że przede wszystkim prawo jazdy jest pewnego rodzaju pozwoleniem na broń. Z całą świadomością powtarzam to od lat. Musimy wiedzieć o tym, zanim siedzimy do auta. Jak tak samo jak ja, zanim siądę do samochodu rajdowego, muszę się upewnić, że wszystko jest w porządku, że najpierw jest to bezpieczne auto, że jestem zabezpieczony maksymalnie, jak tylko się da. Oczywiście w 100% się nie da, natomiast dopiero wtedy jestem w stanie skoncentrować się na swojej robocie. Tak samo my w takim normalnym ruchu drogowym też powinniśmy, siadając do auta, mieć świadomość tego, że no, w naszych rękach no,
0: jest bezpieczeństwo nie nas, tylko również innych, prawda, uczestników drogi, bo przez nasz błąd ktoś może ucierpieć.
1: No zgadza się i dlatego tą uwagę powinniśmy poświęcić nie social mediom, nie rozmowom czy odpisywaniu innym, ale właśnie drodze. Nad tym powinniśmy się skupić, a coraz częściej, tak jak mówimy, jest to plaga, coraz częściej jednak i wszyscy mamy tego świadomość. To jest najciekawsze w tym wszystkim, jednocześnie też najtrudniejsze, że mamy świadomość tego, że popełniamy błędy, wiemy, jakie mogą być konsekwencje, choć mam wrażenie, że nie mamy aż takiej świadomości, jak wielkie, że właśnie w kilkadziesiątych sekundy jesteśmy w stanie stracić życie lub tego życia pozbyć kogoś innego czy zdrowia, więc no naprawdę, tak trzeba o tym mówić. Nie ma co wijać bawełnę.
0: Oczywiście, że tak, ja się z tobą zgadzam. Ja dziś słyszałem, no nie wiem, jakiego słowa użyć. A, okej, użyję głupią wypowiedź, że do 30 km na godzinę kask nie jest potrzebny. To jest naprawdę no, idiotyzm, można powiedzieć, zdecydowanie.
1: Nie polecam uderzać 15 km na godzinę głową w beton czy asfalt. Nie polecam tego robić, a jeszcze nie mówiąc o krawężniku, więc... no faktycznie ten, kto to powiedział, chyba już się kiedyś mocno uderzył w głowę.
0: Kajetan Kajetanowicz, Kajto był z nami w Wysokich Obrodach. Dziękuję pięknie za tą rozmowę o bezpieczeństwie. Mam nadzieję, że nie pierwsza i nie ostatnia. Kajto, miłego popołudnia i dobrego weekendu życzę.
1: Dzięki, wzajemnie, hej.

No to czas na dodatkowy koncert życzeń. Pisze do nas Monika z Mandarynki. Strasznie mi miło, kolega Kacper zrobił mi popołudnie. Przypominam, że Kacper z Radomia odstąpił pozdrowienia Monice i Monika pozdrawia. Właśnie. Kogo pozdrawia? Chciałabym pozdrowić, pisze Monika z Mandarynki, córeczkę Ninę, uwielbia Pata i Mata, żadne współczesne super psy i koty, lecz właśnie parę złote rączki. Złote rączki to trochę na wyrost w przypadku Pata i Mata, ale nieźle majstrują. No to dobrze, dla Niny niech będzie, dla córki Moniki z Mandarynki.

0: I tak to zbliżamy się do 14.50, a jak wiadomo, za 10 minut będzie godzina 15. To jest pora, w której Kuba zjawia się punktualnie w studiu Polskiego Radia Kierowców i będzie was informował o tym, co się dzieje na polskich drogach.
1: Tak, i ogłasza, że popołudniowe godziny szczytu czas zacząć.
0: Piątek, piąteczek, piątunio. Wcześniej się zaczynają, jak słyszycie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bardzo poważnie zakorkowana jest autostrada A4 w województwie małopolskim na obwodnicy Krakowa. Pomiędzy Balicami a węzłem Kraków-Łagiewniki i to zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic. Przybywa samochodów także przed bramkami w Balicach w kierunku Rzeszowa. Tutaj obserwujemy także kilkukilometrowy korek. A4 jest bardzo poważnie zakorkowana także na Dolnym Śląsku, gdzie pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice na kilometrze 144 doszło do zderzenia ciężarówki i samochodu osobowego. Autostrada nie jest już zablokowana w kierunku Wrocławia i jest za to częściowo zablokowana, ale ruch jest już możliwy, odbywa się pasem lewym. No niestety cały czas oczywiście bardzo poważne wielokilometrowe korki właśnie na dolnośląskim odcinku A4 występują. Właściwie już te korki zaczynają się w pobliżu węzła Udanin. I w miarę możliwości najlepiej omijać te odcinki zdecydowanie wcześniej, na przykład na wysokości Legnicy, kierując się na starą czwórkę, a zatem na krajową 94. Na ekspresowej jedynce w województwie śląskim zderzyły się dwa samochody osobowe pomiędzy węzłami Mysłowice, Kosztowy a Imielin. To ekspresowa jedynka. Na kilometrze 554 zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się pasem lewym i także tam obserwujemy korek. Może nie potężny wielokilometrowy, ale na pewno dosyć spory. Uwaga na ekspresowej 8 pomiędzy węzłami Tomaszów Mazowiecki Południe a Studzianki. Tutaj na kilometrze 347 zablokowany jest i prawy pas w kierunku Wrocławia i to w związku z wypadkiem motocyklisty. I jeszcze województwo pomorskie, wspomnę o dwóch trasach. Po pierwsze, trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku, a zatem Krajowa 89 jest bardzo poważnie zakorkowana na odcinku wielokilometrowym pomiędzy gdańskim Gdańskim portem, a obwodnicą. Jeszcze druga trasa, także zakorkowana obwodnica Gdyni w pobliżu węzłów Gdynia Port i Gdynia Chylonia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Kilka minut temu rozmawialiśmy o bezpieczeństwie z Kajetanem Kajetonowiczem. Mówiliśmy o odblaskach, mówiliśmy m.in. o tym, że od 3 czerwca kaski na głowach młodych ludzi staną się obowiązkowe. Jeżeli chodzi o rowery, hulajnogi, urządzenia transportu osobistego, mówiliśmy o tym również, że dziś na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców padła takie zdanie, że do 30 km na godzinę kaski nie są potrzebne. Absolutnie się z tymi nie zgadzamy, to znaczy z tą wypowiedzią się nie zgadzamy. 30 km na godzinę na hulajnodze to nikomu nie życzę, żeby ktoś spadł przy tej prędkości z hulajnogi i uderzył się na przykład o chodnik, ewentualnie o krawężnik. Naprawdę. Trochę wyobraźni. Ale jest słuchacz, który się nie zgadza z tym punktem widzenia. Słuchamy w takim razie argumentów. Halo, halo.
1: No niestety, z całym szacunkiem się nie mogę zgodzić. Bezpieczeństwo to my. Mhm. Nikt nam nie jest w stanie bezpieczeństwa zapewnić oprócz nas samych. I w zasadzie nawet nie mamy prawa oczekiwać, że ktoś nam to bezpieczeństwo zapewnił. Mhm. Możemy polegać tylko na sobie. I dlatego nie liczę na nikogo. Zawsze jest coś, co się na drodze może stać. Kiedy widzę samochód, który jeździ slalomem, trzeba zwolnić. Kiedy nie widzę, co jest za zakrętem, trzeba zwolnić. To ode mnie zależy.
0: No tak, ale...
1: A młodzież w tej chwili jest uczona, że masz kask, nic ci się nie stanie, możesz robić, co chcesz. Kask oducza odpowiedzialności. Masz kask, możesz robić wszystko, nic ci się nie stanie. Kask nie uczy konsekwencji. Jeździmy coraz mocniejszymi maszynkami, nie licząc się z konsekwencjami. Stąd mamy falę wypadków. Mhm. Natomiast jeśli ten kask zabrać i uświadomić, że jeśli się wywalisz, to będzie bolało, z automatu tych wypadków będzie mniej. Bo jak boli, to się pamięta.
0: No tak, ale przy 30 km na godzinę uderzenie z hulajnogi, jak się spada, czy z roweru, jak się spada, to już nie będzie nic bolało, bo nie będzie nikt nic czuł. Naprawdę, to jest duża prędkość, to po pierwsze. Po drugie, nie zgadzam się absolutnie ze stwierdzeniem, że młodzież jest uczona, że masz kask, to możesz robić wszystko. Raczej tak naprawdę ta nauka idzie w tę stronę, że masz kask, to pomaga i będą mniejsze konsekwencje ewentualnych wypadków. Co o tym myślicie? No oczywiście forum uruchommy, jeżeli chcecie się wypowiedzieć w tej sprawie, to zapraszam do aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A tymczasem pogoda.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ciepło czy zimno? No gdzie niegdzie chłodnawo. Na Suwalszczyźnie na przykład 13, zaledwie 13, ale na zachodzie kraju robi się coraz cieplej. W Słubicach w tym momencie 24 już na termometrach. Burze będą na zachodzie. Synoptycy już ostrzegają przed nimi, a jeszcze godzinę temu twierdzili, że nic oprócz nieznacznych opadów na północnym wschodzie kraju nam nie grozi na drogach. A tymczasem ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami są wydane dla zachodniej Polski, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Legnica, aż do Wrocławia, Wałbrzycha te ostrzeżenia obowiązują. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej małe i umiarkowane, na wschodzie okresami duże, a na krańcach północno-wschodnich oczywiście słabe przelotne opady deszczu. Na zachodzie te burze, do 26 stopni powinniśmy dziś zobaczyć na zachodzie kraju, na razie niecałe 24 w Słubicach, a wiatr mamy słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Grzegorz Duda. Co byście powiedzieli na to, żebyśmy coś

0: wspólnie naprawili.
1: To będą dobre rady od dobrego mechanika. Od poniedziałku do piątku po godzinie 9:00 Grzegorz Duda radzi. Tylko w Polskim Radiu Kierowców.
2: To była autopromocja.
3: 3 minuty po godzinie 15:00. Kłaniam się, zapraszam na wysokie obroty. Jedziemy razem. Robert Kilena.

0: Już 9 minut po godzinie 15, za chwileczkę wiadomości drogowe na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. No, zaczęliście się wypowiadać. Spadłem z roweru w kasku przy jakichś 10 km na godzinę, pisze nasz słuchacz. Bliznę na ramieniu mam konkretną. Kask przerysowany tak, że aż mnie ciarki przechodzą, jak pomyślę, że to mogła być moja głowa. Jak spadniesz, to czy w kasku, czy bez, i tak zapamiętasz. No tak, ale ciarki przechodzą, jak pomyśli słuchacz, że to mogła być jego głowa. Andy pisze, kaski bezwzględnie tak, ale bez tej całej nową mody o prawach, tylko rozsądek, jak się domyślam, tak? Jak było w przypadku pieszych i rowerzystów, którzy po tych zapewnieniach o pierwszeństwie stali się nieśmiertelni na drodze i zatrzymywali 40-tonowe samochody ciężarowe wyciągniętą ręką. Dokładnie tak. No tak, rozsądek, oczywiście, że tak. Nie mają bezwzględnego pierwszeństwa na przejściach dla pieszych. Niektórzy, no powiedzmy, nieodpowiedzialni dziennikarze tak to zrozumieli i tak to poszło w eter i teraz przez to cierpią nie tylko piesi, ale i kierowcy. Kask nie chroni, pisze Andy, ale jednocześnie minimalizuje ryzyko. Czyli tak naprawdę nie jesteśmy nieśmiertelni, ale dajemy sobie jakąś szansę. Nie daje 100% pewności, ale daje jakąś szansę. I myślę, że w tym kierunku tam dyskusja tutaj wśród was zmierza, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Wrócimy do niej za chwileczkę, ale tymczasem Kuba już z najnowszymi informacjami drogowymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wypadek samochodu osobowego i auta ciężarowego na drodze krajowej nr 62 w województwie kujawsko-pomorskim w miejscowości Chełmiczki. To pomiędzy Kruszwicą a Radziejowem. Na kilometrze 24 trasa jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Mamy informację, że jedna osoba została ranna w tym zdarzeniu, a ruch kierowany jest na objazd przez miejscowości Kruszwica, Witowice, Kobylarnia i właśnie Chełmce. Na autostradzie A4 bez zmian w województwie dolnośląskim, gdzie pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice doszło do zderzenia ciężarówki i samochodu osobowego na jezdni w kierunku Katowic. Autostrada jest tam nadal częściowo zablokowana, a chodzi o kilometr 144. Ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem lewym i oczywiście cały czas utrzymuje się tam bardzo poważny korek. Właściwie ten korek jest wielokilometrowy, kilkudziesięciokilometrowy, tak by trzeba powiedzieć. On zaczyna się już na wysokości węzła Budziszów i przez cały właściwie fragment aż do węzła Pietrzykowice mamy jeden wielki, potężny korek. Także najlepiej ten fragment omijać zdecydowanie wcześniej i już na wysokości na przykład Legnicy kierować się na Prochowice, potem na Środę Śląską i na Wrocław, a zatem chodzi o drogę krajową nr 94. Na autostradzie A4 mamy także poważne korki w Małopolsce na obwodnicy Krakowa i to zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic, a także pewne problemy na śląskim odcinku A4 pomiędzy Katowicami a Mysłowicami. Jeszcze jedna wiadomość z ekspresowej ósemki z województwa łódzkiego. Pomiędzy węzłami Tomaszów Mazowiecki Południe a

0: Studzianki. Mamy częściową blokadę w kierunku Wrocławia. To w związku z wypadkiem motocykla, do którego doszło na kilometrze 347.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: Tomek z czarnego Mercedesa pisze w temacie pana, który mówił na temat tego, że kaski oduczają młodych ludzi odpowiedzialności. Taki mój komentarz. Właśnie z młodą osobą jedziemy razem w samochodzie, czyli z moją 16-letnią córką, która od małego zawsze była uczona, że jeździmy w kasku rowerem. Zawsze była uczona tego, że w samochodzie zapina pasy i teraz jak jest nastolatką, pamięta i wie o tym, że kask mają chronić, pasy mają ją chronić i nie jest to dla niej żaden niesamowity obowiązek, tylko standardowe działanie. Pozdrawiamy, pisze Tomek z czarnego Mercedesa. Właśnie, zdrowy rozsądek. Bardzo słusznie zauważył słuchacz, że nie ma stuprocentowej pewności, ale minimalizuje ryzyko, zarówno kask, jak i pasy. Kto jeszcze? Halo, halo.
5: Dzień dobry, oczywiście,
4: dzień dobry.
5: Od nas bardzo wiele zależy, ale to, co ten pan powiedział, że jeśli będziemy kogoś uczyć, że będzie bolało i w ten sposób mamy edukować, no to też zupełnie się z tym nie zgadzam. Należy edukować, że będzie bolało, ale mniej będzie bolało wtedy, kiedy będzie kask. Wtedy nie zginie ktoś, a ma większe szanse na to, że jeśli będzie rozsądnie się zachowywał i przydarzy się coś złego, to ten kask ochroni go, uratuje mu życie, zabezpieczy przed kalectwem, a nie, że mielibyśmy sobie puścić wszystkich i pozwolić, że jeździcie, róbcie co chcecie, bo to jest wasza sprawa. No nie, nie, to nie tędy, nie droga, jak dla mnie. Pozdrawiam wszystkich.
4: Pozdrawiamy, dziękujemy, czyli znów ta sama narracja, czyli minimalizuje ryzyko, kaski, pasy dają szansę, nie dają 100% pewności, ale rozsądek, wyobraźnia się liczą. Halo, halo.
6: Przy 30 kilometrach, jeżeli pan zrobi piękną glebę, no to gwarantuję, że będzie wszystko zdarte do białej kości.
4: Dokładnie.
6: Nie będzie czego zbierać, jeżeli chodzi o fragmenty ciała. Czy ma jechać wolniej z kaskiem, czy bez kasku, to już jest, tu nie ma wpływu nic. To, czy ktoś jedzie w kasku, czy jedzie bez kasku. Kask nie daje nam nieśmiertelności. Młodziki o tym doskonale wiedzą. Jeżdżą młodzież taka najmłodsza, która jeszcze nie powinna teoretycznie jeździć.
4: O.
6: Jeździ w kaskach pełnych, ze szczęką, z goglami, więc tak to wygląda. Natomiast pozostała część ciała nie jest w żaden sposób chroniona, więc
4: tak jest.
6: Czy będzie miał kask, czy nie, przy 30 kilometrach, jak zrobi glebę, no to nie będzie miał kawał mięcha na ciele i to jest tyle. Wyobraźnia, tego trzeba uczyć i to powinni robić rodzice przede wszystkim.
4: Wyobraźnia, tego powinni uczyć rodzice, jak twierdzi nasz słuchacz i ma absolutną rację, niechronieni uczestnicy ruchu drogowego też powinni mieć wyobraźnię. Też powinni wiedzieć, że nie są nieśmiertelni, jak ktoś napisał w aplikacji. Do tematu będziemy jeszcze wracać. Teraz zupełnie inny temat na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, ale jeżeli chcecie, no to po godzinie 16 na przykład możemy znów uruchomić dyskusję na ten temat, a na pewno wrócimy do tego w przyszłym tygodniu w Wysokich Obrotach.

0: Dawid Czopek, analityk rynku ropy, zarządzający Polaris Fizz, jest teraz w wysokich obrotach i chyba będą dobre wiadomości z rynku ropy. Dzień dobry, panie Dawidzie, witam serdecznie. Halo, halo.
1: Słyszymy się?
0: Słyszymy się. Dów, kamień z serca spadł, bo powiedziałem, że będą dobre wiadomości. Mam nadzieję, że będą dobre wiadomości przed weekendem, jeżeli chodzi o cenę paliw. No i już się słyszymy. Czy to prawda, że jest optymizm teraz na rynku ropy i będzie wszystko taniało? I skąd się wziął ten optymizm? Jeżeli jest.
1: Właściwie możemy powiedzieć, że ten optymizm jest nadspodziewany, dlatego że każdy, kto zajmuje się rynkiem ropy, gdyby usłyszał wiadomości o tym, że cieśnina Ormus zostanie zamknięta na 3 miesiące i nie będą płynąć prawie żadne statki przez nią, to uznałby, że cena baryłki ropy na poziomie 150-200 dolarów jest właściwie czymś oczywistym. Natomiast mamy dzisiaj cenę baryłki ropy na poziomie 80-90-100 dolarów w zależności od gatunku i od dnia, czyli zdecydowanie niżej. Paliwa nie brakuje. Myślę, że jest to olbrzymie zaskoczenie dla wszystkich. Nawet jeżeli popatrzymy na ceny na stacjach benzynowych, to cena benzyny nieznacznie przekracza 6 zł. Oczywiście mówimy o cenie brutto, wiemy, że obowiązuje pakiet CPN.
0: Tak jest.
1: Ale są to poziomy właściwie takie zbliżone do tych, które widzieliśmy jeszcze w styczniu czy w lutym. Więc niezwykle optymistyczne wiadomości z tego punktu widzenia, nawet pomimo to, że oczywiście 6 zł to drogo za ropę, za benzynę, ja to wszystko wiem, ale jakby z punktu widzenia tego, co się dzieje na świecie, to jest bardzo pozytywne.
0: No niemniej jednak ta ropa, znaczy benzyna i olej napędowy tanieją na stacjach benzynowych. Jeszcze kilka dni temu widziałem, że 6,80 było za litr oleju napędowego, a dziś jest znacznie taniej. Optymizm jest, jak powiedział pan Dawid, a to nie jest tak przypadkiem, że to tylko w Polsce jest tak tanio. Ja nie ukrywam, panie Dawidzie, że podróżowałem po Europie w ostatnim czasie. Byłem w wielu krajach europejskich i wszędzie, ale to wszędzie jest drożej. A w niektórych krajach nawet dużo drożej niż w Polsce. Francja, Niemcy na przykład.
1: To prawda. Tankowałem olej napędowy na autostradzie w Niemczech 2,50 euro za
0: litr. Dokładnie. I ponad 11 zł wychodzi.
1: Tak. Natomiast w Polsce zdecydowanie taniej właśnie dzięki temu, że mamy obniżony podatek VAT i obniżoną akcyzę, ale ta cena na świecie także spada, więc także na świecie to ta cena 2,50 pewnie jest dzisiaj niższa. No nie byłem od tego czasu w Niemczech, to było miesiąc temu, ale mogę się założyć, że ona jest także niższa. I to wynika właśnie z sytuacji związanej z tym, że rynek cały czas liczy na to, że

0: cieśnina Ormus zostanie szybko odblokowana. Bardzo mocno korzystamy z zapasów, bardzo mocno obniżają się nasze rezerwy, jeżeli chodzi o gotowe paliwa, czy to ropę naftową, więc trochę te ceny niskie, trochę w cudzysłowie, ale powiem, że ceny niskie są na kredyt, natomiast no, musimy jednak te cieśniny mieć otwarte, musimy mieć pełną dostępność do produktów z Bliskiego Wschodu, żebyśmy się mogli cieszyć jeszcze być może niższymi cenami paliw także w przyszłości.
1: Ale czy dla Polski, dla Europy w ogóle ta cieśnina ma znaczenie? Bo ja słyszałem, że tak naprawdę największe znaczenie ma dla Chin i dlatego ta ropa naftowa drożeje i są takie obawy i dlatego ci, którzy sprzedają nam olej napędowy i benzyny na stacjach benzynowych, tak się zabezpieczają i chcą maksymalizować zyski przed ewentualnymi jakimiś przykrymi następstwami dla Europy.
0: Znaczenie nie tyle nawet dla Chin, co dla Azji, tam kilka innych krajów, myślę o Indiach przede wszystkim mają znaczenie, ale pamiętajmy, że rynek ropy, rynek gotowych paliw to jest rynek morski. To znaczy jest tak, że statek wypływa z portu i ten, kto zapłaci więcej, to do niego płynie ten statek. Więc to nie jest w żadnym stopniu tak, jak chociażby mieliśmy do czynienia z przypadku wojny, wybuchu tej pełnoskalowej wojny na Ukrainie, gdzie gaz płynął do nas rurą i pomimo to, że na świecie było dużo gazu, nie było szans go dostarczyć, bo rynek ropy naftowej to rynek, który działa na zasadzie ogólnoświatowej, czyli statek, który dzisiaj wypływa z ropą ze Stanów Zjednoczonych, on może dzisiaj popłynąć do portu w Rotterdamie, czyli w Europie, ale równie dobrze może popłynąć do portu gdzieś w Indiach, bo
1: kto da więcej?
0: Decydują się zapłacić więcej. Prosta
1: rozumiem,
0: sprawa.
1: Rozumiem. Kto da więcej? No tak funkcjonuje wolny rynek. Uświadamiał nam to Dawid Czopek, analityk rynku ropy, zarządzający Polaris FIS na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Do rozmowy o ropie jeszcze dziś będziemy wracać.

0: pół do czwartej, 15.30. Halo, halo. Dzień dobry.
1: Cześć, z tej strony Jacek z Wrocławia.
0: Cześć, Jacku.
1: Słuchajcie, niedawno radziliście, by omijać korek na A4 w kierunku Wrocławia i kierować się na Prochowice, Środę Śląską, drogą numer 94 na Wrocław. No to od razu mówię, że jest to jeszcze gorszy pomysł, bo od Środy Śląskiej do samego Wrocławia auta stoją. Jest to kilkanaście kilometrów i na pewno nie pojedziecie szybciej niż autostradą. To jest gwarantowane. Także uważajcie i szerokości.
0: Dziękujemy pięknie za informację.
2: Czyli zakorkowane i to bardzo poważnie jest stara czwórka i nowa czwórka. Tylko tak, nasz słuchacz mówił, że kilkanaście kilometrów korka, prawda, na starej czwórce, a na autostradzie A4 mamy ponad 20 kilometrów już korka, więc no
0: tak, ale autostrada dwa pasy, wiesz.
2: No tak. Może
0: się
2: polepszy.
0: Może to się rozkłada, dokładnie. A poza
2: no na
0: tym,
2: razie
0: wiesz,
2: jest kiepsko na Dolnym Śląsku po prostu.
0: Od środy do piątku korek. A co zrobić? No, tylko
2: tak,
0: można się śmiać.
2: Tak jest zakrzywienie czasoprzestrzeni dokładnie na Dolnym Śląsku.
0: Tak naprawdę, no to oczywiście współczujemy. Jedźcie z nami co 20 minut w PRK, w Polskim Radiu Kierowców Wiadomości Drogowe. Staramy się być bardzo, ale to bardzo skrupulatni w tych doniesieniach. Jeżeli widzicie coś na swojej drodze, a coś nieprecyzyjnie powiedzieliśmy, to dajcie znać, poprawcie, będzie bardziej wiarygodnie, prawda? I lepiej. Jedziemy razem, 15.30, jak powiedziałem, Kuba wyjeżdża z wami na drogi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bardzo poważnie zakorkowana jest południowa obwodnica Warszawy, czyli ekspresowa dwójka w kierunku Terespola. Na kilometrze 476 doszło do zdarzenia drogowego i zablokowany jest tam jeden pas. W związku z tym, że to jest warszawski Ursynów, a zatem mamy tam tunel pod Ursynowem, służby przed tunelem kierują ruchem, żeby nie doszło do paraliżu właśnie w samym tunelu. Już teraz obserwujemy tam wielokilometrowy korek, który zaczyna się mniej więcej już na wysokości węzła Opacz. Bardzo dużo cierpliwości przyda się także na ekspresowej 8 na północnej obwodnicy Warszawy, gdzie pomiędzy węzłami Modlińska a Łabiszyńska doszło do awarii samochodu ciężarowego. No i oczywiście mamy tam korki, jak zwykle o tej porze, związane z godzinami szczytu, oczywiście popołudniowymi. Na kilometrze 16 akurat tam zablokowany jest jeden pas w kierunku Białegostoku i korek właśnie w kierunku Białegostoku zaczyna

0: się jeszcze przed Bemowem. Natomiast korek w kierunku Wrocławia, czyli w drugą stronę, mamy pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka. Na drodze krajowej numer 2 na odcinku Międzyrzec Podlaski - Biała Podlaska doszło do wypadku dwóch aut osobowych w miejscowości Styżyniec. Na kilometrze 626 droga jest zablokowana i ruch kierowany jest na objazd na drogi lokalne. Na krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskim w pobliżu miejscowości Jeziorki, to pomiędzy Strzelnem a Gniezdem, auto osobowe zderzyło się z motorowerem. Mamy informację, że dwie osoby zostały w tym wypadku ranne i na kilometrze 178 obowiązuje ruch naprzemienny. I jeszcze autostrada A4, już wspomniana oczywiście, na Dolnym Śląsku cały czas obserwujemy wielokilometrowy korek, właściwie pomiędzy węzłami Budziszów, Kostomłoty, Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice.
1: I w tym momencie, dokładnie w tym momencie informacja od Jarka, że tunel na S2 w Warszawie na południowej obwodnicy Warszawy jest zamknięty. Oj, będą korki w stolicy w związku z wypadkiem. Potwierdzimy to, jeżeli to potwierdzimy, to poinformujemy o tym oczywiście na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, bo jeżeli to prawda, że tunel jest zamknięty, na razie niestety słuchacz nie napisał, w którą stronę.
0: Kierunek Terespol. Właśnie Terespol, mamy informację, że Warszawy, tak, tak mamy informację, że przed tunelem jest policja i to ona kieruje ruchem. Właściwie de facto to znaczy, że tunel zamknięty jest.
1: Będziemy o tym informować. Jak widzicie coś na swojej drodze, dajcie znać. Jak słyszycie, no od razu staramy się informować o tym, co się dzieje na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dzień dobry. Mówiliście, że u nas taniej z paliwem, a w Europie drogo. Jadę dziś do Chorwacji, pisze Bondar, nasz słuchacz. Podpowiedzcie proszę, gdzie najlepiej tankować. No ja, Bondarze, nie jechałem do Chorwacji, nie jechałem przez Czechy, Austrię czy Słowenię, ale jechałem do Portugalii i jeżeli jedziecie w tamte rejony, to lepiej w Hiszpanii niż we Francji zatankować jest taniej. A jeżeli chodzi o Niemcy, no to zdecydowanie na autostradzie jest najdrożej. Jak zjedziecie z tej autostrady jakimś zjazdem do miasteczka, to tam już jest taniej i to kilkadziesiąt eurocentów potrafi być taniej na litrze. Takie to rady. A jeżeli możecie pomóc Bondarowi, to pomagajcie.

0: Dawid Czopek, analityk rynku ropy, zarządzający Polaris Fizz jest z nami. Panie Dawidzie, tutaj słuchacze rozpisują się o tym, może inni słuchacze będą też radzili, jak to jest z tymi paliwami. Zresztą posłuchajmy jednego z naszych słuchaczy. Halo, halo.
1: A ja chciałem tylko uzupełnić, bo jestem po długich wyjazdach po Niemczech i mogę powiedzieć tak, że w NRW diesel średnio jest po euro 90, okolice Bremerhaven 95, a w dniu dzisiejszym rano na Bawarii w regionach Monachium tankowałem się po euro 80. I to było w różnych godzinach, gdzie jest drożej i taniej.
0: No proszę bardzo, czyli jest taniej niż te 2,50, które płaciliśmy, panie Dawidzie, jakiś czas temu na autostradzie. Ale na autostradzie w Niemczech, tak jak i u nas, jest zwykle drożej niż w miasteczkach, jak zjedziemy z autostrady. O, a propos, jest pan ekspertem. Dlaczego tak jest w niektórych krajach, a w niektórych krajach

0: nie obowiązuje ta zasada, że na autostradach jest drożej.
1: No, to prawie wszędzie jest drożej, także u nas jest drożej.
0: Nie, u nas też, tak.
1: Ale

0: polskiego ruchu jakąś opłatę od swojej sprzedaży, aha, a druga sytuacja już taka dużo bardziej rynkowa, polegająca na tym, że no jesteśmy, będąc w autostradzie, jesteśmy zmuszeni za to, żeby zjechać na tę stację benzynową najczęściej i w związku z tym no, trochę będąc zmuszeni do tego, żeby zatankować, jesteśmy w stanie zatankować, zapłacić trochę drożej.
1: Jasne.
0: Normalne prawa rynku.
1: Dokładnie, normalne prawa rynku wykorzystują sytuację. Dobrze. Panie Dawidzie, turystyka paliwowa. Ja pamiętam, że jak wprowadzano ten program CPN przed wprowadzeniem, były poważne dyskusje na temat tego, no jak u nas będzie tanie, to Niemcy, Czesi będą przyjeżdżać do nas tankować i wyczerpywać nasze zapasy paliw. Czy to się działo? Czy to się dzieje? Czy ta turystyka paliwowa dotyczy tylko, no nie wiem, niektórych rejonów przygranicznych i na tym się kończy?
0: Oczywiście dotyczy to rejonów przygranicznych. No, działa ten tak zwany arbitraż cenowy. To, o czym też mówił nasz słuchacz, jeżeli cena w Niemczech jest zbliżona do 2 euro, czy trochę niżej, to znaczy, że tam jest około 8,50. W Polsce to jest 6 z kawałkiem za olej napędowy dzisiaj. Więc trzeba przekalkulować, jak daleko opłaca nam się jechać po to, żeby zatankować paliwo. Więc znowu matematyka i prawa rynkowe tutaj zupełnie działają.
1: Ale jest taka zasada, znaczy ja zauważam coś takiego, może nie jeżeli chodzi o stacje paliw, ale na przykład jeżeli chodzi o sklepy, niektórzy są w stanie jechać na drugi koniec miasta po to, żeby zapłacić kilkadziesiąt groszy taniej za coś. To czy na przykład, żeby wygrać, nie wiem, 8-9 zł na paliwie, opłaca nam się jechać na drugą stronę granicy?
0: O ile pamiętam, wszelkie badania wskazywały na to, że że tankujemy najczęściej na najbliższej stacji benzynowej w stosunku do naszego zamieszkania. Aha. Zdarzają się takie sytuacje, ja mam taką w Warszawie, że przejeżdżam zwykle, wracając z pracy obok stacji, takiej przy hipermarkecie, tam jest zwykle dużo taniej, więc jakby po drodze tankuję i to jest tam kilka kilometrów od mojego domu, może nawet kilkanaście, ale jest po drodze, więc z tego punktu widzenia nie nadrabiam. Natomiast wszelkie badania, które pamiętam, wskazują na to, że jednak tankujemy blisko, chyba że no, ta różnica cenowa jest duża, wtedy opłaca nam się oszczędzać, ale zwykle to nie są duże oszczędności, więc dla kilku złotych nie opłaca nam się jechać, tym bardziej, że spalimy jakąś ilość paliwa,
1: dokładnie,
0: dojeżdżając na tą stację, więc ten arbitraż cenowy praktycznie nie występuje.
1: No to dziękuję za rozmowę, panie Dawidzie. Turystyka paliwowa to temat, który jeszcze dziś będziemy poruszać w wysokich obrotach. Dziękuję, miłego weekendu i taniego na stacjach benzynowych. Będzie taniało w przyszłym roku, w przyszłym tygodniu, przepraszam jeszcze, panie Dawidzie, pana zdaniem?
0: Wszystko zależy od tego, jak rozwinie się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Już dużo zdyskontowaliśmy tej pozytywnego nastroju związanego z odblokowaniem ciśniny i teraz musimy zaczekać na rzeczywiste odblokowanie ciśniny. Jeżeli nie, to boję się, że może być drożej.
1: Oby nie. Obawy pana Dawida się nie sprawdziły. Dziękuję pięknie raz jeszcze za rozmowę. Dawid Czopek, analityk rynku ropy, zarządzający Polaris FIS, był z nami w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. A teraz w Polskę jedziemy. Po polsku. Polski to tytuł tego utworu i dlatego tak mówię. Human na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Jeszcze 13 minut i będzie godzina 16. No cóż, słuchamy.

0: Dobrze wiesz, śpiewał Kostek Iuriadis i Human. Ten, który dobrze wie, jest już w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Kuba
0: Domoracki.
1: Mówisz o mnie?
0: Tak,
1: a,
0: tak.
1: Proszę.
0: Kuba Domoracki dobrze wie, co się dzieje na polskich drogach i za chwileczkę swoją wiedzą się podzieli.
1: Tak. Tyle się dzieje, że właściwie w 2 minuty nie ogarnę wszystkiego, ale chociaż najważniejsze części.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Krajowa dwójka jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach w miejscowości Styżyniec w województwie lubelskim. To pomiędzy Międzyrzecem Podlaskim a Białą Podlaską. Na kilometrze 626 doszło do wypadku 2 samochodów osobowych i tutaj ruch kierowany jest na objazd na trasy lokalne. Zablokowana jest także droga krajowa nr 50 pomiędzy Mszczonowem a Grójcem, gdzie w miejscowości Przęsławice na kilometrze 144 doszło do wypadku 3 pojazdów dostawczych. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. I tutaj także ruch kierowany jest na objazdy. Krajowa 50 jest zablokowana także pomiędzy Łochowem a miejscowością Stanisławów. I te utrudnienia związane są z pożarem lasu. Tutaj także ruch kierowany jest na objazdy na pobliskie trasy lokalne i wojewódzkie. Ekspresowa dwójka w Warszawie jest bardzo poważnie zakorkowana w kierunku Terespola. Tutaj doszło po pierwsze do zdarzenia drogowego na wysokości właściwie tunelu pod Ursynowem i mamy tam właściwie blokadę w kierunku Terespola, bo służby przed tunelem kierują ruchem właśnie, a korek, ten bardzo poważny korek na S2, już zaczyna się na wysokości węzła Opacz. Droga krajowa nr 15 pomiędzy Strzelnem a Gniezdem jest częściowo zablokowana niedaleko miejscowości Jeziorki, gdzie na kilometrze 178 doszło do zderzenia auta osobowego i motoroweru. I tutaj obowiązuje ruch naprzemienny. Jeszcze województwo dolnośląskie, autostrada A4. Tutaj niestety sytuacja się nie zmieniła. Cały czas mamy częściową blokadę autostrady w kierunku Katowic pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice, gdzie doszło do zderzenia ciężarówki i auta osobowego. Wielokilometrowy korek zaczyna się tam właściwie już na wysokości węzła Budziszów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
4: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
3: A koszty?
4: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
5: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: To była reklama.
0: Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, 29 dzień maja, no to przeszedł on do historii motoryzacji takim osiągnięciem kobiet w motorsporcie. Janet Guthrie przeszła do historii jako pierwsza kobieta, która

zakwalifikowała się i wystartowała w legendarnym wyścigu Indianapolis 500. To było 29 maja 1977 roku. Za 7 minut będzie godzina 16, o 16 jak zwykle wiadomości pogodowe u nas w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, a potem gramy.

0: 13,6 stopnia Celsjusza w Suwałkach. Tam jest najchłodniej w Polsce, jeżeli chodzi o najcieplejsze miejsce. Słubice 24,6. Miało być cieplej, zdaniem synoptyków. Na zachodzie temperatura miała wzrosnąć do 26 oficjalnie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Tak czy owak, na zachodzie zdecydowanie cieplej niż na wschodzie Polski. Widać z rozkładu temperatur Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jeżeli chodzi o niekorzystne zjawiska pogodowe, no to na północnym wschodzie może dziś być jeszcze przelotny deszcz, tak twierdzą synoptycy, a na zachodzie z kolei burze, oby nie gwałtowne. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej małe i umiarkowane, na wschodzie okresami duże, a na północnym wschodzie, jak powiedziałem, słabe przelotne opady deszczu. Temperatura do 26 stopni na zachodzie. Ja oficjalnie tego nie widzę, ale może gdzieś w waszych samochodach już na termometrach jest 26 stopni na zachodzie Polski, więc oficjalnie tego nie ma, ale oby były. Wiatr słaby i umiarkowany, we wschodniej połowie kraju może być porywisty, a wieje z zachodu i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja.
3: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
4: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
3: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
4: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
3: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
4: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
2: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
1: To była autopromocja.
0: 2 minuty po godzinie 16. A propos jutrzejszego wydarzenia, od godziny 10 do godziny 18 zapraszamy was na parking Polskiego Radia i oczywiście Polskiego Radia Kierowców. Zgromadzimy tam, już się ustawiają te samochody, naprawdę, nówki, sztuki, nie tylko elektryki, ale również hybrydy plug-in. Będzie można się przejechać, będzie można przetestować taki samochód, będzie można zasięgnąć rady u eksperta, więc zapraszamy. Robert Kilena.

0: Proszę bardzo, w Warszawie nawet termometry pokazują 26 stopni Celsjusza w samochodach. Oczywiście do zobaczenia na zielonym weekendzie. Do zobaczenia i do testowania na zielonym weekendzie. Pamiętajcie, hybrydy, hybrydy plug-in, samochody elektryczne. Wszystko to jutro na parkingu Polskiego Radia Kierowców dla was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. To jest Aleja Niepodległości, Róg Malczewskiego. Zobaczycie, już dzisiaj ustawiają te samochody i można je niektóre zobaczyć. Kilkadziesiąt pojazdów jutro do testowania dla was, więc wybierzcie się, jeżeli chcecie przejechać się i sprawdzić, jak to i tamto jeździ. Proszę spojrzeć, kto tu mi radzi, żeby... A, Grzegorz, miłego dnia, Grzegorzu. Zielona Góra, 27 stopni już pokazują termometry. Jesteśmy więc rozgrzani odpowiednio do tego, żeby... zająć się zagadką, która już za chwileczkę, już za momencik. Taka rozgrzewająca zagadka, rozgrzewające szare komórki, ale zdaje się jeszcze jedna informacja. Halo, halo.
1: Witam, panie Robercie. Parę lat wcześniej opłacało się zatankować na Węgrzech pod koniec, bo w Chorwacji i w Słowacji było drożej. Mhm. A ostatnio, no to Polska, i jak jest zasięg około 600 km, żeby przelecieć przez Węgry i Słowację, jeśli jedzie z tej strony od Barwinka, to taniej wychodziło w Chorwacji w ubiegłym roku i w Polsce. Pozdrawiam, Darek Zamościa.
0: Pozdrawiam, Darku Zamościa. No ale jak jest teraz, bo o to naszemu słuchaczowi chodziło, który, przypomina, jedzie dziś do Chorwacji. Bondar, nasz słuchacz, tam jeździ, jedzie. Czy lepiej zatankować w Austrii, na Słowenii, czy w Chorwacji już, jak ktoś będzie podróżował po Chorwacji. Dajcie znać, gdzie benzyna najtańsza, przecież podróżujecie po Europie, to pewnie wiecie. Kubo, za chwileczkę wiadomości drogowe, ale najpierw postanowiłem sobie zrobić zagadkę. Co
2: o, proszę,
0: na to?
2: No tak, tylko rozgrzewająca i tak jest gorąco. No tak? Ale dobrze, próbuj.
0: To myślę, że schłodzę umysły. No dobrze. Słuchajcie, moi drodzy, zagadka motoryzacyjna, nie ukrywam, chodzi o model samochodu dzisiaj. Dodajemy rzet, ale nie powiem, żeby nie ułatwić, które, czy RZ, czy samorzet. W każdym razie dodajemy rzet i z samochodu robi nam się pirat. Tak,
2: pirat?
0: Pirat nam się robi z samochodu, jak dodamy rzet do nazwy tego modelu. O jaki samochód chodzi? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A Kuba teraz głosem kojącym poinformuje o tym, co się dzieje na polskich drogach. Absolutnie nie ma sytuacji kojących.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście na polskich trasach piątkowe, popołudniowe godziny szczytu i to w wielu miejscach. Bardzo, bardzo mamy poważne korki w wielu miejscach, nie tylko na Mazowszu czy w Małopolsce, na Śląsku, także na Dolnym Śląsku, na Pomorzu, w Wielkopolsce. I to nie tylko w miastach, ale także na trasach. A czwórka jest nadal bardzo poważnie zakorkowana. Tutaj mowa o korku właściwie ponad 20-kilometrowym, który zaczyna się już mniej więcej na wysokości węzła Budziszów i właściwie kończy się na węźle Pietrzykowice. To jest korek w kierunku Wrocławia, Katowic i Krakowa. I to jest związane między innymi

0: tym, że na kilometrze 144 cały czas utrudnienia utrzymują się po zderzeniu ciężarówki i auta osobowego. Jezdnia w kierunku Krakowa, Katowic jest tam nadal częściowo zablokowana. Krajowa dwójka na odcinku pomiędzy Białą Podlaską a Międzyrzecem Podlaskim jest zablokowana w obu kierunkach w miejscowości Styżyniec. Tutaj na kilometrze 626 doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych i ruch kierowany jest na objazd na trasy lokalne. Zablokowana jest także Krajowa 50 pomiędzy Grójcem a Mszczonowem w miejscowości Przęsławice. To utrudnienie związane jest z wypadkiem trzech samochodów dostawczych i tutaj także ruch kierowany jest na objazdy. Popołudniowe godziny szczytu, jak już powiedziałem, także na północy naszego kraju, w województwie pomorskim. Sporo cierpliwości przyda się na Krajowej 20 pomiędzy Żukowem a Egiertowem, przede wszystkim w kierunku Kościerzyny. Podobnie na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku w kierunku obwodnicy, a także na drodze Krajowej 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a Rusocinem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
3: A koszty?
2: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
4: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
6: No to jeszcze raz przypomnę zgadywankę, o co chodzi, o jaki model chodzi. Dodajemy, nie powiem, które rzet, RZ lub samorzet, i z samochodu robi nam się pirat. O jaki model chodzi? Wiecie? Jak wiecie? To zapraszam. Do aplikacji możecie pisać, możecie się nagrywać.

0: macie.
1: To już jutro od godziny 10 do godziny 18 na parkingu Polskiego Radia Zielony Weekend, tak to nazwaliśmy, bo w zeszłym roku rozpoczęliśmy taką przygodę z tym, żeby zachęcać słuchaczki i słuchaczy do testowania nowych samochodów, do tego, żeby sprawdzić, jak one jeżdżą, jak one zachowują się na drodze, ale również ile zużywają energii, czy ile zużywają paliwa. W tym roku rozszerzyliśmy tę formułę. Będą nie tylko samochody elektryczne, ale będą również hybrydy, hybrydy plug-in. Dużo się mówi ostatnio, jeżeli chodzi o motoryzację, o tak zwanych superhybrydach. Chińczycy wprowadzili, znaczy chińscy producenci wprowadzili taką terminologię. Te superhybrydy to nic innego jak hybrydy plug-in ładowane z gniazdka, które mają duże baterie pozwalające na przejechanie w trybie elektrycznym ponad 100 km, a potem samochód przełącza się oczywiście w tryb hybrydowy. Takie samochody również będą, nie tylko takie, będą same hybrydy, będą samochody elektryczne, będą te, które znamy już z salonów, ale będą te również, które niedługo się w tych salonach pojawią. Kilkadziesiąt samochodów do testowania możecie sprawdzić, naprawdę, jeżeli ktoś zamierza zmienić samochód, albo po prostu jest ciekawy, jak różne samochody jeżdżą, to zapraszamy. To nic nie kosztuje, całkiem za darmo. Zapraszamy całymi rodzinami, zwłaszcza, że dla

Dzieci też przygotowaliśmy różne atrakcje, będą różne gry, nazwijmy to, które wymagają mobilności. O, czyli na przykład minigolf, koszykówka, różne inne aktywności dla dzieci. Przy okazji oczywiście testowania samochodów, ale nie tylko. Jeżeli chcielibyście mieć kartę ratowniczą, którą umieścicie w swoim samochodzie i ta karta ratownicza niewątpliwie w czasie wypadku pomaga strażakom was wyciągnąć z samochodu, to zapraszamy również jutro, bo karty ratownicze będziemy rozdawać, będziemy drukować do waszego konkretnego modelu oczywiście, plus wyposażymy was w specjalną naklejkę, dzięki której każdy strażak będzie wiedział, że taka karta ratownicza znajduje się w pojeździe. Więc tak naprawdę wydarzenie motoryzacyjne, jak słyszycie, od godziny 10 do 18. Zabierzcie ze sobą koniecznie prawo jazdy, żeby zarejestrować się do jazd testowych. Te jazdy testowe oczywiście nie na parkingu, na parking zapraszamy, ale z parkingu te samochody będą wyjeżdżały cały czas z naszymi słuchaczkami i słuchaczami, wierzę w to, i będą podróżowały po ulicach Warszawy. Jutro od godziny 10 do godziny 18 na parkingu Polskiego Radia, jeżeli jesteście z Warszawy bądź okolic, to pewnie wiecie, róg Alei Niepodległości Madalińskiego. Jeżeli jesteście spoza Warszawy, wybieracie się, no to wpiszcie w nawigację. Polskie Radio na pewno bezbłędnie was do nas doprowadzi.

0: Moje serce pełne ciebie, Tomek Lipiński, przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców 16.30, a więc czas na informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej nr 73 w województwie świętokrzyskim w miejscowości Wiśniówka. To pomiędzy Kielcami a węzłem Kielce Północ na trasie ekspresowej. Tutaj właśnie w miejscu zderzenia tychże dwóch osobówek zablokowany jest jeden pas w kierunku Kielc, a ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem prawym. Dwa pojazdy osobowe zderzyły się także w województwie lubelskim na Krajowej Dwójce pomiędzy Międzyrzecem Podlaskim a Białą Podlaską w miejscowości Styżyniec. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach na kilometrze 626 i tutaj ruch jest kierowany na objazdy na pobliskie trasy lokalne. Zablokowana jest także Krajowa 50 pomiędzy Grójcem a Mszczonowem, gdzie w miejscowości Przęsławice doszło do wypadku trzech pojazdów dostawczych. Jedna osoba została w tym zdarzeniu poszkodowana i tutaj ruch również kierowany jest na objazdy, a chodzi o kilometr 144. Mamy nowe informacje o sytuacji na Dolnym Śląsku na autostradzie A4. Według drogowców, czyli zdaniem służb po prostu, autostrada jest już przejezdna w kierunku Wrocławia, Katowic i Krakowa pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice. Przypomnę, kilka godzin temu doszło tam do zderzenia ciężarówki i samochodu osobowego, ale cały czas obserwujemy tam bardzo poważny, wielokilometrowy korek właściwie, który zaczyna się jeszcze przed węzłem Budziszów. Mamy tam taką sytuację na przemian. Na przemian korki, na przemian spowolnienia, na przemian korki, na przemian spowolnienia, więc te fragmenty najlepiej chyba omijać starą czwórką, chociażby przez Środę Śląską i miejscowość Wróblowice, no ale niestety stara czwórka jest także dosyć poważnie zakorkowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ostatnia szansa, żeby wykazać się oczywiście wiedzą, a właściwie błyskotliwością i odpowiedzieć na pytanie, o jaki samochód chodzi? Dodajemy, ale nie powiem jakie, rzet i z samochodu robi nam się pirat.

0: Jak to jest z tym samochodem, modelem samochodu dodam, dodajemy do nazwy tego modelu RZ albo Z, nie powiem specjalnie, żeby nie podpowiadać, i z samochodu robi nam się pirat. Witaj Robercie, pisze Rafał z Bielska-Białej, witaj Rafale. Odpowiedź na pytanie to Opel Corsa, dodajemy RZ na końcu i mamy Corsarza, czyli pirata. A stały słuchacz. Rafał, Michał z Fiata 500 też wiedział. Kto jeszcze wiedział i powiedział?
1: Stawiam na Opla Corsę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Pozdrawiam. Również ktoś jeszcze stawia na Corsę?
2: To autko to. Corsarz.
0: Corsarz?
2: Corsa.
0: Tak jest, Opel Corsa. Tym autem jest Opel Corsa. Pisze Janek z Cherry Tigon 4. Po dodaniu RZ mamy Corsarza. Oczywiście, że tak. Kasia z Mielca też twierdzi, że wychodzi Corsarz po dodaniu RZ. Kto jeszcze tak twierdzi?
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: To Opel Corsarz. Pozdrawiam Mateusz z Audi z Krakowa.
0: Pozdrawiam Mateuszu z Audi z Krakowa. Opel Corsa plus RZ równa się Corsarz. Mariusz i Kasia z Berlina też wiedzieli. BS Warsztat. Proszę bardzo, cały warsztat myślał i wymyślił i bardzo dobrze wymyślił. Michał wiedział, Robert z Lublina, Madryt. O, proszę bardzo, to mi przypomina taki serial hiszpański. Tam też nazywali się nazwami miast. Madrycie pozdrawiam. Wojciech wiedział, robaczki wiedziały, Jaca z Lublina, Ewa z Kupry, świetna odpowiedź. Ewo, Edyta z Bielska też wiedziała. Halo, halo, kto jeszcze?
4: Oczywiście chodzi o Opla Corsę.
0: Oczywiście.
4: Dziękuję, pozdrawiam, Marcin.
0: Pozdrawiam, Marcinie. Paweł, Ania z Tarnowa, Daniel z Tuarega, Tom 212, Witek ze Skody, Paweł z Forda, Damian z Chojnic. Wszyscy wpadli na to, że to chodzi o Opla Corsę.
5: Zgaduję, że chodzi o samochód Opel Corsa.
0: Dobrze zgadujesz. Przemo z Lodzi też tak zgadły. Fufon z Kozienic, Leśniczy, Ewa, Tode, Rafiklu, Marcin z Jogera, Jacek z Bielawy, Piotrek z Brwinowa. Wszyscy wiedzieli, że chodzi o Corsę.
6: Witam, panie Robercie.
0: Witam.
6: Darek z Zamościa. Opel Corsa. Corsarz. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, no oczywiście, czyli zagadka nie była zbyt trudna, bo mnóstwo dobrych odpowiedzi i chyba żadnej złej nie było, ale ktoś musiał być zawsze najszybszy z tą wiedzą, prawda? Za chwileczkę się przekonamy, kto to był, ale to chyba jeszcze nie będzie teraz. Halo, halo?
7: Chodzi o Opla Corsę. Pozdrawiam, Maniolo.
0: Maniolo był prawie pierwszy, bo najszybsza odpowiedź nagrywana. O, teraz najszybszą mam.
8: Ten samochód to jest Opel Corsa. Pozdrawiam, Agnieszka z Braniewa.
0: Agnieszka z Braniewa wszystkich wyprzedziła, jeżeli chodzi o tych, którzy nagrywali. Agnieszko, możesz pozdrawiać. Zastanów się, kogo chcesz pozdrowić i wyślij pozdrowienia taką samą drogą. Możesz nagrać je albo napisać. Aga z Tygrysa natomiast była najszybsza, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali. Same Agnieszki, proszę bardzo. Szczęśliwa godzina dla Agnieszek. Aga z Tygrysa, Agnieszka z Braniewa, drogie panie, zastanówcie się, kogo chcecie pozdrowić. Dla wszystkich oczywiście brawa z fanfarami za to, że wpadliście na to, że to Opel Corsa. Jesteśmy dostatecznie rozgrzani, jeżeli chodzi o szare komórki przed weekendem.

0: Za 11 minut będzie godzina 17. Rafał z Bielska-Białej. Dziękujemy Rafale za informację drogową. A informacja jest taka. Autostrada A4, trasa Kraków-Tarnów. Domyślam się, że od strony Krakowa w stronę Tarnowa. Tak jest. Od 434 kilometra, wyjaśnia dalej Rafał, mamy spory korek, kilkukilometrowy korek na A4 w stronę Tarnowa. Na poboczu stoi duży mobilek przewożący sprzęt wojskowy. Nie wiem, czy to kolizja z innym samochodem, czy też awaria, ale... Trzeba uzbroić się w cierpliwość, pisze Rafał z Bielska-Białej. Dziękuję Rafale, przypominam A4, trasa Kraków-Tarnów od 434 kilometra w stronę Tarnowa. Ten spory korek, a o innych sporych korkach już teraz. Kuba Dobracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A4 jest zakorkowana także w województwie dolnośląskim, zwłaszcza na jezdni w kierunku Katowic. Zarówno pomiędzy węzłami Wądroże Wielkie a Budziszów, także na odcinku Gościsław, Kostomłoty a Kąty Wrocławskie oraz nieco dalej w pobliżu węzła Pietrzykowice. Droga krajowa nr 2 pomiędzy Białą Podlaską a Międzyrzecem Podlaskim jest zablokowana w obu kierunkach w miejscowości Styżyniec. Tutaj na kilometrze 626 doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych i jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna, a ruch kierowany jest na objazd na pobliskie trasy lokalne. Uwaga na Krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskim w pobliżu miejscowości Jeziorki. To pomiędzy Strzelnem a Gniezdem. Na kilometrze 178, gdzie doszło do wypadku auta osobowego i motoroweru, obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. A w tym zdarzeniu dwie osoby zostały ranne. Zakorkowany jest remontowany odcinek autostrady A1 pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Tutaj przypomnę, że na fragmencie prawie 8-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i zdecydowanie wolniej jedzie się zarówno w kierunku północnym, jak i w kierunku południowym. Na drodze krajowej nr 73 pomiędzy Kielcami a ekspresową Siódemką w miejscowości Wiśniówka zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Mamy informację, że nadal zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Kielc i ruch odbywa się pasem jednym, dokładnie prawym. I jeszcze raz województwo mazowieckie, droga krajowa nr 50. Tutaj utrzymuje się blokada obu kierunków pomiędzy Mszczonowem a Grójcem w miejscowości Przęsławice. To w związku z wypadkiem na kilometrze 144, wypadkiem trzech pojazdów dostawczych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: No i koncert życzeń. Pięknego weekendu dla całej redakcji słuchaczy, szczególnie tych z Poznania. Uśmiecha się Aga z Tygrysa. A, i dla koleżeństwa z salonu marki na H. No dobrze, no to w takim razie dla koleżeństwa, dla słuchaczy, szczególnie z Poznania. I dla kogo jeszcze?
5: Dzień dobry, z racji tego, że mam taką możliwość pozdrowienia na antenie naszego ulubionego radia, więc pozdrawiam rodzinę, znajomych, koleżanki i kolegów z pracy, oczywiście prowadzących, najlepszych, podkreślam. No i pozdrawiam wszystkich kierowców, uważajcie na siebie i bądźcie dla siebie na drodze wyrozumiali, mili i dobrzy, szerokości.
0: To oczywiście Agnieszka Zbraniewa i dla wszystkich pozdrowionych niech będzie ta piosenka. Taka trochę sentymentalna. Ja nie ukrywam, że lubię. Boulevard of Broken Dreams, Green Day już teraz w PRK, w Polskim Radiu Kierowców na wysokich obrotach.

0: Prawie 17, a o 17 zwykle w wysokich obrotach sprawdzamy, jak synoptycy prognozują, co się wydarzy dzisiejszej nocy w pogodzie. Tak będzie i tym razem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na razie w dalszym ciągu najchłodniej na Suwalszczyźnie, w Suwałkach 14 stopni, no ale cieplej niż godzinę temu i cieplej... Nie, chłodniej na zachodzie. 25,4 stopnia Celsjusza w Suwałkach, przepraszam, w Słubicach. W Słubice najcieplej, Suwałki najchłodniej. Na zachodzie cieplej zdecydowanie niż na wschodzie Polski. Jeżeli chodzi o niekorzystne zjawiska meteorologiczne, które jeszcze przed wieczorem przewidują synoptycy, no to jakieś burze na zachodzie i przelotne opady deszczu na północnym wschodzie. A noc, zachmurzenie... No niestety większe, duże nawet, z rozpogodzeniami, początkowo na zachodzie i w centrum, a po północy również nad ranem i na wschodzie kraju te chmury. Na zachodzie przelotne opady deszczu, a po północy także burze niestety nad Polską. Temperatura od 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 11 w centrum, do 16 na południowym zachodzie kraju. Pokażą termometry dzisiejszej nocy. Wiatr będzie słaby, zachodni i północno-zachodni. No ale się niestety zachmurzy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już po 17:00 kłaniam się, zapraszam na kolejną godzinę wysokich obrotów. Robert Kilen.

0: Cześć, wygląda na to, że spędzę z wami piątkowy wieczór. Bardzo się cieszymy. Łukasz Zamościan pyta, bo wraca do domu. Co go czeka na trasie Stary Dzierzgoń Zamość? Niewiele złego, powiem ci szczerze, Łukaszu. Jeżeli chodzi o S7, to nic właściwie złego. Jedziesz sobie spokojnie w stronę Warszawy. Przed Warszawą jakieś delikatne roboty drogowe, ale nie powoduje to żadnego spowolnienia. Najgorszy odcinek to S2, czyli południowa obwodnica Warszawy, żebyś się dostał na S17 w stronę Lublina. Tam zamknięty był, nie wiem czy jest, ale Mariusz być może poinformuje o tym za chwileczkę w wiadomościach drogowych. Nie wiem czy jest nadal zamknięty tunel na S2, ale nawet jeżeli jest zamknięty, to jak przejedziesz w miarę szybko którymś z mostów na drugą stronę Wisły, no to omijasz ten tunel i jakoś sobie dasz radę. Za Lublinem też żadnych utrudnień w stronę Zamościa, więc mam nadzieję, że to będzie przyjemna podróż z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. A teraz już Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: No i oczywiście z wiadomościami drogowymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeśli chodzi o ten tunel autostradowy na południowej obwodnicy Warszawy, to z tego, co ja widzę, widzę tylko jedną nitkę. Nitkę w kierunku Mińska Mazowieckiego, Terespola, tak, która jest zablokowana, natomiast w przeciwnym kierunku najprawdopodobniej wszystko funkcjonuje tak, jak powinno w tunelu, czyli tunel jest przejezdny dla tych, którzy jadą w stronę węzła Konotopa. Cóż jeszcze? Droga krajowa numer 15, Strzelno-Gniezno, w pobliżu miejscowości Jeziorki, na 179 km zdarzenia autoosobowego i motoroweru. Dwie osoby ranne, ruch w obu kierunkach możliwy, choć tylko jednym pasem. Droga krajowa numer 73, odcinek Kielce Północ, Kielce, miejscowość Wiśniówka. Pierwszy kilometr drogi numer 73, zdarzenie dwóch autosobowych. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Kielc. Droga krajowa numer 50, odcinek Stanisławów-Łochów. Pożar lasu, droga od wczoraj jest zablokowana, ruch kierowany jest na objazdy. Ta sama 50, odcinek Mszczonów-Grójec, Przęsławice, 144 km. Zdarzenie trzech aut dostawczych. Jedna osoba w tym wypadku została ranna i w tym miejscu na 144 km 50 jest drogą zablokowaną. Krajowa 2, odcinek Międzyrzec-Podlaski-Biała Podlaska, miejscowość Strzyniec, 626 km. Zdarzenie dwóch aut osobowych. W tym wypadku jedna osoba została ranna. Droga krajowa numer 2 na 626 km jest trasą zablokowaną. Zalecany jest objazd trasami lokalnymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: No a teraz jedziemy na YouTube Polskiego Radia Kierowców, rozbieramy na części dziś samochód japoński. Michał Górski w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Cześć. Jaki samochód będziemy dziś rozbierać na części i potem go składać?
1: Japoński, ale taki, którego najmocniejszą stroną jest jego historia, według mnie.
0: O, czyli obecne wcielenie nie zachwyciło.
1: No właśnie, i pytanie też o jego przyszłość, tak naprawdę, myślę, otwarte. No Mitsubishi, więc taka marka, którą wszyscy dobrze znamy, ale obserwujemy, jak się trochę zmienia. No i czy się zmienia w dobrą, czy w złą stronę, to już pewnie każdy może ocenić po swojemu. Ja miałem okazję z Kubą jeździć Mitsubishi Outlanderem w tej czwartej jego odsłonie. Samochód, który według mnie był takim protoplastą SUV-ów, ta końcówka lat 90., jak właśnie Outlander i Subaru Forester, to były dwa takie samochody, które właśnie zostały stworzone i według mnie ta cała historia, ta popularyzacja tych SUV-ów wtedy się zaczęła. Czyli mniejszy, kompaktowy taki samochód, który jest podniesiony, zmieniony projekt na tyle, żeby był bardziej praktyczny, ale cały czas z zachowaniem takiego sportowego charakteru. No przecież Subaru, owszem, oczywiście te samochody wychodziły w wersji wolnosącej, ale zawsze była ta wersja taka drapieżna, turbo doładowana. I to właśnie zarówno w tym Foresterze, jak i w tym Outlanderze właśnie było dostępne. No i co? Minęło sporo lat.
0: Tak, zmieniły się generacje. Oczywiście, ale jak to człowiek może inaczej oceniać rzeczywistość. Proszę bardzo. Michał powiedział, że początek SUV-ów to Forester i Outlander.
1: Niech zgadnę, u ciebie będzie Toyota.
0: A dla mnie tak naprawdę to Honda. Okay. Tak naprawdę to Honda CRV, na przykład CRV, ale HRV niedoceniony wówczas samochód.
1: Zgoda, też
0: absolutnie niedoceniony. Bardzo ciekawe auto.
1: Ale to był crossover. To był protoplasta crossoverów, jak jeszcze nikt nie wiedział, że coś takiego powstanie.
0: Dokładnie tak. No w każdym razie pierwszy Outlander rzeczywiście usportowione, a potem Mitsubishi poszło taką drogą jak CRV, prawda, czyli powiększyło samochód, zrobiło z tego hybrydę, no i tą drogą podążamy do dziś.
1: Dokładnie tak. No i to się oczywiście zmieniało w generacjach przez lata. Te auta wszystkie rosną. No tutaj trzeba powiedzieć, że ono utyło, nie tylko urosło. No
0: bo ale utyło dlatego, że ma silniki elektryczne i spalinowe.
1: No więc tak. No i ma baterię i jest tylko jeden napęd dostępny, nie turbo doładowany, tylko plug-in hybrid teraz. To jest nowe turbo chyba, tak?

0: Tak, więc mamy rzeczywiście do dyspozycji w sumie sporą moc systemową, bo tam łącznie jest 306 koni. No i co? Mamy ten wolno ssący 2.4 motor rzędowy, który znamy z Mitsubishi. On służy jako głównie jednak jako generator prądu. Z rzadka napędza ten samochód, aczkolwiek przy pokonaniu, przekroczeniu jakiejś tam prędkości, więc raczej w trasie ten silnik będzie się włączał do aktywnie do napędu. Natomiast mamy do dyspozycji w sumie dwa silniki elektryczne na przedniej osi i na tylnej. I to też takie fikuśne rozwiązanie trochę, bo ten przedni silnik niby ma mniej koni mechanicznych, 115, ale za to wyższy moment, 255 newtonów. Natomiast tylny silnik ma więcej koni, ale mniej newtonów, więc to wszystko takie jest może przemyślane, tak by się przynajmniej wydawało. No oczywiście na tej przedniej osi jest ta moc systemowa tego silnika spalinowego i elektrycznego. No do tego wszystkiego skrzynia CVT, więc to działa płynnie i działa dość cicho, to trzeba powiedzieć, no ale to wszystko waży naprawdę bardzo dużo. No i ta systemowa moc tych 300 ponad koni mechanicznych jest dostępna tak naprawdę tylko po przekroczeniu tej prędkości, kiedy to ten silnik spalinowy się włączy, bo same dwa elektryczne nie składają się na taką moc. No ale 7 sekund do paki na koniec dnia w tym samochodzie.
1: No proszę bardzo. W każdym razie, no prawie wyszło, bo widzę konkurenta. Wiesz, widzę konkurenta Toyota RAV4 plug-in. Jest dokładnie tym, znaczy może nie tym samym samochodem, bo tam jest 6 do setki. Z 306 koni notabene, tak. Tyle samo ma Toyota. Też 3 silniki, 2 elektryczne i 1 spalinowy. Działa nieco inaczej, prawda? Bo zdaje się, że w Mitsubishi nie ma znaczy jakby ten silnik spalinowy włącza się z rzadka, jak powiedziałeś, tak. Czyli on głównie służy jako generator, a w Toyocie trochę inaczej to działa.
0: Jest to inna filozofia, ale też Mitsubishi jest trochę większym samochodem od tej RAV4.
1: O,
0: to jest
1: naprawdę?
0: Tam kilkanaście centymetrów, o ile się nie mylę, więc rzeczywiście to auto jest większe, no ale jest też cięższe właśnie. No i to czuć. W tym samochodzie naprawdę jak się wsiada do niego, to jak w RAV4 jest wrażenie, jakbyś wsiadał do Corolli i wiesz, co gdzie jest i od razu czujesz się dobrze. Tak jak wsiadasz do tego samochodu, to jednak masz wrażenie i ten respekt taki do tego, że to prawdziwy czołg. No, naprawdę daje takie poczucie kierowcy, ale też i z zewnątrz, bo optycznie sprawia wrażenie kolosalnego samochodu. No ilość chromów, którą tam jeszcze udało się doczepić producentom, no to już szczerze mówiąc nawet mnie zaskakuje, bo nie wiedziałem, że można.
1: A buja się? Jak się prowadzi ten samochód?
0: Zawieszenie jest bardzo komfortowe. Ta duża moc i taki dość precyzyjny układ kierowniczy by właśnie nie wiem, powodowało takie skojarzenia z tym sportem, z tym takim historią i tą taką spuścizną Mitsubishi, no ale tego nie ma. Właśnie to zawieszenie jednak już jest nastawione zdecydowanie na komfort. No i więc taki się nasuwa wniosek, że to jest auto w trasy, bo ono jest fajnie wyciszone. Świetny system nagłośnieniowy w tej naszej wersji. Oczywiście też trzeba powiedzieć, że z tych wersji wyposażenia są 4. My mieliśmy okazję jeździć tą najwyższą ze świetnym absolutnie nagłośnieniem Yamahy. To absolutnie trzeba podkreślić.
1: Czyli coś wyszło.
0: Więc coś wyszło, tak. No i w trasę niby chce się jechać, no ale z kolei w trasie ten napęd spala kolosalne ilości paliwa, no bo ta hybryda, wiadomo, jak to hybryda, ona w mieście będzie w pełni swoich zalet mogła zaprezentować. No w trasie tego nie robi. Jeśli tego auta nie będziemy ładować, no to ono rzeczywiście tam spali powiedzmy 8, może z 8 z hakiem w mieście, ale w trasie przy 140 to potrafi 14 spalić.
1: Zdecydowanie nie wyszło. Ta filozofia innych Japończyków jest znacznie lepsza pod tym względem.
0: To są inne. Naprawdę dzisiaj jest taka różnica między tymi technologiami, tymi markami i samochodami, że warto na to zwrócić uwagę. Co jeszcze takiego charakterystycznego w tym samochodzie? No to taki, to jest efekt tego mariażu z Nissanem, infotainment, który też jest taki specyficzny. Środkowy ekran służy właściwie chyba do niczego, oprócz tego, że widać wielkie logo radia, które się słucha, to akurat dla nas dobrze.
1: Bardzo dobrze.
0: Natomiast no, wszelkie dostęp do funkcji, które tam kierowca chce uzyskać, to się realizuje na tym ekranie przed kierowcą, czyli za kierownicą, przyciskami na tej kierownicy i wszystko łącznie z tym, że właśnie, żeby wyłączyć asystenta ziewania, jak ja na niego mówię, czy powiadomienie o przekroczeniu prędkości dźwiękowe, ażeby zostawić wizualne, no to tam trzeba się trochę naklikać, no a po drodze właśnie jeszcze zebrać uwagę od samochodu, że tej uwagi nie ma się tam, gdzie ona powinna być.
1: No czyli tak naprawdę to, że on zwraca uwagę na tą naszą uwagę, odwraca naszą uwagę.
0: Tak, a my chcemy wyłączyć to zwracanie uwagi w tym wszystkim.
1: No właśnie.
0: To się robi już błędne koło.
1: Są oprócz tego nagłośnienia jakieś dobre cechy tego samochodu? No, bo nie, nie

0: nie spotyka się często tego samochodu, czyli tak naprawdę klienci nie doceniają.
1: Wiesz co, no doceniają.
0: Doceniają?
1: Poruszyłeś, znaczy nie doceniają, to ruszyłeś ten taki kolejny, myślę, wrażliwy punkt, ale zacznę od silnych stron. To już powiedziałem też na początku, historia. Nagłośnienie i historia to są naprawdę dwa bardzo mocne punkty tego samochodu. Układ kierowniczy w miarę precyzyjny.
0: Naprawdę myślisz, że ktoś wybiera samochód? Nie, Michał. Naprawdę myślisz, że ktoś wybiera samochód? O, kupię sobie ten samochód, bo 20 lat temu to był świetny samochód.
1: Tylko... I świetnie się słucha w nim muzyki. No chyba nie i dlatego tych samochodów tak dużo nie ma na ulicy. Taka jest prawda. No oczywiście ja trochę ironizuję. To auto ma, jest dużo przestrzeni, ma spory bagażnik, jest bardzo wygodne. Te fotele są miękkie, wysokiej jakości skóra w tej naszej wersji. To jest rodzinne, fajne auto. No ale do jazdy po mieście. No bo już w trasę właśnie szkoda jechać, bo będzie dużo paliło. Jest mnóstwo takich sprzeczności dziwnych. Jak znajdziemy coś pozytywnego, to zaraz znajdzie się coś, co to przyćmi. No, trzeba to kochać. Trzeba lubić tę stylistykę z tymi chromami. Też taką bardzo charakterystyczną dla Mitsubishi. Te przody, nieważne, czy to jest najmniejszy, czy największy model, to on tak samo prawie wygląda, no ale właśnie ocieka chromem. No, no trzeba to kochać, ale da się to nienawidzić, niestety.
0: No właśnie. Sprzeczność, jak powiedział Michał Górski, bo tak, samochód duży, ale nadaje się do miasta. Natomiast na trasę nie za bardzo. Trzeba mieć drugi samochód, być może mniejszy na trasę, żeby mniej palił. No w każdym razie Mitsubishi Outlander w najnowszej wersji, bogatej wersji, do zobaczenia na YouTubie Polskiego Radia Kierowców na części.
1: I no co? Zapraszamy chyba do tego
0: oczywiście
1: oglądania.
0: Że tak.
1: Ja Państwu
0: oglądajcie.
1: Powiem do zobaczenia. No i oczywiście różne inne ciekawe motoryzacyjne kąski są tam też do odnalezienia.

0: 17.30 ponownie z Mariuszem Dąbrowskim wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A2, odcinek węzeł Poznań-Komorniki, węzeł Poznań-Luboń, 161 km, zderzenie dwóch autosobowych. Zablokowany lewy pas w kierunku Warszawy, jedzie się tylko lewym pasem. Krajowa dwójka, odcinek Międzyrzec, Podlaski, Biała Podlaska, miejscowość Styrzeniec, 626 km. Zderzenie dwóch autosobowych, w tym wypadku jedna osoba została ranna, droga zablokowana, objazd drogami lokalnymi. Wielokilometrowe korki utrzymują się na autostradzie A4, na jej dolnośląskim odcinku, zwłaszcza na jezdni w kierunku Opola, Katowic. Między węzłami Wądroże Wielkie a Budziszów jeden korek, także na odcinku Gościsław Kostomłoty, a Kąty Wrocławskie oraz nieco dalej w pobliżu węzła Pietrzykowice. Wszędzie tam korki. Droga ekspresowa S8, odcinek węzeł Bemowo, węzeł Lazurowa w Warszawie na 7 km, awaria autoosobowego, zablokowany lewy pas w kierunku Białegostoku. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. Krajowa 15, odcinek Strzelno-Gniezno w pobliżu miejscowości Jeziorki na 179 km, zderzenie autoosobowego z motorowerem. W tym wypadku dwie osoby są ranne, ruch wahadłowy. I droga krajowa numer 50, odcinek Mszczonów-Grójec, Przęsławice, 144 km, zderzenie trzech autodostawczych. W tym wypadku jedna osoba została ranna, droga zablokowana. I teraz jeszcze muszę przypomnieć, że skoro mówimy o 50-ce, na odcinku Stanisławów-Łochów cały czas trwa pożar lasu, droga zablokowana, ruch kierowany jest na objazdy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Już jutro od godziny 10 do godziny 18 zapraszamy na parking Polskiego Radia, Aleje Niepodległości, Róg Madalińskiego. Już jak tutaj donoszą, zapełnia się ten parking samochodami. Jutro kilkadziesiąt samochodów do testowania dla naszych słuchaczek i słuchaczy. Wpadnijcie, przetestujcie, zobaczcie, jak te samochody się zachowują. Będą samochody hybrydowe, będą samochody elektryczne, będą superhybrydy. Będzie rynek reprezentowany przez wiele, wiele firm, również te chińskie, zdobywające coraz większą popularność. Chcemy przedstawiać to naszym słuchaczom i słuchaczkom. Chcemy, żeby wiedzieli, dokładnie jak wybrać taki samochód, na co zwrócić uwagę, no bo przecież zupełnie na coś innego dziś zwracamy uwagę niż jeszcze parę lat temu. Będą eksperci, będą karty ratownicze, które będziecie mogli sobie wydrukować, dostaniecie również naklejki, dzięki którym to naklejką strażacy będą wiedzieli, co się dzieje w tym samochodzie i że karta ratownicza jest wewnątrz, w razie, no nie daj Boże, odpukam, jakiegoś zdarzenia drogowego. Będą zabawy dla dzieci, więc przybywajcie całymi rodzinami od godziny 10 do godziny 18. Nie zapomnijcie prawa jazdy. Pamiętajcie, jeżeli chcecie testować samochody, nie zapomnijcie prawa jazdy. No i im wcześniej, tym lepiej, bo im wcześniej przybędziecie, tym więcej samochodów będzie do przetestowania.

0: No było jak w niebie. A jeżeli chodzi o sytuację na polskich drogach, to chyba tak niebiańsko nie wygląda ta sytuacja. Zresztą przekonajmy się o tym już teraz. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 50 Mszczonów-Grójec, Przęsławice. 144 kilometr. Doszło tam do zderzenia trzech aut dostawczych. Zderzenia, w wyniku którego jedna osoba jest ranna, a droga zablokowana. Wprowadzono ruch w obu kierunkach jednym pasem po pewnym czasie. I przypominam, że Krajowa 50, ale w zupełnie innym miejscu, na odcinku Stanisławów-Łochów, tam cały czas, od wczoraj, jest pożar lasu, droga zablokowana. Ruch kierowany jest na objazdy przez drogę wojewódzką 637 oraz trasy lokalne. Krajowa 15, odcinek Strzelno-Gniezno w pobliżu Jeziorek na 179 km zdarzenia autoosobowego i motoroweru. Dwie osoby ranne, ruch w obu kierunkach możliwy, choć tylko jednym pasem. Skończyły się kłopoty na S8 na odcinku węzeł Bemowo, węzeł Lazurowa w Warszawie na 7 km, gdzie zepsute auto osobowe blokowało lewy pas w kierunku Białego Stoku. Autostrada 4, odcinek węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice, 143 km, awaria ciężarówki. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się lewym pasem, natomiast w przeciwną stronę, w stronę Opola, Katowic, sporo kłopotów, zwłaszcza na, między węzłami Wądroże Wielkie Budziszów, a także na odcinku Gościsław, Kostomłoty, no i Kąty Wrocławskie. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o ostrożną jazdę, jazdę z prędkością bezpieczną, a także z włączonymi światłami mijania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za 4 minuty będzie godzina 18. To jest tak, że jak Zbyszek Zegler usłyszy Join Me, no to od razu dołącza.
1: Dołączam, natychmiast.
0: No właśnie.
1: Chociaż nie chciałbym do tego, o czym śpiewał Villevalo.
0: No tak, ale dołączamy do studia PRK Polskiego Radia Kierowców i od godziny 18 na luzie ze Zbyszkiem Zeglerem.
1: Zapraszam.
0: To ostatnie chwile na luzie, bo jutro będzie naprawdę się działo.
1: Oj, będzie się działo, a dlatego dzisiaj na luzie takie, można powiedzieć, rowerowe. Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, będzie i o hulajnogach, i o ścieżkach rowerowych, i o życiu, i o motoryzacji. A później po godzinie 20 Konrad Pyzel z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. I można by się zastanawiać, a cóż to Maria Skłodowska-Curie ma wspólnego
0: z motoryzacją,
1: czy w ogóle z przemieszczaniem się. A pan Konrad jest współautorem wystawy Poza szlakiem, rowerowe podróże Marii i Piotra.
0: Proszę bardzo.
1: Curie. Więc będziemy się zastanawiać...
0: Na tandemie jeździli, myślisz?
1: Może na tandemie nie, ale wyobraź sobie, że w XIX wieku, w momencie, kiedy się upowszechniały rowery, to paniom tak nie za bardzo wypadało, a Maria jeździła, więc będzie trochę emancypacji.
0: Maria była wyzwoloną kobietą.
1: No, na maksa.
0: Na maksa. Ciekawe, czy jeździli na takich rowerach, które miały duże koła z przodu i malutkie z tyłu.
1: A możesz się tego dowiedzieć właśnie odwiedzając wystawę.
0: Albo dzisiaj z Polskiego Radia Kierowców.
1: Tak, się dowiemy, kiedy pójść, żeby zobaczyć. Zapraszam.
0: Zbyszek Zegler po godzinie 18 na luzie.
1: Dziękujemy Robertowi Kilenowi.

0: No piękna trąbka, ale minęła godzina 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radio Kierowców zaczynamy na luzie piątkowe. Minęła godzina 18. W tej chwili na ogół pogodnie i słonecznie. Więcej chmur tylko na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim oraz na Kujawach. Na termometrach na przeważającym obszarze kraju około 26 stopni. Chłodniej na Pomorzu, tam 17. Najcieplej, bo do 30 nawet stopni w Lubuskiem. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1007 hektopaskali, a konkretnie, jeżeli chodzi o te temperatury, to najwyższa w Słubicach, podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 25,8 stopnia. Najchłodniej w Suwałkach, 14,3. W nocy we wschodniej połowie kraju zachmurzenie będzie umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Miejscami pojawią się też opady deszczu, skoro zachmurzenie duże, a na zachodzie również burze. Będzie to skutkowało deszczem do 15 mm, czyli 15 litrów na metr kwadratowy, na krańcach zachodnich napada. Temperatura minimalna od 5 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 16 maksymalnie na zachodzie w nocy. Wiatr będzie słaby, okresami na zachodzie umiarkowany, zachodni i z północnego zachodu. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę, w Karpatach do 65, a w Sudetach nad ranem nawet do 90 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 2 minuty temu minęła godzina 18. Ja się nazywam Zbyszek Zegler. Zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejsze Na Luzie. Do godziny 22 jedziemy razem.
1: Autopromocja.
2: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
3: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
2: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
3: A plug-in to tak naprawdę 2 samochody w jednym. Po co to komu?
2: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
3: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
4: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
1: To była autopromocja.

0: Z tej słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie. Dziś aż dwóch gości. Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Już za kilka chwil będzie naszym gościem. Później spotkamy się też z panem, który zajmuje się tym, nad czym zastanawiałem się, czym się nie zajmować, czyli jest współautorem wystawy, kustoszem. Zawsze myślałem o tym, żeby być takim kuratorem w muzeum i wymyślać coś, co później hucznie będzie można ogłosić, a następnie z wielką fetą zaprezentować i patrzeć tylko, jak bardzo dużo ludzi przychodzi oglądać na przykład wystawę.
1: Piękne marzenia.
0: Tak, pan Konrad Pyzel z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie u nas będzie. Nigdy nie zrealizowane, chociaż trochę może jak te piosenki tam przygotowuję, to trochę to robię tak jak...
1: No, jak na wystawę.
0: Nie zapędzajmy się. W każdym razie, dzisiejsze Na Luzie realizujemy w składzie. Kuba Domoracki jest naszym kierownikiem, wydawcą, dba o to, żeby wszystko działało jak należy. Karol Smyk dba o to, żeby wszystko brzmiało jak należy, bo jest realizatorem. Mariusz Dąbrowski właśnie teraz będzie prezentował i później
1: z motoryzacyjnym pozdrowieniem
0: raporty z dróg. Zapraszamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sporo się dzieje niestety w to piątkowe, późne popołudnie. Autostrada 2, odcinek węzeł Poznań-Komorniki, węzeł Poznań-Luboń na 161 km. Zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany lewy pas w kierunku stolicy. Krajowa 2, odcinek Międzyrzec-Podlaski, Biała Podlaska w miejscowości Styrzyniec na 626 km, zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, dwójka zablokowana, zalecany objazd trasami lokalnymi. Spore korki utrzymują się na autostradzie 4 na jej dolnośląskim odcinku, zwłaszcza na jezdni w kierunku Katowic. S8, odcinek węzeł Bemowo, węzeł Lazurowa w Warszawie, 6 km, tam zepsuło się auto osobowe i blokowało lewy pas w kierunku Białego Stoku. W tej chwili to utrudnienie zostało zlikwidowane i jedzie się już troszeczkę raźniej. Krajowa 15, odcinek Strzelno-Gniezno w pobliżu miejscowości Jeziorki na 179 km, zderzenie autoosobowego z motorowerem, dwie osoby ranne, ruch wahadłowy. Krajowa 50, Mszczonów-Grójec, Przęsławice, 144 km, zderzenie trzech aut dostawczych. Jedna osoba w tym wypadku została ranna, droga była zablokowana, po pewnym czasie wprowadzono ruch w obu kierunkach jednym pasem. I przypominam, że w zupełnie innym miejscu Krajowej 50 między Stanisławowem a Łochowem cały czas mamy pożar lasu, droga jest zablokowana, ruch kierowany jest na objazdy. Ten najważniejszy objazd odbywa się z wykorzystaniem drogi wojewódzkiej 637 oraz tras lokalnych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: 21 minut temu minęła godzina 18. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja na luzie, ale teraz trochę, no mimo że bez krawata. Gość bez krawata, więc nie awanturujący się, ale będą poważniejsze tematy. Jakub Dybalski, dzień dobry, panie rzeczniku, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Już mam nadzieję, że nie wraca pan do biura, to już jest zamknięcie dzisiejszej działalności.
1: Nasza audycja i weekend się zaczyna.
0: No to postaram się, żeby już było tak trochę weekendowo, trochę jeszcze pracowo. Czym pan do nas przyjechał?
1: Metrem.
0: Czyli był nowy wagon, czy stary?
1: Nowy, chyba teraz już coraz trudniej na ten stary.
0: Ale są, no, szczególnie wszyscy wyczekują w święta, jak już są te przyozdobione. A one w ogóle jeszcze będą jeździły? Czy z metrem warszawskim tam się też porozumiewacie? Wiecie, jak to wygląda?
1: To trochę właśnie pytanie do kolegów z metra warszawskiego. Nie mój temat, ale wiem, że no powoli wymieniamy w Warszawie te wagony. Dużo trudniej znaleźć. Rzeczywiście też mi się kojarzy, że jak jest ten świąteczny, to on jest jeszcze ten stary wymalowany. No ale to ciekawe, co będzie. No pół roku jeszcze.
0: A jak nie jeździ pan metrem, to czym się pan przemieszcza? Nie tylko po Warszawie, tak na co dzień.
1: Jeśli metrem nie jeżdżę, to bardzo często... znaczy ja najczęściej poruszam się metrem, bo akurat tak mam, że praca, dom to jest moja trasa, trasa na metro. Tak, szczęściarz, bo ja generalnie mam bardzo dobre połączenia transportem szynowym. Jakby też korzystam ze SKM-ki. Jeśli nie, to rower, to też mi się zdarza. No i czasami taksówka, to się zdarza. Chyba jak teraz sobie pomyślę, to chyba najrzadziej wsiadam do autobusów z tego, co powiem.
0: A auto, którym sam by pan miał kierować, kiedy się ostatnio zdarzyło?
1: Nie jeżdżę, nie kieruję samochodem. Trochę jest tak, że jak się mieszka w Warszawie, i to pewnie nie wszyscy tak mają, ale mi się akurat tak szczęśliwie zdarzyło, że no po prostu nie potrzebuję samochodów na tych trasach, na których się na co dzień poruszam, więc po prostu samochodem nie jeżdżę.
0: A od święta, gdyby miał pan pojechać na przykład z Warszawy do Zgierza?
1: A to pociąg jest najwygodniejszy. To widzę, że pan mnie tutaj próbuje podejść tak pod włos, ale właśnie jeżeli gdzieś wyjeżdżam poza Warszawę, to się poruszam pociągami. Mm-hmm. Ja bardzo często jeżdżę w Tatry, więc do Zakopanego,
0: no tak, to
1: połączenie kolejowe jest doskonałe.
0: No i ewidentnie lepsze niż stanie w korku w Zakopiance.
1: Oj, to fakt.
0: Na Zakopiance. No dobrze, ale panie Jakubie, ma pan uprawnienia? Jeździ pan samochodem? Może pan jeździć, gdyby pan miał taką potrzebę?
1: Prawa jazdy nie mam. To jest tak, bo tutaj mnie pan podpytuje, ale to właśnie tak jak wcześniej wspomniałem, znaczy
0: nigdy nie miałem
1: potrzeby. Natomiast no, jeżeli jest potrzeba gdzieś podjechać samochodem, no to po prostu Uber albo taksówka, to jakby standard chyba warszawski.
0: Czy nie jest trochę tak, że to, że coraz więcej osób nie ma potrzeby kierowania, to ma wpływ na późniejsze decyzje, między innymi Urzędu Miasta, na to, jak ma wyglądać infrastruktura, że to się bierze nie tylko z ekologii, że to nie tylko jest kwestia tego, że tak wypada, tylko wam też to jest tak, no w sercu tak gra?
1: Trochę tak jest, że rzeczywiście no, Warszawa jest i zawsze była miastem komunikacji publicznej.
0: Jakby no, na szczęście.
1: Większa część warszawiaków jednak w miarę regularnie tymi środkami transportu się porusza. I trochę jakby tak sobie wyobrażam,

0: wygodne miasto, to znaczy to jest miasto, które jakby zapewnia mieszkańcom dostęp komunikacją miejską we wszystkie możliwe miejsca. W Warszawie nie jest stuprocentowo idealnie, bo pewnie są takie rejony, gdzie jednak no, ten samochód po prostu jest potrzebny na co dzień.
1: No, szczególnie
0: jest
1: na obrzeżach, no umówmy się, te linie
0: tak
1: podmiejskie. No,
0: że jest to najwygodniejszy środek transportu, ale jednak w dużej... No i inna rzecz, że najłatwiej w Warszawie tym transportem publicznym dojechać do centrum i wrócić gdzieś na obrzeża, a już poruszanie się między dzielnicami to nie zawsze wygląda idealnie, ale jednak w dużej mierze to jest miasto, w którym to jest bardzo fajne. Ja lubię, jak do mnie przyjeżdżają znajomi z innych miast Polski i oni są zachwyceni warszawskim transportem publicznym.
1: A ja się posunę dalej, bo przyjechał do mnie ostatnio znajomy z Berlina i powiedział, że
0: a to ciekawe, bo ja akurat...
1: To już jest tak fajnie jak u nas.
0: A widzi pan, no właśnie, jakbym miał wskazać jakieś miasto gdzieś w Europie, które ma jednak fajniejszy transport publiczny niż Warszawa, to właśnie chyba Berlin.
1: Bo jeszcze są S-bany poza U-banami, natomiast no wiadomo, że oni do tego dochodzili troszeczkę innymi drogami, z innym budżetem i
0: ale to
1: z innym nastawieniem.
0: Ale to jak pan mówi, że Berlińczyk też się podoba, no to jest jakby duża rzecz.
1: Tak, też wyśmiewana druga linia metra bardzo dużo zmieniła w postrzeganiu tego, bo okazuje się, że nawet taka krótka też spełnia swoją funkcję.
0: No ona już teraz nie jest taka krótka, ona jednak się trochę rozbudowała.
1: Z perspektywy Berlina czy Londynu, czy Barcelony.
0: To prawda, no z tym metrem jeszcze sporo nam brakuje do tych najbardziej umetrowionych miast w Europie, ale rzeczywiście, no to jest jakby absolutnie kręgosłup transportowy Warszawy, jedna i druga linia, no i czekamy na więcej.
1: No właśnie, a propos czekamy na więcej, bo już za chwileczkę przejdziemy do konkretów, ale czy te plany, które widzieliśmy, które prezydent pokazuje jako możliwe do zrealizowania, trzeciej, czwartej linii metra, to są plany, które w jakiś sposób już są skierowane do realizacji, w jakiś sposób już pracuje nad tym miasto, czy to jest na razie tylko na zasadzie no chcielibyśmy?
0: To też trochę nie mój temat, bo to pewnie pytanie do metra warszawskiego. No my w ZDM-ie nie będziemy metra budować, ale tak, znaczy jakby wiemy, że są plany dotyczące trzeciej linii, jakby dokańczana jest linia druga. Gdzieś tam w zanadrzu są już jakieś takie plany koncepcyjne dotyczące dwóch kolejnych. Bardzo mocno dyskutowane też przecież poza ratuszem, ale też w środowiskach ludzi, którzy się tym interesują. Więc tak, znaczy no ta sieć metra w Warszawie będzie się rozbudowywać. Nie jest to łatwe, budowanie metra, więc to jest zadanie na długie lata. No ale krok
1: dzieje.
0: Po kroku się dzieje, dokładnie.
1: No, życie nie jest lekkie. Chociaż teraz sobie uprzyjemnimy troszeczkę z piosenką Katy Perry i wracamy oczywiście o 18.30 w PRK w Polskim Radiu Kierowców Wiadomości Drogowe, a do rozmowy z rzecznikiem prasowym Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, panem Jakubem Dybalskim, wracamy po serwisie.

0: Katy Perry, Band-Aids w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Równie przystojny, uśmiechnięty.
1: Aż się obejrzałem, ale nie za sobą.
0: Ale lepiej za poinformowany.
1: Dobra.
0: Niż Katy.
1: Okay.
0: Mariusz Dąbrowski. Sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Skończyły się kłopoty na drodze krajowej nr 73 między węzłem Kielce Północ a Kielcami w Wiśniówce. Na samym początku trasy tam doszło, przypomnę, do zdarzenia dwóch aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany był jeden pas w kierunku Kielc. Po kłopotach także na drodze krajowej nr 62 między Kruszwicą a Radziejowem w Chełmiczkach na 24 kilometrze, gdzie zderzyły się auto osobowe z ciężarówką. Jeśli chodzi o aktualne utrudnienia, autostrada A2, odcinek węzeł Poznań-Komorniki, węzeł Poznań-Luboń, 161 km, zderzenie dwóch aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale lewy pas w kierunku Warszawy jest zablokowany. Krajowa dwójka, odcinek Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, Styrzyniec, 626 km, zderzenie dwóch aut osobowych. W tym wypadku cierpiała jedna osoba, droga jest zablokowana, zalecany objazd trasami lokalnymi. Spore korki na autostradzie A4 na jej dolnośląskim odcinku, zwłaszcza na jezdni prowadzącej w kierunku Opola i Katowic. Krajowa 15, Strzelno-Gniezno w pobliżu miejscowości Jeziorki na 179 km, zdarzenie auto osobowego z motorowerem, dwie osoby ranne, ruch wahadłowy. Krajowa 50, odcinek Mszczonów-Grójec, Przęsławice, 144 km, zdarzenie trzech aut dostawczych. W tym wypadku jedna osoba została ranna, druga zablokowana, ruch wahadłowy po pewnym czasie. No i krajowa 50 w zupełnie innym miejscu, odcinek Stanisławów-Łochów, pożar lasu, droga zablokowana, ruch kierowany jest na ujazdy. Ten najważniejszy, wykorzystywana do niego jest droga wojewódzka nr 637 oraz inne trasy lokalne.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niespełna 28 minut pozostaje do godziny 19. Za kilka chwil porozmawiamy m.in. o rowerowym maju i to nie tylko w Warszawie, aczkolwiek warszawski rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski jest dzisiaj naszym gościem. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Za 19 minut będzie godzina 19. Dziękujemy bardzo zespołowi R.E.M., który i tak nie istnieje, więc nie ma komu dziękować. Losing My Religion zakończyło się w tej chwili na luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w którym mam przyjemność rozmawiać z naszym gościem Jakubem Dybalskim, rzecznikiem prasowym Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Panie rzeczniku, mamy maj, właściwie się kończy. Czy to oznacza, że rowerowy maj, impreza, właściwie konkurs dla szkół i przedszkoli kończy się nieodwołalnie i dzieci już będą znowu wsiadały do samochodów rodziców i nie jeździły do szkół? Jednak jeszcze te 3 tygodnie do wakacji pozostają. Jak to wygląda z perspektywy wcześniejszych edycji? Czy powiedzmy może, co to jest ten rowerowy maj najpierw?
1: Od razu uspokoję, że całe szczęście nie. To też zmierzyliśmy, ale tak, jakby od początku zacznijmy. Rowerowy maj to jest akcja, która została wymyślona dawno, dawno temu, jeszcze za kadencji Pawła Adamowicza w Gdańsku. W Warszawie rowerowy maj w tym roku organizujemy już po raz 9. To jest akcja polegająca na tym, że przez cały maj dzieciaki są zachęcane do tego, żeby na lekcje do szkoły, ale też na zajęcia do przedszkola, bo w akcji bierze udział bardzo dużo przedszkoli.
0: Chyba nawet więcej przedszkoli niż szkół podstawowych.
1: Tak, jak policzymy placówki, to rzeczywiście tych przedszkoli jest więcej. Chodzi o to, żeby dzieciaki dojeżdżały w sposób aktywny. To
0: mówimy, no dobrze, a jak są zachęcane? Bo zachęcać dzieci to można...
1: Akurat dzieciaków zachęcać specjalnie nie trzeba, ale rzeczywiście za każdy dojazd na zajęcia czy na lekcje dzieciaki dostają naklejkę. One te naklejki zbierają i my potem nagradzamy te najbardziej aktywne klasy, szkoły, stosując różne kategorie szkoły dużej, małej, średniej. No i potem jakby fundujemy dla tych grup, czy klas, czy szkół takie grupowe nagrody. To jest albo wyjście do jakiegoś fajnego miejsca, albo bilety do kina. No sporo tego jest ufundowanych przez naszych partnerów. 52 mamy w tej edycji, więc rzeczywiście jest z czego wybierać.
0: Ale to nie jest tak, że wszyscy dostają, że tak jest pomyślane, żeby każdy, nawet jak 2 razy się przejechał do szkoły, to też dostał?
1: Nie. Tutaj nagradzamy te najbardziej aktywne grupy, natomiast nagrody są grupowe, zależne ma na tym, żeby to była taka akcja jakby zachęcająca całe grupy, klasy,
0: solidaryzująca.
1: Szkoły. Tak, do jeżdżenia na rowerze. Natomiast no, ja mam poczucie, że dzieci to nie trzeba jakoś specjalnie zachęcać do tego, żeby rano przyjechać na rowerze do szkoły. Bardziej, i to też jest cel rowerowego maja, chcemy pokazać, że tak można. Pokazać rodzicom, że tak można, że nie trzeba tego dziecka wsadzać do samochodu, tylko ono może przyjechać rowerem, że jest to bezpieczne przede wszystkim, że jest to wygodne, że czasami to jest po prostu nawet szybkie.
0: A jest bezpieczne? No bo tak ze ścieżkami rowerowymi jest coraz lepiej, ale jednak nie wszędzie one są. Z współistnieniem na traktach dzielonych też bywa różnie.
1: Jest bezpiecznie, jest coraz bezpieczniej w Warszawie, bo jednak ta infrastruktura rowerowa powstaje. Bardzo często to szkoła podstawowa, ona jest blisko po prostu naszego miejsca zamieszkania. To jest Warszawa. Oczywiście nie wszędzie tak jest. Te szkoły też są bardzo różne, bo jak porównamy jakąś szkołę gdzieś na Ursynowie, gdzie właściwie wszystkie dzieciaki są z osiedla, z bloków dookoła, z jakąś szkołą podstawową na przykład w Śródmieściu, gdzie bardzo dużo dzieciaków jest
0: przyjeżdża gdzieś z daleka. To, że lepsza ta szkoła.
1: To bywa bardzo, bardzo różnie, natomiast co do zasady jednak te dzieciaki mają do tej szkoły blisko i naprawdę bardzo często rower jest bardzo wygodnym sposobem dojazdu. Zresztą jak zaczyna się rowerowy maj, to jakby widzimy takie obrazki na ulicach, że rodzice razem z dziećmi jeżdżą do szkoły. I tak jak wspomniałem, to może być rower, ale to może być też hulajnoga, to mogą być rolki, to może być deskorolka. Chodzi o jakikolwiek aktywny dojazd
0: do szkoły. A jak to się weryfikuje? Bo ja na przykład pod swoim przedszkolem

0: w sensie pod przeszkolem mojego dziecka. No widzę, że rzeczywiście jest więcej tych rowerków, jak się robi cieplej. Natomiast no, wy musicie to formalnie jakoś ogarnąć.
1: Rowerowy maj nie udałby się bez pomocy koordynatorów. To są najczęściej nauczyciele ze szkół 1, 2, 3 na szkołę. W sumie w całej Warszawie tych koordynatorów, jak

0: rozdają naklejki. Duża praca z ich strony. No i jakby warto ich docenić, dlatego że tak jak wspomniałem, no bez nich to absolutnie byłoby nie do pomyślenia. Rowerowy Maj w Warszawie to jest potężna impreza. To jest w tym roku ponad 550, chyba coś koło 580 szkół i przedszkoli. Łącznie jeździ w Rowerowym Maju ponad 120 tysięcy dzieci. Ja to powtórzę, bo bardzo lubię maraton bostoński, maraton berliński razem wzięte. To mniej więcej taką akcję w Warszawie organizujemy. Więc to jest bardzo duże przedsięwzięcie. No i za każdym razem co roku ja sobie myślę, że nie, no w przyszłym roku to już tego więcej nie będzie.
1: Nie będzie rekordu.
0: Nie da rady, a co roku okazuje się, że jest więcej.
1: Żebyśmy sobie uświadomili skalę, bo nie każdy mógł biec w maratonie i sobie wyobrazić. Pełniusieńki Stadion Narodowy, plus przynajmniej dwa te mniejsze, które są w Warszawie, też wypełnione do ostatniego miejsca. To jest taka skala.
0: Tak, to są dzieciaki, które jeżdżą w Rowerowym Maju, więc no, impreza absolutnie potężna.
1: Mamy jeszcze wiele tematów do przedyskutowania. Myślę, że one są, bo zresztą Rowerowy Maj to też jest nie tylko impreza na Wybrzeżu i w Warszawie, ale ona jest ogólnopolska, więc...
0: Tak, miast, które jeżdżą w Rowerowym Maju, jest w całej Polsce kilkadziesiąt. No Warszawa siłą rzeczy musi być tym największym, ale tutaj jeżdżą i w dużych, i w małych miastach, więc no fajna rzecz.
1: A też i dla tych, którzy będą przyjeżdżali do Warszawy, będziemy mieli tematy, o których porozmawiamy z Jakubem Dybalskim, rzecznikiem prasowym Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, w dalszej części Na Luzie, trwającego właśnie w PLK, w Polskim Radiu Kierowców. Za 13 minut będzie 19. Przypominam o naszej aplikacji, która się tak samo nazywa jak audycja, czy jak program, jak radio, czyli Polskie Radio Kierowców. Taka czerwona aplikacja, jeżeli jej nie macie, to koniecznie sobie zainstalujcie i możemy się dzięki temu komunikować. W aplikacji można pisać, jeżeli akurat nie kierujecie, można się nagrywać, bardzo dobrej jakości dźwięk, do minuty nagrania. O wszystkich sprawach, które związane są z przemieszczaniem się, możecie pisać i możecie nagrywać. Pozdrowienia mamy z Gryfina, od Antka z Gryfina, pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkie słuchaczki i słuchaczy Radia Kierowców. Teraz dla was właśnie Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz.

0: To w Polskim Radiu Kierowców jest czas na serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Łatwiej, oczywiście, że łatwiej. Takie są wskazania naszej drogowej mapy utrudnień, ale łatwiej dlatego, że na drogach jest cała masa przyjaciół motoryzacyjnych Radia Kierowców, a więc ludzi życzliwych na drodze, którzy pomogą innym, choćby z włączeniem się do ruchu, jeśli stoją w korku, choćby z wybaczeniem jakiegoś przewinienia. Po prostu to grono ludzi życzliwych za kierownicą nie tylko samochodu, ale i motocykla, motoroweru, roweru, a nawet i hulajnogi. Jeśli chodzi o to, co jeszcze mogę Państwa prosić, to przede wszystkim jeździmy z włączonymi światłami mijania. Światła dzienne są bardzo dobre, ale powiedzmy od czerwca, czyli za parę dni do sierpnia, od 7 do 7. Moim zdaniem to jest taki znamienity czas na to, żeby jeździć z włączonymi światłami dziennymi, a tak światła mijania. Światła mijania jako obowiązkowe powinny być przez nas kierowców cały czas odpalane. Autostrada A2 między Poznaniem Komornikami a Poznaniem Luboniem na 161 kilometrze, nie ma już utrudnień w stronę Warszawy. Krajowa dwójka między rzec Podlaski, Biała Podlaska w Styżyńcu na 626 kilometrze, nie ma już utrudnień. Wciąż utrzymują się korki na dolnośląskim odcinku autostrady A4, zwłaszcza na jezdni w kierunku Wrocławia, Opola i Katowic. S6, odcinek węzeł Osina, węzeł Goleniów, lotnisko, Glewice, 7 kilometr. Tam doszło do zdarzenia z udziałem motocykla. Motocyklista najprawdopodobniej jest osobą ranną. W kierunku Szczecina ruch odbywa się pasem prawym i środkowym. W kierunku Trójmiasta nie ma już utrudnień. Koniec kłopotów na S8 na odcinku węzeł Bomowo, węzeł Lazurowa na 6 kilometrze w Warszawie, na jezdni w kierunku Białegostoku. Po kłopotach na Krajowej 15 na odcinku Strzelno-Gniezno w pobliżu miejscowości Jeziorki na 179 kilometrze i nowe utrudnienie. S17, odcinek węzeł Lubelska, węzeł Góraszka, 1 kilometr, a więc początek trasy. Zderzenie dwóch autosobowych, nikt nie ucierpiał, ale zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Lublina, ruch możliwy pozostałymi pasami. Skończyły się kłopoty na drodze krajowej numer 50 między Mszczonowem a Grójcem w Przęsławicach na 144 kilometrze, ale proszę pamiętać o tym, że 50-ka, dość długi jej fragment między Stanisławowem a Łochowem jest zablokowany. Wszystko przez pożar okolicznego lasu, okolicznych lasów. Ruch kierowany jest na objazdy, przede wszystkim drogą wojewódzką 637.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zostało niespełna 7 minut do godziny 19. O 19 będziemy informować o tym, w jakich warunkach pogodowych będziemy jeździć w najbliższym czasie. Staram się nie być stołeczno-centrycznie, ale zapraszamy do Warszawy. Przede wszystkim jutro od 10 na zielony weekend na parking Polskiego Radia Kierowców będą i hybrydowe samochody do testowania, i samochody elektryczne, i hybrydy plug-in. Będzie można sprawdzić, czy to wszystko, co gdzieś tam w przestrzeni publicznej istnieje, jest dla Was odpowiednie, czy nie. Będzie można zweryfikować to wszystko, co słyszymy na temat elektryków, na temat hybryd. Samemu będzie można pojeździć. Zapraszamy bardzo serdecznie. A o Warszawie też będziemy rozmawiać z gościem dzisiejszym po 19. Ciąg dalszy rozmowy z Jakubem Dybalskim, rzecznikiem prasowym Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

0: Tak, to jest najcieplejsze miasto w Polsce, 14,2 w Suwałkach, najchłodniejsze. No nie jest źle jak na 19, 29 maja, a będzie lepiej po weekendzie, podobno ocieplenie takie gremialne w całym kraju, chociaż no, dziś z tymi temperaturami naprawdę nie było na co narzekać, chyba że bardzo mocno wiało, na Mazowszu wiało. Jutro w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na wschodzie początkowo, a po południu na zachodzie także rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu przemieszczające się od Dolnego Śląska przez centrum, a po południu na wschód kraju. Bez opadów tylko na północno-wschodnich krańcach, czyli na Warmii, Mazurach i na Suwalszczyźnie. Po południu w centrum, w pasie takim centralnym, od Kujaw po Śląsk i Małopolskę pojawią się burze, a w czasie burz prognozowana suma opadów do 25 mm, to sporo. Temperatura maksymalna jutro od 18 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do nawet 24 na zachodzie, mówię nawet, ale to mniej niż dzisiaj, bo dziś na południowym zachodzie było 26, no zresztą w tej chwili jeszcze 25,5. Jeżeli chodzi o Podhale, to jutro maksymalnie 14-17 stopni przewidują meteorolodzy. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem i na zachodzie porywisty, powieje z zachodu i z północnego zachodu. W czasie burz oczywiście porywy wiatru, no nawet do 75 km na godzinę, w szczytowych partiach gór do 70 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Trwa audycja Na Luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców, którą realizujemy w składzie Kuba Domoracki, Karol Smyk, Mariusz Dąbrowski, ja się nazywam Zbyszek Zegler. Zapraszam, gościem moim w tej chwili Jakub Dybalski. Będziemy już za kilka minut z rzecznikiem prasowym Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie rozmawiać o utrudnieniach i inwestycjach drogowych w stolicy, co wydaje mi się, że istotne jest nie tylko dla mieszkańców miasta stołecznego, ale i dla tych wszystkich, którzy przyjadą. Myślę, że nawet bardziej, bo warto wiedzieć, gdzie nie wjeżdżać, jak już się przyjedzie.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Grzegorz Duda. Co byście powiedzieli na to, żebyśmy coś wspólnie naprawili?
4: To będą dobre rady od dobrego mechanika. Od poniedziałku do piątku po godzinie 9:00 Grzegorz Duda radzi. Tylko w Polskim Radiu Kierowców.
2: To była autopromocja.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Przypominam, droga krajowa numer 50, odcinek Stanisławów, Łochów. Pożar lasu, droga jest zablokowana, ruch kierowany jest na objazd. Ten główny objazd wykorzystuje drogę wojewódzką 637 oraz trasy lokalne. Trasa ekspresowa S17, odcinek węzeł Lubelska, węzeł Góraszka. Na pierwszym kilometrze zderzenie dwóch autosobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowane są dwa pasy w kierunku Lublina. Ruch możliwy pozostałymi pasami. Autostrada A4, odcinek węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice. W pobliżu Kątów Wrocławskich na 143 kilometrze awaria ciężarówki. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się tylko lewym pasem.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Szczęśliwego Nowego Jorku, Artur Gadowski, wyjątkowo bez Iry, ale i tak wszyscy myślą, że to Iry piosenka, bo przecież ten głos jest jedyny w swoim rodzaju, niepodrabialny. Prawie 19 minut temu minęła godzina 19. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie. Dziś z gościem z ratusza właściwie, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, Jakub Dybalski. Bardzo się cieszę, że już praktycznie w weekend jest pan z nami, ze słuchaczkami i słuchaczami Radia Kierowców.
1: Tak, no odmówić nie mogłem, znaczy mogłem, ale nie chciałem, więc ja też się cieszę, że jeszcze tutaj przez jakiś czas z państwem pozostanę.
0: Panie Jakubie, czy wy macie jakieś swoje określenie, albo czy jest formalne określenie osób jeżdżących na hulajnogach? Bo my czasami używamy hulajnogiści, ale to takie trochę kanciaste w polskim języku. Jest jakieś takie określenie, które stosujecie w zarządzie?
1: Chyba nie. Chyba właśnie użytkownicy hulajnóg albo hulajnogiści. Ja czasem na te wynajmowane hulajnogi mówię hulajsharing, ale to jest jakieś takie spolszczenie. No, trochę to jest taki środek transportu, który od niedawna z nami jest, bo z tego co pamiętam, to chyba pierwsze takie hulajnogi się pojawiły gdzieś tam 2017-2018 rok, a trochę się wydaje, że już w zasadzie od zawsze.
0: A czy ktoś kiedyś się zastanawiał nad tym, jakie uprawnienia musi mieć osoba, poza tym, że musi mieć smartfon, żeby skanować kod QR i jakieś pieniądze na koncie? Musi mieć osoba, która dosiada tej hulajnogi?
1: No, hulajnoga elektryczna jest w przepisach ruchu drogowego, natomiast to też jest ciekawe, że te pierwsze lata, kiedy one się pojawiły na

0: ulicach polskich miast, no to w zasadzie przepisy tego czegoś nie rozpoznawały. Dopiero bodajże 2021 rok to weszły w życie przepisy dotyczące hulajnóg. No i one określają, jakby kto może z niej korzystać, gdzie ma jeździć, gdzie ma parkować taki pojazd. Więc teoretycznie jakby te przepisy są. My z punktu widzenia miasta trochę żałujemy, a o to apelowaliśmy w czasie, kiedy te przepisy były tworzone. To niestety nie znalazło odzewu. Apelowaliśmy o przepisy pozwalające samorządom na wpływ na te biznesy, na czy licencjonowanie, czy wymaganie od nich pewnego zachowania. Tego niestety w przepisach nie ma, co trochę wymusza na nas jakby kombinowanie, jak to zrobić, żeby jednak te biznesy okiełznać.
1: A czy to się w ogóle jeszcze da? Bo 3 lata bez żadnych regulacji spowodowały, że w tej chwili każdy, kto odpala sobie aplikację i rusza na tej hulajnodze, uważa, że i wcale nie ze złej woli, że wszystko można. No przecież osoby jeżdżące po 2, 3, nawet dorośli z małymi dziećmi, no to jest dokładnie wbrew jednemu z pierwszych punktów regulaminu korzystania, zasad funkcjonowania tego środka transportu. Nie da się tego w żaden sposób, no trzeba by było policjanta na każdym rogu postawić, żeby to egzekwować, więc czy to nie jest trochę tak, że musicie powiedzieć, że jest wam z tym niewygodnie, ale to są mrzonki, już tego się nie da uregulować?
0: Trochę tak, ale trochę jednak nie. To znaczy ja mam jednak takie poczucie, że większość osób korzystających z hulajnóg elektrycznych jakby chce to robić zgodnie z przepisami. To nie jest tak, że jak się wsiada na hulajnogę, to od razu...
1: No to z drugiej strony. A czy wystarczająco mocno było nagłośnione to, że te przepisy zostały wprowadzone? Bo ja mam wrażenie, że w przestrzeni publicznej to w ogóle nie zaistniało.
0: To jest... Hulajnoga elektryczna to jest temat bardzo wdzięczny medialnie. O tym się mówi bardzo, bardzo dużo i ja mam jednak wrażenie, że no, jakby wszyscy, którzy hulajnogą się poruszają, wiedzą albo co najmniej powinni wiedzieć, że to jest sprzęt, którym co do zasady powinniśmy jeździć po drogach rowerowych. Jeśli ich nie ma, to pojezdni, no chyba, że na jezdni jakby jest dopuszczalna
1: wyższa prędkość niż 30
0: km/h. Tak, duża szybkość, no to wtedy na chodniku, ale żeby nie jeździć zbyt szybko, należy jeździć z prędkością pieszego. Jak się parkuje hulajnogę, też w zasadzie wszyscy powinni wiedzieć. Można mieć pewne...
1: Równolegle do ulicy, jak albo, najbliżej
0: albo,
1: krawędzi.
0: Albo na miejscach do tego wyznaczonych, to w pierwszej kolejności.
1: No jeśli jeżeli... te parkingi dla hulajnog są, ale to na razie tak...
0: Nie, jest tego sporo. No, w Warszawie jakby uznaliśmy, że parkingiem dla hulajnogi jest stojak rowerowy. Stojaków rowerowych, takich miejskich, ogólnodostępnych mamy kilkanaście tysięcy w całej Warszawie, więc jest gdzie pozostawić tę hulajnogę, ale rzeczywiście, jeżeli takiego nie ma, to na zewnętrznej krawędzi chodnika. Trochę można mieć poczucie, że no, służby mogłyby mocniej kontrolować to zjawisko, no ale cóż, no, jakby jesteśmy w takiej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy. My z punktu widzenia miasta staramy się robić to, co możemy, a możemy próbować umówić się z tymi operatorami hulajnóg, z tymi 3 firmami, które mają te sharingowe hulajnogi w Warszawie, na pewne zasady, których będą oni przestrzegać. No i które jakby z naszego punktu widzenia będziemy przestrzegać. No i jakby stąd są te porozumienia nasze z operatorami.
1: A ostatnia rzecz taka, którą ustaliliście przedwczoraj, podczas ostatniego
0: prawie
1: spotkania.
0: Tak.
1: Bo są zmiany, o których myślę, że porozmawiamy za kilka chwil, bo zbliżamy się do kolejnego serwisu drogowego. Ale co pan zapamiętał z ostatniego spotkania, takiego czwórstronnego, gdzie rozmawialiście o tej przyszłości najbliższej?
0: No to trochę właśnie porozmawiamy o tych porozumieniach. Przede wszystkim one są związane jakby z wyznaczeniem tych miejsc w Warszawie, w których albo w ogóle nie należy wjeżdżać hulajnogą, albo nie należy się nią rozpędzać.
1: Będą jakieś znaki, czy to będzie tylko powiedziane i każdy ma sobie zapisać i wiedzieć, że na przykład na ulicę Złotą nie wjedzie?
0: Nie, to nawet nie trzeba tego wiedzieć, po prostu jakby operatorzy hulajnóg fabrycznie albo uniemożliwią zwrot w danym miejscu, bo to głównie dotyczy parków czy tego rodzaju miejsc, albo jakby fabrycznie ograniczą prędkość takiej hulajnogi. No ale jakby sporo w tych naszych aneksach do porozumień, bo my podpisaliśmy takie porozumienie już parę lat temu, teraz po prostu je trochę zmieniliśmy, sporo tych zmian w stosunku do tego, co było wcześniej, jest.
1: O zmianach kompleksowo porozmawiamy po godzinie 19:30. Mieliśmy rozmawiać o tym, jak zmienia się infrastruktura.

utrudnieniach i inwestycjach drogowych w stolicy i to na pewno przed godziną 20 też pojawi się w Na Luzie w naszej rozmowie z rzecznikiem Jakubem Dybalskim.

Ze skarbnicy wiedzy zupełnie niepotrzebnej ta piękna gitara w końcówce utworu zespołu Stereophonics, to za jej brzmienie odpowiada mąż Sophie Ellis Bextor, gitarzysta wzięty i ojciec czworga dzieci. 19.30 minęła, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców trwa audycja Na Luzie, a skoro jest 19.30 i słuchacie PRK, to wiadomo, że wyjeżdżamy teraz na drogi.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W stolicy mamy jeszcze kłopoty na stołecznym odcinku drogi ekspresowej S8 od Koła po Marymont. Odcinek, na którym ruch jest mocno spowolniony. To dla jadących w stronę Białegostoku. W przeciwnym kierunku, w stronę węzła Konotopa, tylko na marymąckim odcinku S8 ruch jest spowolniony. Krajowa siódemka od wyjazdu z Łomianek po most północny w Warszawie. Korek, ale ten korek jest na obu jezdniach, a więc i dla tych, którzy z Łomianek wyjeżdżają i jadą w stronę Warszawy, jak i dla tych, którzy wyjeżdżają z Warszawy i jadą w stronę Łomianek, Dziekanowa, Płońska. Korek również na Krajowej Siódemce. Nowe utrudnienie. Krajowa 11, odcinek Chludowo-Rogoźno w pobliżu Oborników. Na 251 kilometrze zderzenie trzech autosobowych. Ruch dla obu kierunków możliwy, choć tylko jednym pasem. I przypominam, trasa ekspresowa S17, odcinek węzeł Lubelska, węzeł Góraszka. Na pierwszym kilometrze, a więc na samym początku trasy, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowane dwa pasy w kierunku Lublina. Ruch możliwy pozostałymi pasami.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dokładnie za 28 minut będzie godzina 20. Za chwilę wracamy do rozmowy z rzecznikiem Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, panem Jakubem Dybalskim. Wcześniej podsumowanie naszej rozmowy na temat hulajnóg, do których jeszcze wrócimy, a to za sprawą piosenki Hulajnoga Wolskiej.

Za 25 minut będzie godzina 20. To była Wolska, hulajnoga za nami, przed nami hulajnoga. Jak? Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, jest dzisiaj naszym gościem. No i co tam? Spotkaliście się z tymi operatorami od hulajnóg, e-hulajnóg. Jeszcze był Zarząd Zieleni, Zarząd ZTM, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Terenów Publicznych w Śródmieście. I co uradziliście? Jakie są zmiany?

0: Czy wreszcie te hulajnogi to nie będzie taka zupełna samowolka?
1: Od 2021 roku, w momencie kiedy weszły te przepisy, o których rozmawialiśmy i powiedziałem, że niedoskonałe przepisy, dlatego że nie dawały samorządom żadnych narzędzi do kontrolowania tego rodzaju biznesów, wymyśliliśmy, że porozmawiamy z operatorami hulajnóg i podpisaliśmy z nimi porozumienia, które przede wszystkim wprowadzały z ich strony opłaty na rzecz miasta za korzystanie z miejskiej przestrzeni. Dlatego, że jakby dla nas to było oczywiste, że to jest biznes oparty o korzystanie z miejskiej przestrzeni i trochę jakby byłoby nieuczciwe wobec warszawiaków, żeby warszawiacy nic z tego nie mieli.
0: A przez te pierwsze 3 lata nie płacili?
1: No nie płacili, dlatego że nie było żadnej możliwości, jakby żadnego pomysłu, żeby to uporządkować. To też jest tak, że my sami musieliśmy wymyślić sposób, jak płacić za korzystanie z tej przestrzeni, dlatego że nie mieliśmy żadnego wzoru.
0: No jak to jest od kilometra przejechanego przez użytkownika, czy
1: wymyśliliśmy taki mechanizm, który wyliczał tę opłatę, jakby wiązał tę opłatę z ilością hulajnóg, które dana firma ma w Warszawie, przeliczając na powierzchnię, którą one zajmują, kiedy rano się rozstawiają. To było dosyć skomplikowane, ale jakoś musieliśmy jakoś do tego dojść.
0: I płacą? Nie oprotestowali? Wszystko
1: nie. Właśnie wszystkie z tych firm jakby te porozumienia podpisały. Dla nich to też chyba byłoby bardzo niekorzystne, gdyby się nagle okazało, że one wchodzą, robią biznes w Warszawie i nie chcą w ogóle się dogadywać z miastem. To by było... No, nie wyglądałoby to najlepiej. Druga rzecz, uznaliśmy, że są takie miejsca w Warszawie, w których taka hulajnoga powinna jednak nie jeździć z tą prędkością, którą dopuszczają przepisy, ale jednak mniejszą.
0: Dopóki rodzic nie pozwoli, żeby zdjąć jeszcze to ograniczenie i jeździć 50 na godzinę.
1: No tutaj mówimy o porozumieniach z tymi firmami, które to...
0: Ja wiem, to musimy się opierać na tym, co teoretycznie jest ustalone, ale wiemy, jaka jest rzeczywistość. To niestety bardzo często nie jest 30 km na godzinę.
1: To prawda, ale tutaj wchodzą właśnie w rzecz przepisy, które po prostu powinny być kontrolowane przez Policję i Straż Miejską. Znaczy my absolutnie nie zastępujemy Policji ani Straży Miejskiej. Raczej szukamy jakichś takich rozwiązań, które możemy ustalić między nami, a operatorami, a tymi biznesami. No więc jakby wracając...
0: Co tam doszło? Bo Złota była wskazywana jako takie miejsce, gdzie nie można przekraczać tych 12 km na godzinę.
1: Tu zaraz do tego dojdę. Znaczy są miejsca w Warszawie, które już wtedy, te kilka lat temu ustaliliśmy, że tam nie należy się rozpędzać i są miejsca, na które po prostu nie należy wjeżdżać hulajnogą. Te miejsca, na które nie należy wjeżdżać hulajnogą, Stare Miasto, tam operatorzy mają takie techniczne możliwości, po prostu ustawili, że nie da się zwrócić tej hulajnogi w tym miejscu. A były takie miejsca, to był właśnie, to były bulwary Wiślane, to był Trakt Królewski, to była ulica Chmielna, gdzie tam po prostu jest mnóstwo ludzi i tam nie powinny się rozpędzać.
0: Teraz, Chmielna ta przed Marszałkowską, część Deptakowa, a nie ta Chmielna tam, gdzie jest...
1: Gdzie jest Zarząd Dróg Miejskich, gdzie jest jego siedziba. Tak, dokładnie tak. Zresztą już wtedy, kiedy te porozumienia podpisaliśmy, ustaliliśmy, że po jakimś czasie wrócimy do tego, zobaczymy, co tam można poprawić. No i teraz, tydzień, 2 tygodnie temu, rzeczywiście podpisaliśmy z operatorami aneksy. Raz, że rozszerzyliśmy te obszary, w których są te ograniczenia dla hulajnóg. Jeśli chodzi o tę prędkość, no to oczywiste rzeczy. Nowe Centrum Warszawy, czyli Złota Zgoda, Plac Centralny, te rejony. Jeśli chodzi o miejsca, do których hulajnogi w ogóle nie powinny wjeżdżać, no to są przede wszystkim parki. Zapytaliśmy też dzielnic o miejsca, które one powinny, chciałyby, żeby takie ograniczenia tam obowiązywały, więc to są parki na Woli, o które Wola bardzo
0: mocno... Park Sowińskiego, Park na Kole.
1: Tak, dokładnie to są te miejsca. Zobowiązaliśmy operatorów hulajnóg, żeby pozostawiali te hulajnogi konkretnie w miejscach do tego wyznaczonych. Zwłaszcza Bielany na to zwracały uwagę, jeszcze kilka innych dzielnic. Wprowadziliśmy kary dla operatorów za nieprzestrzeganie tych porozumień. Mamy w tym doświadczenie, dlatego że my kontrolujemy Veturilo, a więc też operatora rowerów Veturilo. Z nim też w ramach umowy on ma pewne obowiązki, jeżeli ich nie wypełnia, to naliczamy mu kary. Tutaj będzie trochę
0: podobnie. Czy one są na tyle dotkliwe, że rzeczywiście opłaca się respektować, czy to jest na zasadzie, no są, ale wliczają sobie to w

0: koszty i zakładają, że te wszystkie leżące hulajnogi to sobie będą leżały, bo przecież miasto bierze od nas tam tylko parę
1: groszy. To się okaże, moim zdaniem są dotkliwe, dlatego że będziemy kasować za każde naruszenie, które znajdziemy. Natomiast ja to bardzo często powtarzam. My nie zastępujemy policji ani straży miejskiej. To są pojazdy, które są określone w przepisach i są jakby są też obowiązki użytkowników tych hulajnóg określone w przepisach. To, że ktoś gdzieś rzucił hulajnogę, to, że ktoś ją gdzieś źle zaparkował, porzucił na
0: to, że trawniku. Gdzieś, panie rzeczniku, to nie jest kluczowe. Kluczowe jest to, że tam, gdzie ona nie powinna być, bo dojeżdża do miejsca, gdzie, tak jak pan mówił, operator nie daje możliwości odstawienia jej legalnie, no to jest problem. I niestety to jest problem zauważalny.
1: Tak, natomiast no, nie zastąpimy tutaj policji czy straży miejskiej w ściganiu tych, którzy po prostu łamią przepisy. Natomiast jeżeli na przykład okaże się, że operatorzy nie wprowadzili tych ograniczeń, na które się umówiliśmy i jakaś hulajnoga rzeczywiście została zwrócona, czy stoi czy na Starym Mieście, czy w tym parku, o którym mówiliśmy, to jest naruszenie tych zobowiązań.
0: Czy dzięki monitoringowi, przepraszam, jest możliwość ustalenia, bo oni mają sami możliwości techniczne, żeby ustalić, kto po numerze telefonu, czy tam, no jakoś tam w aplikacji, ale czy gdyby były wątpliwości, jest możliwość z monitoringu dostarczyć im informacji, kto odpowiada za to, że ta hulajnoga nie została zwrócona?
1: Operatorzy hulajnóg mają pełną wiedzę o swoich hulajnogach, więc oni to wiedzą. My, tak jak wspomniałem, jakby co roku kontrolujemy, znaczy jakby od wielu, wielu lat kontrolujemy Veturilo, więc też ten sam zespół, który zajmuje się Veturilo, będzie się zajmował operatorami hulajnóg. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. To nie jest rozwiązanie wszystkich problemów związanych z hulajnogami elektrycznymi, ale już te pierwsze porozumienia trochę sprawy uporządkowały. Liczymy na to, że tutaj też będzie jakaś wartość dodana.
0: I rozumiem, że z tymi trzema operatorami nie powiedzieliście sobie goodbye, tylko do zobaczenia, see you.
1: Nie, absolutnie. My jesteśmy w stałym kontakcie z nimi. Też cały czas będziemy sprawdzać, jak to funkcjonuje. Być może jakby dalej te porozumienia trzeba będzie troszkę zmieniać. No zobaczymy, jak to będzie działało.
0: Będziemy się przyglądać i informować, jak będą się zmieniały sposoby funkcjonowania hulajnóg w miastach, no na podstawie Warszawy, rzecz jasna, bo to wiemy najlepiej. Przebudowa kilometrowej ulicy Kruczej i zmiany infrastruktury w Warszawie już za chwilę w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, gdyż naszym gościem jest pan Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie właśnie. Baby,

Unikalna możliwość porozmawiania z rzecznikiem prasowym Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. No, otworzyła się przede mną dzisiaj na luzie i skorzystałem. Jakub Dybalski, rzecznik prasowy ZDM-u w Warszawie, jest dziś moim gościem. Panie Jakubie, dzieje się. Cały czas właściwie Warszawa jest przebudowywana. Jak rozmawiałem z kolegą z Brukseli, powiedział, teraz to już tak będzie. Nowoczesne miasta cały czas fluktuują, zmieniają się. To już tak po prostu jest.

0: Uwaga, bo ja też mam takie wrażenie, jak czasami sobie jeżdżę po Europie, to te duże miasta, tam w zasadzie zawsze jak się przyjedzie, to gdzieś coś jest rozkopane, gdzieś tam jakieś trwają prace. No poprzedni rok, poprzednie wakacje były chyba takie, że one się bardzo warszawiakom dały w kość, bo rzeczywiście sporo w tej Warszawie się działo na różnych ulicach, czy to w kierunku Wilanowa, czy na trasie Łazienkowskiej. Mam poczucie, że jednak te wakacje będą trochę spokojniejsze, ale my w Zarządzie Dróg Miejskich jednak cały czas staramy się chociażby każdy możliwy weekend wykorzystywać do tego, żeby frezować odpowiednie odcinki ulic, więc jakby to one się będą też przez wakacje w ten sposób trwały. Rzeczywiście jest...
1: Na szczęście, przepraszam, przerwę, ale to uwaga na pewno, która się panu spodoba, coraz częściej to się dzieje nocami, więc zamknięcie od późnego popołudnia do
0: niedzielnego ranka. Tutaj nie ma jakby dobrego momentu. No ostatnio, jakby w ostatnim tygodniu okolice Dworca Centralnego, rzeczywiście tam była nawierzchnia poprawiana nocami, ale tylko dlatego się na to zdecydowaliśmy, że tam w zasadzie dookoła nikt na stałe nie mieszka. A jeżeli mówimy o jakiejś ulicy, przy której po prostu są budynki, to nocą absolutnie jakby takie prace odbywać się
1: nie mogą.
0: No ale trochę jest tak, że nawierzchnia jezdni, tak jak wszystko, ma swój termin przydatności do spożycia. Znaczy co, tak powiedzmy, co kilkanaście lat powinna być wymieniana. Mamy pod naszą opieką w Warszawie około 800 kilometrów ulic, no i te kilkadziesiąt kilometrów co roku jednak powinno być naprawiane. Staramy się tego trzymać. No, ale czasami to też są utrudnienia, chociaż z drugiej strony, jeżeli tę ulicę naprawimy,
1: no to później no to jest wdzięczność, jasne. Ale jeżeli chodzi na przykład o ulicę Kruczą, to nie będzie tylko frezowanie, tylko będą poważniejsze sprawy. Przebudowa ulicy, którą konserwator zabytków wpisał do rejestru zabytków, to chyba nie jest prosta sprawa.
0: Nie jest prosta, ale no mamy w tym doświadczenie, bo tak naprawdę gdzie wbić łopatę w centrum Warszawy, to zawsze jest to jakieś miejsce zabytkowe, więc tutaj to nas absolutnie nie dziwi. Rzeczywiście nie tak dawno konserwator zabytków wpisał układ urbanistyczny ulicy Kruczej do rejestru, co powoduje, że stołeczny konserwator zabytków miał pewne uwagi dotyczące projektu. My te uwagi uwzględniliśmy. Również przez ostatnie tygodnie spotkaliśmy się z mieszkańcami, z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych, które są dookoła Kruczej. Jest tam tych wspólnot sporo. Oni też mieli pewne oczekiwania względem tej przebudowy, ale jednak nie jest tak, że jakby protestowali. Znaczy każda rozmowa z taką osobą to mniej więcej wyglądała w ten sposób. Fajnie, że to zmieniacie. Jakby Krucza zasługuje na to, żeby być ładna, ale mam tutaj swoje uwagi. No i tak, co zmienimy?
1: Projekt już jest, prawda?
0: Projekt już jest i już nawet ogłosiliśmy przetarg na wykonawcę tej przebudowy. Jak wszystko dobrze pójdzie, to jesienią być może tam coś się zacznie dziać. No Krucza, kilometrowy odcinek od Pięknej do Alei Jerozolimskich, no totalnie zmieni swój wygląd. W tym momencie to jest szeroka, czteropasmowa jezdnia. Chcemy, żeby ona była dużo wygodniejsza dla każdego, kto się tamtędy porusza. Jezdnia będzie zmniejszona. To będą dwa pasy ruchu. Jeden pas w jedną, jeden pas w drugą stronę. Będzie miejsce po środku, które będzie takim pieszym pasażem z dużą ilością zieleni. Z dwoma szpalerami drzew. Fajne miejsce. Plus cała Krucza no po prostu zostanie wyremontowana. Tutaj mało się o tym mówi, ale to jest ulica, która jednak od dawien dawna nie przechodziła takiego zwykłego remontu. Jest ta infrastruktura, jest tam po prostu zdecydowana. Tak jest. No i to jakby to wszystko naprawimy.
1: A kiedy będzie skończony ten projekt? Kiedy można się będzie przejechać nową Kruczą?
0: Od momentu podpisania umowy wykonawca będzie miał półtora roku na wszystkie prace, więc gdzieś na przełomie 27-28 roku powinien finiszować.
1: Dziękujemy bardzo. Chciałoby się więcej, bo jeszcze projekt Nowego Centrum Warszawy można by było przedyskutować, ale myślę, że wróci pan do
0: wszystko się dzieje. I tak, mogę jeszcze dużo o tym opowiedzieć.
1: Bardzo dziękujemy. Gościem dzisiaj w Na Luzie był Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Dziękuję, miłego weekendu.
0: Dziękuję również.
1: Minęła godzina 19:50. Sprawdzamy, co na innych drogach poza miastem stołecznym się dzieje. Mariusz Dąbrowski to wie.
2: PPRK.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Rozpocznę to moje sprawozdanie od odpowiedzi na pytanie słuchacza.
2: Dzień dobry, tu kierowca dużego mobila. Poproszę o informację, co z drogą krajową numer 50 na odcinku z Mińska Mazowieckiego do Ostrowa. Czy w dalszym ciągu jest blokada z powodu pożaru? Pozdrawiam.
1: Również pozdrawiamy i ta wiadomość nie będzie dla pana dobra, jak i dla wszystkich zmotoryzowanych. Cały czas na odcinku Stanisławów-Łochów droga krajowa numer 50 jest zablokowana dla ruchu. Trwa akcja gaszenia lasu. Trasa jest zablokowana. Ruch kierowany jest na objazdy i ten objazd przede wszystkim opiera się o drogę wojewódzką 637 oraz inne lokalne trasy. Droga ekspresowa S17, odcinek węzeł Lubelska, węzeł Góraszka, drugi kilometr, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowane dwa pasy w kierunku Lublina, ruch odbywa się pozostałymi pasami. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Osina, węzeł Goleniów, lotnisko w Glewicach na 7 kilometrze, zderzenie z udziałem motocyklisty, jedna osoba ranna, w kierunku Szczecina ruch odbywa się pasem prawym i środkowym. W kierunku Trójmiasta jedzie się już bez jakichkolwiek utrudnień. I bardzo szybko służby poradziły sobie z kłopotami na drodze krajowej numer 11 na odcinku Chludowo-Rogoźno w pobliżu Obornik na 251 kilometrze, gdzie po zdarzeniu trzech autosobowych obowiązywał ruch dla obu kierunków jednym pasem. Teraz krajową 11 w pobliżu Obornik jedzie się bez jakichkolwiek kłopotów.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Miodus Jamala pięknie śpiewał Defto, a właściwie rapował w Perka w Polskim Radiu Kierowców. Zbliża się godzina 20, a tu na termometrach we Wrocławiu 24,7 stopnia Celsjusza, w Zamościu najzimniej 14 stopni. Wrocław to jest najcieplejsze miasto w tej chwili w Polsce. A dajcie znać proszę w aplikacji Polskie Radio Kierowców, jaka temperatura u was, czy jeszcze rzeczywiście tak cieplutko, czy wiatr nie ochładza tego powietrza. Poproszę. Minęła 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jak nam się będzie jeździło w ciągu najbliższych godzin? W nocy synoptycy przewidują zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Początkowo na zachodzie i w centrum, po północy i nad ranem, także na wschodzie kraju te rozpogodzenia się pojawią. Na zachodzie przelotne opady deszczu też mogą nas zaskoczyć, a po północy również burze. To ciekawe, bo zwykle w tej pierwszej części nocy, do północy właśnie burze się pojawiają, tym razem po północy dopiero możemy się ich spodziewać. Prognozowana suma opadów do 15 mm na Dolnym Śląsku i w Lubuskim, miejscami nawet 20 mm na metr kwadratowy tego deszczu spadnie. Temperatura minimalna od 5 stopni tylko na Suwalszczyźnie, około 11.

0: Będzie w centrum do 16 stopni na południowym zachodzie. To są minimalne temperatury przewidywane na wczesne godziny poranne, właściwie na końcówkę nocy. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni, czyli będzie wiał z zachodu i z północnego zachodu. W czasie burz i w szczytowych partiach gór porywy wiatru do nawet około 60 km na godzinę. To jeżeli chodzi o noc. W następnej prognozie opowiem o tym, co nas czeka jutro w sobotę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kuba Domoracki jest dziś wydawcą audycji Na Luzie, której słuchacie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Karol Smyk ją realizuje, Mariusz Dąbrowski już za dwie minuty będzie opowiadał o tym, co na drogach. Będziemy mieli kolejnego gościa, Konrad Pyzel z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, współkurator wystawy Poza Szlakiem, rowerowe podróże Marii i Piotra. Będzie gościł na antenie naszego radia już za kilka chwil. Ja się nazywam Zbyszek Zegler. Do godziny 22 jedziemy w PRK razem.

0: Black Eyed Peas, jeszcze z Fergie, Shut Up. No to się zamykam i słucham mądrzejszego. 10 minut po godzinie 20 sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nie przesadzajmy, nie przesadzajmy. Jeszcze nie napisałem książki Wiem Wszystko O, albo że wygram wszystko w teleturnieju takim to a takim. Natomiast jeśli chodzi o naszą drogową mapę utrudnień, wciąż wiemy o korkach na dolnośląskim odcinku autostrady A4 między Legnicą a Wrocławiem, na jezdni w stronę Wrocławia, w stronę Opola tych korków jest najwięcej. S5, odcinek węzeł Łubowo, węzeł Kłecko w pobliżu miejscowości Woźniki na jezdni w kierunku Bydgoszczy. Pierwszy kilometr, zderzenia autoosobowego z motocyklistą.

0: Nie trudno odgadnąć, że ten słabszy uczestnik ruchu drogowego i ten słabszy uczestnik zdarzenia jest ranny, droga zablokowana, ale otwarto bramę serwisową w miejscu obsługi podróżnych, czyli na parkingu trasy ekspresowej S5 Łubowo. I tamtędy sznur samochodów może uciekać przed zablokowaniem S5. Skończyły się kłopoty na S6C na odcinku węzeł Osina, węzeł Goleniów, lotnisko w Glewicach na 7 kilometrze. Kolejne nowe utrudnienie, Krajowa 11, Chludowo-Rogoźno w pobliżu miejscowości Oborniki, 251 kilometr, zderzenie trzech autosobowych, ruch wahadłowy. No i 17. Skończyły się kłopoty na odcinku węzeł Lubelska, węzeł Góraszka na 1 kilometrze. Po zdarzeniu dwóch autosobowych nie ma już utrudnień, a były zablokowane dwa pasy jezdni w kierunku Lublina. Teraz jest 17. W stronę Roztocza jedzie się bez jakichkolwiek problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 12 minut po godzinie 20. Przypominam, że mamy kolejnego gościa w PRK na luzie. Konrad Pyzel z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Współkurator wystawy Poza Szlakiem. Rowerowe podróże Marii i Piotra. Już za chwilę będzie naszym gościem.

0: monstrom.
1: I bardzo słusznie, nie dajemy się monstrom. 18,5 minuty po godzinie 20 w PRK w Polskim Radiu Kierowców trwa na luzie i kolejny gość u nas, pan Konrad Pyzel z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie przy Freta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Przy Freta w Warszawie powiem, bo bardzo wielu słuchaczy i słuchaczek z Lublina zawsze sygnalizuje: hej, hej, halo, Maria Curie Skłodowska jest też nasza, ale urodziła się w Warszawie.
2: Urodziła się w Warszawie, też można od razu zacząć, jak jesteśmy przy Lublinie, od takiego, no w cudzysłowie, konfliktu Maria Curie Skłodowska versus Maria Skłodowska-Curie.
1: No
2: co
1: właśnie.
2: Pierwsze, co drugie powinno być, bo uniwersytet jest Curie Skłodowskiej, a my jesteśmy Muzeum Skłodowskiej-Curie, no i teraz co powinno być, tak?
1: Tak na logikę, no to chyba jak pierwsza była Skłodowska, no to Curie później dopiero po mężu, prawda?
2: No, na logikę, którą też my wyznajemy w Warszawie tak naprawdę. Logika polska jest trochę inna niż logika francuska, gdzie właśnie, jeżeli by w ogóle we Francji dodano Skłodowska do nazwiska, to prawdopodobnie raczej by powiedziano Maria Marie w ogóle. Curie Skłodowska, tak? A my w Polsce konsekwentnie jednak Maria Skłodowska-Curie, więc tutaj nie dlatego, że jesteśmy w Warszawie, ale tak chyba w Polsce jednak powinno się mówić w tej kolejności.
1: A dlaczego my w ogóle rozmawiamy o Marii Curie Skłodowskiej, o Marii Skłodowskiej-Curie, naszej noblistce, która bardziej do jakiejś naukowej audycji mogłaby, o Radzie, o Polonie, o tych wszystkich rzeczach, a my tu będziemy w Polskim Radiu Kierowców opowiadać o tym, jak ona była mobilna?
2: Była niesłychanie mobilna. Pod wieloma względami.
1: A myśli pan, że samochodem też jeździła?
2: A pewnie, że jeździła, nawet takim ciężarowym. I nie nawet zrobiła prawo jazdy na taki samochód. Tak, Maria Skłodowska-Curie miała takie podejście do życia, że takie wyniosłe jeszcze z idei pozytywistycznych, że należy być użytecznym, należy robić to, co po prostu się w danej chwili przydaje, co powinno się zrobić. No i to było w czasie I wojny światowej. Ona jeździła z takimi przenośnymi punktami, które wykonywały prześwietlenia rentgenowskie żołnierzy znoszonych z frontu. No i po prostu było jej najprościej nie czekać na jakiegoś kierowcę, tylko po prostu wziąć sprawy w swoje ręce, zrobić prawo jazdy na tę ciężarówkę. I jest takie nawet zdjęcie właśnie Marii Skłodowskiej-Curie, jak po prostu siedzi za kierownicą samochodu ciężarowego, gdzieś tam jedzie do przyfrontowego szpitala. Także oczywiście, że była mobilna na wiele różnych sposobów.
1: Fascynujące. Ale pan jest kuratorem, współkuratorem wystawy Poza szlakiem, rowerowe podróże.

0: że Marii i Piotra i tu właściwie wszystko nam się wyjaśnia.
1: Tak. To był chyba jej ulubiony środek transportu. Mm-hmm. Rower.
0: No ale to było w czasie, no XIX wiek raczej jeszcze, prawda? Więc bicykl jakiś? Czy wiemy, jak ten rower wyglądał?
1: Tak, tak. To jest akurat moment, od razu zdradzimy konkretny rok, w tym przypadku jest on dość znaczący. 1895, kiedy Maria wychodzi za mąż za Piotra Curie. No i młode małżeństwo naukowców
0: Piecha.
1: No tak, słusznie.
0: Przepraszam, ale wiadomo, czy nie słucha
1: nas ktoś. W Polsce jednak tak, nie, mówimy no, jest, o nim jest, Piotr jest, oczywiście.
0: Chciałem błysnąć, przepraszam.
1: Słusznie, najbardziej. Wychodzi za niego za mąż, skromna uroczystość, tylko cywilna, wąskie grono rodziny, przyjaciół. No i jeden z krewnych, możemy tropić, zastanawiać się, który konkretnie z nazwiska, tak do końca nie wiemy, przeznacza pewną sumę pieniędzy. Za tą sumę pieniędzy młode małżeństwo stwierdza, że no, zrobi sobie taki lekko awangardowy prezent i kupi sobie rowery. I te rowery właśnie takie nowoczesne na tamten czas. Co to znaczy nowoczesne? No 10 lat temu to by jeszcze były takie bicykle, wielkie koło, małe koło, tak mm-hmm. naprawdę trochę wymagające umiejętności cyrkowych, żeby z tego nie zlecieć. W 95 roku już od dobrych kilku lat są na rynku rowery, które mają dwa takie same koła, pneumatyczne opony, napęd łańcuchowy, coś co jest z grubsza rzecz ujmując podobne do takich rowerów, jakimi jeździmy dzisiaj.
0: Holenderki normalnie.
1: Trochę tak, mhm. jak najbardziej. No i takie wtedy naprawdę nowoczesne rowery państwo Curie sobie kupują, no i zaczynają na nich jeździć.
0: Panie
1: i bliżej
0: Konradzie,
1: dalej.
0: Żebyśmy sobie uświadomili skalę. Czy to było w tamtych czasach, ma pan taką wiedzę, czy kupienie takiego roweru to była, nie wiem, średnia krajowa, to była część pensji, czy to były pieniądze, które dzisiaj przeznaczamy na samochód? Jak to wyglądało z perspektywy tamtego czasu?
1: Ja sobie takie pytania też lubię zadawać, mówiąc szczerze. Jak właśnie, nie wiem, mam jakąś kwotę czy coś, to sobie próbuję uzmysłowić, no dobra, ale to drogo czy tanio, mm-hmm. tak? Więc to
0: na prezent ślubny.
1: To nie tak? był jakiś chyba wydatek taki rzeczywiście, nie wiem, niesłychanie luksusowy, chociaż były podatki wtedy od rowerów, bo traktowano je jeszcze wtedy jako dobro jednak luksusowe, mm-hmm. więc Maria no z Piotrem ten podatek płacić musieli. No, na szczęście Maria była osobą niesłychanie skrupulatną i po ślubie założyła sobie taki zeszyt wydatków. I tam oczywiście odnotowała, nie wiem, jedzenie, wyjścia na jakąś kulturę, ubrania. No i była osobna rozrywka, osobna kolumna na różnego rodzaju, nazwijmy to fanaberie. I tam Maria napisała bicyclets, tak? To jest ta fanaberia. I dzięki temu wiemy miesiąc po miesiącu, dzień po dniu, co kupowali, na co wydawali. No ja sobie tak sumowałem rok 96 z tych wydatków i wyszło mi, że mniej więcej przez rok wydali tyle, ile Piotr zarabiał, 20% tego, co Piotr zarabiał miesięcznie. No to nie są jakieś takie, nie wiem, zabójcze pieniądze. Mm-hmm. Jakiś tam wydatek w budżecie jest, ale
0: Panaberia,
1: nie tak, że...
0: tak, ale nie szaleństwo.
1: Ale tak, ale nie jakieś mm-hmm. szaleństwo, zdecydowanie.
0: Panie Konradzie, wiemy, że jest w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie wystawa Poza szlakiem rowerowe podróże Marii i Piotra. Co na niej można zobaczyć, to proponuję, żebyśmy powiedzieli później, ale od kiedy do kiedy ona jest, bo już jest otwarta w tej chwili, do kiedy można ją oglądać?
1: Można ją oglądać do końca listopada tego roku. Otworzyliśmy ją miesiąc temu z kawałkiem, także jeszcze zdecydowana większość przed nami.
0: Okej. To w takim razie proponuję, żebyśmy pozastanawiali się, jak bardzo to jest atrakcyjne dla osób, które nie interesują się Marią Skłodowską-Curie, nie interesują się chemią, nie interesują się fizyką, a mimo wszystko w XXI wieku, w 2026 roku powinny zobaczyć tę wystawę. Dlaczego?
1: Ja myślę, że dla wielu ludzi Maria Skłodowska-Curie, my w Polsce trochę tego tak naprawdę nie doświadczamy, ale nasza publiczność w muzeum, grubo ponad połowa tej publiczności jest z zagranicy. My sobie nie zdajemy trochę sprawy, tak mi się wydaje, w Polsce jako absolutną gwiazdą, idolką właściwie należy użyć tego słowa w wielu krajach, jest właśnie nasza Maria Skłodowska-Curie i tak naprawdę my na frekwencję jakoś szczególnie nie możemy narzekać. Jeżeli już gdzieś, to trochę właśnie na tą frekwencję może nawet bardziej polską niż tą, zagraniczną. Bo w wielu krajach, też głównie chyba myślę azjatyckich, o Marii Skłodowskiej-Curie dzieci się uczą w szkole. Ona jest stawiana za wzór i naukowczyni, ale też trochę wzór człowieka, kobiety, która radziła sobie z zarządzaniem różnymi obszarami swojego życia. No bo przypomnijmy, że oczywiście była żoną, była matką, była naukowczynią, odkrywczynią, potem prowadziła Instytut Radowy w Paryżu, także działała na wielu polach.
0: Ale była emancypacja.

0: Matką. To chyba też jest dosyć ważne w dzisiejszych czasach, że ona potrafiła, nie bacząc na płeć, a w tamtych czasach to było ważne, rozgraniczenie, robić wszystko, z czego dzisiaj mogą kobiety, właściwie wszyscy możemy czerpać.
1: Ja myślę, że ona bardziej po prostu była absolutnie przekonana o tym, że właśnie nie ma żadnej różnicy między kobietami a mężczyznami, jeżeli chodzi o zdolności umysłowe, naukowe, też w naukach ścisłych. Nie angażowała się może jakoś mocno w ruchy emancypacyjne czy feministyczne tamtego czasu. Może dlatego, że w pewnym sensie dla niej właśnie tutaj taka jej równość właśnie względem tego męskiego wtedy bardzo mocno świata naukowego była czymś oczywistym i też jest ciekawe,
0: że... Tak, to leżało w jej naturze.
1: Tak, tak. I ten męski świat naukowy jednak w znacznej mierze ją akceptował i przyjmował. No, mamy takie przykłady słynnych kongresów solwejowskich z XX wieku. Przez kilka pierwszych kongresów to była jedyna kobieta wśród tych wszystkich wielkich fizyków, nie wiem, Einsteina, Bohra. Dopiero ostatni kongres, na którym ona była, to były jeszcze dwie kobiety oprócz niej. Jedna z tych dwóch to zresztą była jej córka Irena.
0: Panie Konradzie, wrócimy do rozmowy po serwisie, który mamy zaplanowany na 20.30. Posłuchamy teraz bardzo dobrej muzyki. Myślę, że nawet i Marii Curie-Skłodowskiej by się spodobało. Chic z połowy lat 70. Everybody Dance. W tanecznym klimacie weekendowym będziemy oczekiwali na dalszy ciąg rozmowy z Konradem Pyzelem z Muzeum Marii Skłodowskiej Curie o tym, jak bardzo mobilnym małżeństwem było małżeństwo Marii i Piotra Curie.

0: Myślę, że zespół Chic już wszystkich przekonał do tańczenia. Everybody Dance, wiemy, że tak, będziemy jak najbardziej, ale teraz wyjeżdżamy na polskie ulice.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niewielkie zmiany na naszej drogowej mapie utrudnień. Nie ma już wielkich korków na autostradzie A4, na jej dolnośląskim odcinku. Jest sporo miejsc, w których ruch jest spowolniony, szczególnie między Legnicą a Wrocławiem, dla jadących w stronę Górnego Śląska. Jeśli chodzi o Warszawę, tras

0: Ta ekspresowa S8, kłopoty na Marymąckim odcinku dla jadących w stronę Białegostoku i potem już po przekroczeniu Wisły również dość spory korek w rejonie Annopola, też dla jadących w stronę Marek, w stronę Białegostoku. S5, odcinek węzeł Łubowo, węzeł Kłecko w pobliżu miejscowości Woźniki, jezdnia w kierunku Bydgoszczy i pierwszy kilometr zderzenia autoosobowego i motocykla. Motocyklista jest ranny, droga zablokowana, ale otwarto bramę serwisową w rejonie parkingu trasy ekspresowej Łubowo. Nowe utrudnienie, droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańsk-Szadułki, węzeł Gdańsk-Lotnisko. W pobliżu Karczemek jezdnia w kierunku Gdyni, 336 km. Auto osobowe wjechało w bariery ochronne. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. Apel do zmotoryzowanych o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną, a przede wszystkim o zachowanie odpowiednich, bezpiecznych odstępów od poprzedzającego nas auta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niespełna 28 minut do godziny 21. Za chwilę wracamy do rozmowy z naszym gościem. Dziś to Konrad Pyzel z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, współkurator wystawy Poza szlakiem, rowerowe podróże Marii i Piotra. Zdradzę, że małżeństwo miało na nazwisko Curie właśnie.

0: Dokładnie 20 minut pozostaje do godziny 21. Słuchacie audycji Na Luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Dziś moim gościem jest Konrad Pyzel z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Bardzo ładnie pan Curie mówi, bo ja zauważyłem, że Curie to jest taka najpowszechniejsza wymowa, ale to chyba powinno być jednak tak, jak pan mówi.
1: Obawiam się, że chyba tak. No, jednak też się staramy właśnie nie tylko promować kolejność Skłodowska-Curie, tylko też wymowę właśnie nie Curie, tylko Curie. To jednak tak.
0: Czy są jakieś zapiski, czy ktoś fonetycznie sobie zadał trud, żeby dla Francuzów rozpisać Skłodowską, dla nas Curie, czy to jest tylko na zasadzie własnych domniemań?
1: To jest chyba na zasadzie, ja nie znam języka francuskiego, od razu się przyznam, chociaż może wypadałoby, pracując w takim muzeum, więc po prostu wierzę tutaj osobom francuskojęzycznym, że tak się wymawia nazwisko Curie właśnie.
0: Jest pan współkuratorem, więc pewnie jest drugi współkurator, albo jeszcze więcej osób, wystawy Poza szlakiem, rowerowe podróże Marii i Piotra. Czy pan był pomysłodawcą zorganizowania tej wystawy?
1: Tak, szczerze nie.

0: Absolutnie się tak nie czuję. To tak było z tą wystawą, którą właśnie tworzyliśmy we trzy osoby razem z dyrektorką Barbarą Głębiowską i wicedyrektorką Aleksandrą Głowacz.
1: Pozdrawiamy, ale pewnie i tak nie słuchają Radia Kierowców.
0: A kto wie, ale pozdrawiamy oczywiście. To był taki pomysł, jak to często bywa z wystawami. To znaczy, że zaczyna się od takiej idei, a zróbmy coś takiego prostego, przyjemnego, wiosna, lato. Potem ta wystawa rośnie, bo okazuje się, że no to taki trochę przypadłość muzealników. Powiedzmy o tym, jeszcze o tym, no jak o tym i o tym, no to jeszcze o tamtym.
1: A skąd brać eksponaty?
0: A znalazły się, do tego też zaraz wrócimy. No i kończy się tak, że no dobrze, no zróbmy taką wystawę, która coś powie, ale też będzie po prostu taka strawna, przyjemna, lekka. Pokażmy też na tej wystawie właśnie eksponaty. No, takim chyba najważniejszym eksponatem na wystawie jest rower. No, cóż miałoby być
1: ten
0: innego?
1: Ten rower, na którym Maria Skłodowska-Curie składała swoje pośladki na tym właśnie siodełku?
0: Chcielibyśmy, taki rower nie istnieje wedle naszej wiedzy. Istnieje oczywiście jakiś zasób pamiątek rodzinnych czy osobistych związanych z Marią Skłodowską-Curie i część jest u nas w muzeum, natomiast rower no nie, to jest rower z epoki. Także to jest rower bardzo podobny do tych rowerów, które mieli Maria i Piotr. Troszeczkę już bardziej nowoczesny, bo nowszy o jakieś tam mniej więcej 10 lat, no ale dający świetne wyobrażenie, jak taka maszyna na przełomie XIX i XX wieku wyglądała. Także można go zobaczyć. Pożyczyliśmy dzięki uprzejmości Muzeum Sportu i Turystyki.
1: A to jest francuski rower, czy jakiejś innej produkcji?
0: Nie, to jest rower produkcji niemieckiej, ale też trzeba tutaj od razu powiedzieć, że najprawdopodobniej rowery Marii i Piotra to były takie składaki, to znaczy składane we Francji z części pochodzących z różnych jednak źródeł. No mówiliśmy o tym, ile to kosztowało, tak? Jakby byli bogatsi, to może by zainwestowali w rowery brytyjskie, które wówczas uchodziły za najlepsze absolutnie. Pewnie na to ich nie było stać, więc te ich rowery tak też można wnosić po zdjęciach. No były rowerami
1: bardziej budżetowymi,
0: zupełnie przyzwoite maszyny, ale jednak takie rzeczywiście no, wersja bardziej budżetowa, więc to, co pokazujemy na wystawie, jest też taką wersją, jeżeli chodzi o tutaj poziom luksusu, gdzieś odpowiadającą mniej więcej temu, co mieli Maria i Piotr.
1: Nie powiedział pan tego, ale domyślam się, wiem i teraz zweryfikuję, czy punktem wyjścia ekspozycji jest fotografia, z której wiemy, że Maria Skłodowska-Curie i Pierre Curie pozują z tym prezentem ślubnym, z tymi rowerami?
0: Tak, zdecydowanie. Ta ekspozycja miała takie dwa punkty, wokół których właściwie żeśmy ją zorganizowali. Pierwszym była chęć zaproszenia do współpracy współczesnego artysty, artystki, która, tu już mówimy konkretnie o Zofii Brzezińskiej, studiującej na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, która przetworzy na język filmowy te fragmenty relacji, wspomnień spisanych przez Maria dotyczących właśnie podróży rowerowych, doda do tego swoją wrażliwość artystyczną i stworzy film animowany. Taki film można obejrzeć u nas na wystawie, on trwa niespełna 3 minuty i to jest taka właśnie artystyczna wizja oparta o źródła, ale jednak artystyczna, plastyczna wizja podróży Marii i Piotra przemierzających bezdroża Francji, czyli i masyw centralny, i trochę pagórkowatych terenów, i wybrzeża Bretanii, okolice Paryża, no bo tam wiemy, że jeździli, więc właśnie w takiej lekko malarsko-poetyckiej formie można to zobaczyć. A z drugiej strony właśnie wspomniane zdjęcie, gdzie pozują ze swoimi rowerami, no jest takim dla nas podstawowym źródłem, które nam mówi, jak te rowery wyglądały, jak oni wyglądali, jak wyglądały ich stroje rowerowe.
1: To o tym także za chwilę, bo jeszcze chciałbym, czy pani Zofia się opierała na jakichś zapiskach Marii Skłodowskiej? Czyli ona zapisywała, to był, nie wiem, rodzaj pamiętnika z tych wycieczek?
0: To był już rodzaj wspomnień tak naprawdę, ponieważ Maria została nakłoniona, tak należy to powiedzieć, do napisania autobiografii w związku z jej pierwszą podróżą do Stanów Zjednoczonych, gdzie robiła takie tournée, tak to chyba można określić, zbierając pieniądze na rad do Instytutu Radowego w Paryżu. No i przy tej okazji oczywiście też w ramach promocji jej wyprawy do Ameryki została przekonana do napisania autobiografii. Napisała dwie takie krótkie książki, autobiografię i drugą książkę właśnie Pierre Curie, poświęconą swojemu, no, zmarłemu tragicznie kilkanaście lat wcześniej mężowi. No i tam w obu tych książkach są takie, no, dosyć krótkie i lapidarne. No, ona była dosyć konkretną osobą, ale jednak wspomnienia właśnie z tych podróży, które są podstawą właśnie do tego filmu.
1: Bardzo mnie pan zachęcił, bo o tym nie wiedziałem, że jest coś takiego, a tu mamy połączenie tak naprawdę multimediów i czegoś, co znamy Właściwie jakbyśmy wiedzieli, to byśmy znali, ale to jest nowa wiedza.

0: Więc to nie jest taka wystawa, gdzie jest postawiony rower i książka, tylko rzeczywiście tam się sporo dzieje. Rower ukazany jest jako narzędzie emancypacji kobiet. Można tak wnioskować z tej waszej wystawy?
1: Zdecydowanie. Tam jest nawet taki cytat na naszej wystawie pochodzący z 96 roku, czyli rok po...
0: 1896.
1: Tak,

0: się wkręci w łańcuch, po prostu. Tak. Ale rower przede wszystkim zapewnił kobietom niezależność, taką bardzo podstawową, niezależność poruszania się samodzielnie tam, gdzie się chce. Nie czekając na jakieś, nie wiem, towarzystwo mężczyzny, środek transportu publicznego, kobieta mogła wsiąść na rower i jechać. Dokładnie. Mm. To był absolutny przełom.
1: Panie Konradzie, coraz bardziej emocjonujące jest to, co od pana słyszę, więc myślę, że wreszcie i polscy odbiorcy będą szturmować Freta 16 i chcieli będą zobaczyć wystawę Poza szlakiem, rowerowe podróże Marii i Piotra. Do rozmowy o tym, że wydarzeniu w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie z panem Konradem Pyzelem wracamy po serwisie o 20.50.

0: Minęła 20:50, nie do wiary, ale w dobrym towarzystwie wiadomo. Czas płynie bardzo szybko i mam nadzieję, że równie szybko, no może nie bardzo, ale z odpowiednią prędkością dostosowaną do warunków można się przemieszczać, bo utrudnień jest niewiele. Czy nadzieja moja
1: to wszystko prawda?
0: Jest?
1: Nadzieja twoja nie jest nadzieją płonną. Dzieje się tak faktycznie. Jest coraz mniej utrudnień, coraz mniej kłopotów.
0: Miło to słyszeć.
1: Ale i coraz mniejszy ruch.
0: W piątkowy wieczór. 20:50 minęła, więc Mariusz Dąbrowski powie nam, jak się jeździ teraz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Bez zmian na drodze ekspresowej S5 na odcinku węzeł Bowo, węzeł Kłecko w pobliżu Woźników. Jezdnia w kierunku Bydgoszczy, pierwszy kilometr. Tam przypomnę, zderzyły się auto osobowe i motocykl. Motocyklista jest ranny, droga zablokowana, ale otwarto bramę serwisową przy parkingu trasy ekspresowej Łubowo. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańsk-Szadułki, węzeł Gdańsk-Lotnisko w pobliżu Karczemek na 356 kilometrze od

0: dwuosobowe wjechało w bariery ochronne, blokując lewy pas ruchu. Ruch możliwy jest tylko po prawym pasie. I cóż jeszcze z utrudnień? Wydaje mi się, że to najważniejsze kłopoty. No, Krajowa 11. Chludowo-Rogoźno w pobliżu Oborników. Na 251 kilometrze zderzenie trzech autosobowych. Ruch dla obu kierunków jest możliwy, ale tylko jednym pasem.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Tak, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze Polskiego Radia Kierowców, brzmi zespół Perfect i Łukasz Drapała w 2026 roku. Minęła 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czas na informacje pogodowe. Najcieplejsze miasta w Polsce, liczba mnoga uzasadniona, bo to w tej chwili Słubice i Wrocław, 23,8 stopnia w tej chwili na termometrach. Najchłodniejsze miasto to Zamość, tam tylko 13. Jeżeli chodzi o temperatury odczuwalne, to najcieplej Słubice, Wrocław 24, najchłodniej w Suwałkach 11. Odczuwalna temperatura. Obiecałem prognozę pogody na jutro, żebyśmy wiedzieli, jak w ten weekend wjechać. Zielony weekend, przypominam, jutro zielony weekend na terenie parkingu Polskiego Radia. Szczegóły za chwilę. Natomiast w dzień jutro zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami na wschodzie początkowo, a po południu także na zachodzie pełne rozpogodzenia, szaleństwo. Przelotne opady deszczu z kolei dla równowagi przemieszczające się od Dolnego Śląska przez centrum, a po południu na wschód kraju. Bez opadów tylko na północno-wschodnich krańcach, Mazury, Warmia i Suwalszczyzna jutro suche. Po południu w centralnym pasie, tak od Kujaw po Śląsk i Małopolskę, pojawią się burze, a w czasie burz prognozowana suma opadów to 25 mm na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna, to co wszystkich interesuje, o czym wszyscy dyskutują w środkach komunikacji. Od 18 stopni jutro w najgorętszym momencie dnia na północnym wschodzie.

0: około 21 stopni w centrum, do 24 na zachodzie. Dowiedziałem się od synoptyków, że ten najgorętszy moment w ciągu dnia to jest zwykle między 15 a 17. Nad morzem i na Podhalu jutro najchłodniej od 14 do 17 stopni maksymalnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, szczególnie nad morzem. Powieje z zachodu i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK w Polskim Radiu Kierowców trwa audycja Na Luzie. Naszym gościem jest pan Konrad Pyzel z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Do rozmowy wracamy już za kilka chwil. Teraz tylko powiem, że audycję realizujemy w składzie Kuba Domoracki, wydawca, Karol Smyk, nadrealizator, Mariusz Dąbrowski, serwisy drogowe. Ja mam na imię Zbigniew, to nazwisko Zegler i zapraszam do 22. Jedziemy razem w PRK.
2: Autopromocja.
3: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
4: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
3: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
4: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
3: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
4: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
5: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
2: To była autopromocja.

0: Baranowski, jak jeszcze się nie przedstawiał Wojciech Baranowski, tylko po prostu Baranowski przez V. Rakieta za nami. 10 minut temu też minęła godzina 21. I to jest idealny moment, żeby spytać Mariusza Dąbrowskiego.
1: Jestem gotów. No to na każdą odpowiedź.
0: Poprosimy o szczegóły tego, jak się jeździ po polskich drogach teraz właśnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Więc jeśli ktoś chciałby teraz wyciągnąć ze swojego garażu motocykl, samochód, ciężarówkę i pognać w świat i poskromić swoje motoryzacyjne żądze, to jest to najlepszy moment, bo ruch na naszych drogach niezbyt duży, utrudnień niewiele. Drogi mamy piękne, jest ich coraz więcej, w bardzo dobrym stanie, a więc nic, tylko jechać. Ale my radzimy zawsze jazdę w dobrym towarzystwie, jazdę z dużą dawką życzliwości wobec innych uczestników ruchu drogowego, a więc nie musimy sami cieszyć się z tego, że jesteśmy na drodze, ale musimy uszanować również tych wszystkich, którzy są obok nas. Wychodząc z założenia tego, które manifestują motocykliści na różnego rodzaju swoich atrybutach, że wszyscy razem się zmieścimy oczywiście na tej danej konkretnej drodze. S5, odcinek węzeł Łubowo, węzeł Kłecko, w pobliżu miejscowości Woźniki, jezdnia w kierunku Bydgoszczy, pierwszy kilometr po zdarzeniu auto osobowego

0: motocyklem. Motocyklista jest ranny, droga zablokowana. Furtka bezpieczeństwa na parkingu trasy ekspresowej Łubowo otwarta, a więc drogowcy zrobili wszystko, aby nie powstał tam ogromny korek. Ekspresowa trasa S6, węzeł Gdańsk-Szadułki, węzeł Gdańsk-Lotnisko w pobliżu Karczemek. Jezdnia w kierunku Gdyni, 336 km. Auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne. Zablokowany jest lewy pas, możliwość przejazdu tylko po pasie prawym. Kolejne utrudnienia, Krajowa 11, odcinek Chludowo-Rogoźno w pobliżu Oborników. Na 251 km zdarzenie trzech autosobowych, ruch wahadłowy. No i przypominam, droga krajowa numer 50, odcinek Stanisławów-Łochów. Z racji pożaru, z racji akcji gaśniczej, droga jest zablokowana, ruch kierowany jest na objazdy. Największy ciężar w tych objazdach spoczywa na drodze wojewódzkiej 637 oraz na trasach lokalnych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Dokładnie 17 minut temu minęła godzina 21. Słuchacie Polskiego Radia Kierowców. Bardzo dziękuję, że tak właśnie jest, bo niby jest jeszcze do wyboru coś poza nami w eterze. A jak słuchacie Polskiego Radia Kierowców, to i wieczornego spotkania na luzie. Dziś z panem Konradem Pyzelem z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Przy ulicy Freta 16 w Warszawie mieści się gmach, ale nie samym gmachem muzeum żyje, bo można też się wybrać, czytam i nie dowierzam, spacery i trasy rowerowe po Warszawie. Ekspozycji towarzyszą także spacery i trasy rowerowe. Ekspozycja, o której mówimy, to Poza szlakiem, rowerowe podróże Marii i Piotra Curie. Miłość, wolność i nobliści. Można ruszyć w trasę rowerową śladami Marii Skłodowskiej-Curie. Aż tak?
1: Oczywiście. Maria Skłodowska-Curie ma wiele swoich miejsc w Warszawie, bo nie tylko się w Warszawie urodziła, właśnie w tym miejscu, gdzie jest jej muzeum, przy Freta 16. No ale potem wielokrotnie Warszawę odwiedzała, no i wiele miejsc jest związanych, czy to z jej młodością, edukacją, czy już jej działalnością w tej niepodległej, tak, II Rzeczpospolitej. No i tymi miejscami po tych szlakach i chodzimy, i jeździmy oczywiście na rowerach, no bo jak inaczej mogłoby być.
0: Trzeba mieć swój, czy można, jest tam gdzieś niedaleko stanowisko weturyna,
1: tak,
0: można
1: wypożyczyć? Tak, akurat najbliższy spacer rowerowy to jest jutro rano. No, trzeba po prostu przyjechać, nie trzeba się zapisywać.
0: No,
1: na metro Młociny o godzinie 10 startujemy.
0: To daleko od Freta.
1: Tak, ale dojedziemy do Śródmieścia. Tak,
0: a czy to jest taki miejsce w jakiś sposób ważne w życiorysie Marii?
1: Z tego co wiem, to akurat Młociny chyba nie, ale jest to na pewno dobre miejsce komunikacyjne, żeby tam dojechać
0: i zacząć.
1: Mhm. I zrobić taką wycieczkę, która też łączy to, co dla Marii było ważne, bo dla niej też niesłychanie ważna była przyroda i natura i kontakt z naturą. Więc ta wycieczka będzie też prowadzić takimi trasami nadwiślańskimi, bardziej dzikimi, a potem wjedzie bardziej do Śródmieścia. No i tam jest kilka miejsc właśnie związanych z Marią. Instytut Radowy, też okolice Ogrodu Saskiego.
0: No to już Maria. Ochota.
1: Tak, to już ochota, no ale Instytut Radowy powstał dzięki Marii, ona jeszcze doczekała jego otwarcia w 1932 roku. No jako mała dziewczynka, a potem nastolatka w tej Warszawie się uczyła, mieszkała w kilku różnych miejscach, bo Skłodowscy się przeprowadzali, no więc kilka tych miejsc z nią związanych jest i na rowerze można je odkryć.
0: Myślę kategoriami na przykład niewielkich cyklistów, jakichś dzieci. Ile to jest kilometrów? Tak jak się na Młocinach zacznie, Instytut Radowy Ochota, to ze 20 kilometrów będzie.
1: Tak, no trzeba się szykować na 20 parę kilometrów i wycieczka jest planowana na około 4 godziny, więc takim spacerowym może tempem, ale swoje przejechać trzeba, tak, zdecydowanie.
0: Ile jest tych punktów pomiędzy startem a metą?
1: No dobrych kilka, tutaj nie jestem w stanie też wymienić dokładnie wszystkich, też może nie ma sensu wszystkiego zdradzać, tak?
0: No
1: ale to ma być i trochę tak jak nasza wystawa, to ma być i trochę takie właśnie przyjemne, relaksacyjne, ale też trochę chcemy powiedzieć przy tej okazji o tym, co można w Warszawie zobaczyć związanego z Marią.
0: Panie Konradzie, bardzo ekscytujące jest to, co możemy odkryć, a o czym się na co dzień nie mówi. Czyli na przykład już wiemy, że rower był uznany jako główne narzędzie emancypacji kobiet, ale możemy się dowiedzieć z tej waszej wystawy też tego, czym się różni dzisiejsze jeżdżenie na rowerze od tego, jak kobietom się jeździło na rowerze w XIX wieku i na przełomie XIX i XX wieku.
1: Zdecydowanie. Można powiedzieć, o ile sam rower jakoś tam przypomina te nasze rowery, tak w ogólnym zarysie oczywiście, i nie próbowaliśmy, jasna sprawa, ale pewnie dalibyśmy radę na nim przynajmniej kawałek pojechać.
0: Na tym eksponacie?
1: Proszę nawet o tym nie myśleć, ale gdybyśmy mieli jakąś jego replikę zdatną do jazdy, to byśmy pewnie na nim pojechali.
0: Mhm.
1: Natomiast no, cała reszta wyglądała już trochę inaczej, począwszy od stroju. Bo jak się ogląda właśnie zdjęcie Marii i Piotra, to wydaje się, że jakby zapytać, do czego ten strój służył, to chyba mało kto powiedziałby, że na rower, szczególnie męski. No po co mężczyźnie cały garnitur z krawatem na rower? No mówmy się, bez przesady, prawda? A to i tak była taka wersja trochę letnia za miasto tak naprawdę, to co Piotr ma na sobie. No Maria ma na sobie bardzo nowoczesny strój. Piotr taki powiedzmy bardziej klasyczny, natomiast strój Marii to może nie była awangarda na ulicach Paryża, ale gdzieś dalej za Paryżem to już trochę awangardowo było i pewnie taka...
0: Ale nie widać dołu, ona jest w spódnicy?
1: Nie, to są spódnice spodnie, tak to należy nazwać. Tak zwane bloomerki od Amelie Bloomer, kobiety, która właśnie wymyśliła ten strój po to, żeby kobiety no, nie jeździły w tych spódnicach, które mogą być niebezpieczne po prostu, czy sukniach jakichś wielkich. No więc ten strój był bardzo praktyczny, ale oczywiście z perspektywy

0: końca XIX wieku był lekko skandalizujący, no bo łydki i kostki są odsłonięte. No to jak to? No nie,
1: szok.
0: Nie suknia do ziemi, tylko coś takiego, takie właśnie spódnice, spodnie. No ale na wystawie prezentujemy właśnie rekonstrukcję takiego damskiego stroju rowerowego z tego czasu i prezentujemy ją specjalnie na dwóch manekinach po to, żeby pokazać, że na zewnątrz tak lekko awangardowo, a pod spodem gorset. Także tutaj umówmy się, to jakby parę kroków zrobiono w stronę tej emancypacji i wyzwolenia, no ale jednak pamiętajmy, w jakich czasach jesteśmy. No koniec XIX wieku, no to jeszcze początek tego przełomu, ale jeszcze wiele zostało wtedy do powiedzenia dalej.
1: Bardzo fascynujące informacje. Jedno mnie jeszcze zastanawia, bo przyglądam się teraz temu zdjęciu, które reklamuje wystawę. Widzę już, że od 21 kwietnia do 29 listopada, czyli mamy naprawdę jeszcze sporo czasu na to, żeby się wybrać do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, ale nie widzę oświetlenia na tych rowerach. Czy to możliwe, że to były rowery bez dynama, bez lampki?
0: Tutaj już trochę musimy, że tak powiem, wnioskować właśnie na podstawie zdjęć, potem tej księgi wydatków i wydaje się, że to było tak, że Maria i Piotr za te pieniądze, które otrzymali na swoim ślubie, kupili takie rowery jeszcze w zasadzie bez wyposażenia. Mhm. I potem ta księga wydatków dokumentuje i kolejne oczywiście naprawy, wspomniałem o podatku, tego luksusowego dobra, jakim był rower, ale też dokumentuje dokupywanie kolejnych elementów, czy to stroju, czy właśnie wyposażenia. Rower Piotra ma na przykład torbę na kierownicy z przodu, to też wiemy, że było kupione nieco później, to nie było od samego początku. I wiemy też, że oni inwestowali, kupowali oświetlenie rowerowe, także jeździli z takimi karbidowymi lampkami, bo no cóż, co tu dużo mówić, oni się wypuszczali nie tylko na jakieś krótsze takie wypady poza miasto czy pod miastem, ale wiemy, że te rowery też zabierali ze sobą gdzieś do pociągów, wysiadali, no i jeździli. Nawet sama Maria właśnie wspominała w tych książkach, że zdarzało się, że no nie zdążyli wrócić na noc, więc jeździli też po zmroku na tych rowerach i wtedy te lampki no coś dawały. Rower, który pokazujemy na wystawie, ma taką lampkę, też nie od kompletu, od razu oczywiście uczciwie przyznajemy, ale dającą wyobrażenie, jak ona była zamontowana, tak? Także no dbali, rozwijali tę pasję, absolutnie.
1: Fascynujące. Mam nadzieję, że będzie wśród słuchaczek i słuchaczy Polskiego Radia Kierowców wiele osób, które będą chciały zobaczyć to na własne oczy. Ja bardzo dziękuję za to, że nam pan przybliżył trochę tego, co można tam poczuć i proponuję, żebyśmy no, uczestniczyli w tym, co dzieje się w Muzeum Marii Curie Skłodowskiej. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Konrad Pyzel, który jest współkuratorem wystawy Poza szlakiem, rowerowe podróże Marii i Piotra, opowiadał nam o tym, co można tam zobaczyć. Nie o wszystkim, rzecz jasna, ale powiem panu, że jestem pod wrażeniem tego, jak bardzo no, mnie osobiście zaskakuje to, jak muzeum staje się współczesne, jak muzeum wychodzi poza swój gmach, jak muzeum pozwala cieszyć się wystawą, jest inspiratorem właściwie, inspiruje do tego, żeby samemu też później jeszcze coraz więcej próbować dociekać tego, co na wystawie można zobaczyć. Bardzo dziękuję za to, co już wiemy na temat tej wystawy, no i mam nadzieję, że jest możliwość, jak już wystawa jest w muzeum, żeby ona jeszcze ewoluowała, czy to już jest zamknięte i nic tam więcej dodać nie można?
0: Pewnie zawsze coś można dodać i czas jest. Miejsca
1: a
0: jest tak dużo w naszej kamienicy.
1: Co się dzieje?
0: Znaczy, oczywiście wystawa jest pomyślana w pewnym sensie jako dzieło zamknięte, które może różnymi zajęciami, edukacją, podróżami, spacerami wychodzić poza sam gmach muzeum, tak? Ale zobaczymy. No to też nie nasza ostatnia wystawa oczywiście, tak? Wystawa główna, Kim jesteś Mario, na którą też zapraszamy. Jakiś czas jeszcze z nami zostanie. Wystawy czasowe w następnych latach będą inne. No zobaczymy, co wymyślimy.
1: No to zapraszamy bardzo serdecznie do sprawdzania, co się będzie zmieniało, a tymczasem na Poza szlakiem rowerowe podróże Marii i Piotra zapraszamy bardzo serdecznie do Muzeum Marii Skłodowskiej Curie przy ulicy Freta 16 w Warszawie. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Konrad Pyzel z muzeum był naszym gościem w Naluzie, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.
0: Bardzo dziękuję.

0: Zbliża się 21.30 w Polskim Radiu Kierowców. To jak zawsze czas co 20 minut na sprawdzenie sytuacji na drogach. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to przypomnijmy, krajowa trasa numer 50 między Stanisławowem a Łochowem. Tam cały czas jest pożar lasów, droga zablokowana, ruch kierowany jest na objazdy. Przede wszystkim do objazdów wykorzystywana jest droga wojewódzka 637 oraz inne lokalne trasy. Krajowa 11, odcinek Chludowo-Rogoźno w pobliżu Oborników na 251 km. Po zderzeniu trzech aut osobowych obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańsk-Szadułki, węzeł Gdańsk-Lotnisko w pobliżu Karczemek na jezdni w kierunku Gdyni na 336 km. Auto osobowe uderzyło w bariery ochronne, blokując lewy pas ruchu. Ruch możliwy jest tylko po prawym pasie. I droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Łubowo, węzeł Kłecko w pobliżu miejscowości Woźniki. Jezdnia w kierunku Bydgoszczy, pierwszy kilometr. Tam doszło do zdarzenia auta osobowego i motocykla. Motocyklista ranny, droga zablokowana, ale otwarto bramę serwisową przy parkingu trasy ekspresowej Łubowo, a więc nie ma korka, ruch został udrożniony.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Zaglądam do aplikacji Polskie Radio Kierowców i co czytam? Pozdrowienia od naszych stałych słuchaczy, między innymi od Toczka. No nie, jeszcze Mariusz jest? No to Toczek wita się z, a jakże, motoryzacyjnym pozdrowieniem. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Toczka. Mamy też meldunek pogodowy z Gryfina. Stopni 19, zachmurzenie duże, ale bez opadów, wiatr słaby. Pisze Antek z Gryfina. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Antek cieszy się, że parodia końca świata, najnowsza piosenka zespołu Perfect i Łukasz Drapała, zagościła na stałe na playliście, co według Antka jest super. Wszystkim kierowcom Antek życzy szerokości, przyczepności i spokojności. Miłego wieczoru. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Dla słuchaczek i słuchaczy Polskiego Radia Kierowców teraz trochę nostalgicznie dwie sympatyczne panie, Paula Roma i Sarsa, będą nam śpiewały. Róż.

Za 18,5 minuty będzie godzina 22, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców i fajnie, że tak właśnie jest, a jeszcze fajniej by było, gdybyśmy jutro mogli się spotkać w ramach Zielonego Weekendu, bo będzie można obejrzeć, nie tylko obejrzeć, ale i właściwie przede wszystkim przetestować samochody elektryczne i hybrydowe.

0: w ramach Zielonego Weekendu, na który zaprasza my, Polskie Radio Kierowców. Jutro od godziny 10 warto przyjść przed siedzibę Polskiego Radia na parking u zbiegu Alei Niepodległości i Malczewskiego w Warszawie, o czym przypomina nasz skowronek poranny z Rozrusznika, tak się nazywa audycja poranna Polskiego Radia Kierowców, Patryk Kuniszewicz.
1: W zeszłym roku odnieśliśmy sukces, tłumnie przybyliście na parking przed Polskim Radiem i sami zobaczyliście, że tej motoryzacji nowoczesnej trzeba doświadczyć, trzeba sprawdzić. No to my mówimy jeszcze raz. I teraz będziemy sprawdzać nie tylko samochody elektryczne, ale będą hybrydy miękkie, hybrydy klasyczne, superhybrydy, a także samochody typu hybryda plug-in, który można i ładować, i oczywiście wykorzystywać silnik spalinowy. Więc spróbujcie, doświadczcie tego z nami, zobaczcie, czym jest ta nowoczesna motoryzacja.
0: W programie zaplanowano spotkania z ekspertami oraz możliwość przetestowania, rzecz jasna, kilkudziesięciu modeli samochodów elektrycznych i hybrydowych. Podczas Zielonego Weekendu będzie można otrzymać też kartę ratowniczą do swojego pojazdu. Warto się zainteresować, warto to mieć. Wszyscy producenci właściwie wskazują miejsca, które są istotne podczas akcji ratowniczych, więc taka karta to jest coś, co powinno znajdować się w każdym samochodzie. Polskie Radio Kierowców zaprasza też jutro na specjalne wydanie audycji Wysokie Obroty, którą Robert Kilen będzie prowadził w godzinach od 11 do 17. Program nadawany ze studia plenerowego poprowadzi właśnie Robert z Pawłem Kacperkiem, naszym ekspertem od jazdy na zielonym. Audycja poświęcona będzie oczywiście zagadnieniom związanym z rozwojem elektromobilności w Polsce. Zapraszamy bardzo serdecznie. Warto samemu się przekonać, nie słyszeć tam od wujka Kazia czy cioci Juzi, że elektryki to B, a hybrydy to zło, od którego kisi się mleko krową w wymionach. No nie, trzeba przyjść, sprawdzić i samemu zdecydować, czy to dla nas, czy jednak nie. Nikt nikogo nie będzie poganiał, będzie można w komfortowych warunkach zapoznać się z tym wszystkim, co eksperci przygotowali na jutro w ramach Zielonego Weekendu. Zapraszamy bardzo serdecznie.

0: Prawie 21.50, to Katia. Wszystko jedno, no nam nie jest wszystko jedno, a wy to zauważacie. Cześć, czytam w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Z tej strony Miluś z Irlandii. Chciałem wam dzisiaj za coś specjalnie podziękować. Kiedyś słuchałem was tylko w trasie, ale od jakiegoś czasu stało się tak, że jesteście ze mną również w domu. Stało się to dla mnie naturalne. Po prostu włączam was. Pozdrawiam. Miluś, to my ci dziękujemy.
1: No, jaki Milusiński.
0: Fantastyczna informacja. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy wszystkie słuchaczki i słuchaczy Radia Kierowców do dzielenia się swoimi wrażeniami, podpowiedzi, jeżeli coś chcielibyście, żebyśmy robili inaczej. Oczywiście zapraszamy na jutro na Zielony Weekend. A teraz ostatnie wiadomości drogowe, piątkowe o 21.50 i pół. Posłuchajmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trasa ekspresowa S5 między węzłem Łubowa a węzłem Kłecko w pobliżu miejscowości Woźniki. Pierwszy kilometr jezdni w kierunku Bydgoszczy po zdarzeniu auta osobowego z motocyklem. Zdarzenie, w którym jedna osoba ucierpiała. Droga jest wciąż zablokowana, ale przejazd służby uruchomiły bramką serwisową w rejonie parkingu trasy ekspresowej Łubowo. Ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańsk-Szadułki, węzeł Gdańsk-Lotnisko w pobliżu Karczemek. Jezdnia w kierunku Gdyni, 336 km. Auto osobowe uderzyło w bariery ochronne, blokując lewy pas ruchu. Kolejne utrudnienie, droga krajowa nr 11, Chludowo-Rogoźno w pobliżu Oborników. Na 251 kilometrze zdarzenie trzech aut osobowych, ruch wahadłowy. I krajowa trasa nr 50, odcinek Stanisławów-Łochów. Pożar lasu sprawił, że od wczoraj zablokowana jest 50, ruch kierowany jest na objazdy. Szczególnie obciążoną jest droga wojewódzka 637 oraz trasy lokalne. I jeszcze nasz słuchacz.
3: Dokładnie przed zjazdem na Kędzierzyn-Koźle Pyskowice.

0: kierowca jakieś może 2 km przed zjazdem, dosłownie na moich oczach, wypadek, dwa auta osobowe się zderzyły, w tym jedno auto dachowało. No, ruch dosłownie będzie najprawdopodobniej w tym miejscu jakieś utrudnienia, tam się pozatrzymywały osobówki i pobiegły udzielać pomocy, także na świeżo przekazuję.
1: Bardzo dziękuję za te informacje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: 7,5 minuty pozostaje do godziny 22. Kończymy dzisiejsze na luzie. Bardzo dziękuję za wasz aktywny udział. Dziś udział też wzięli w programie Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Drugim gościem był pan Konrad Pyzel z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Jak się dowiedzieliśmy, jeżdżącej na rowerze. Kuba Domoracki to dzisiejszy nasz główny zawiadowca, wydawca audycji. Karol Smyk jest hiper, uber realizatorem. Dzięki niemu to wszystko tak świetnie brzmi. Mariusza Dąbrowskiego słyszeliście przed chwilą i bardzo dziękujemy za wszystkie raporty drogowe. Ja się nazywam Zbyszek Zegler i zapraszam do słuchania Radia Kierowców oraz uczestniczenia w naszych aktywnościach już jutro, Zielony Weekend od godziny 10 na parkingu Polskiego Radia. Zapraszamy. Do usłyszenia. Jedźcie bezpiecznie.

kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach pokoju.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Hej, jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię?